0: 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przed mikrofonem Kamil Bekier. Garncarstwo to jedno z rzemiosł, które od pokoleń jest częścią podkarpackiej tradycji. Żeby się o tym przekonać, można na przykład odwiedzić Medynię.
2: Często garncarze mówią o tym, że Medynia położona jest na glinie, jak Śląsk na węglu.
1: O bogactwie naszego regionu, tradycji garncarskiej i historii tego rzemiosła opowie Małgorzata Wisz z Ośrodka Garncarskiego w Medynii. Do tematu wrócimy za kilka chwil.
0: Ciekawe spotkanie.
1: Rzeszów stoi nie tylko siatkówką. W regionie coraz prężniej rozwija się nietypowa dyscyplina, czyli skoki do wody. O fenomenie tego sportu mówi trener Stali Rzeszów Grzegorz Kozdrański.
3: Skoki do wody bardzo mocno w Rzeszowie się zmieniły na przestrzeni tych 40 lat. Kilka impulsów takich tak naprawdę było, które rozwijały tą dyscyplinę i zachęcały coraz to nowe osoby do uprawiania tej dyscypliny u nas w Rzeszowie. Pierwszy jeden z takich momentów, tak jak mówiłem cały czas tutaj o trenerze Wojtaszewskim, to był ten kluczowy moment, że ta sekcja w ogóle powstała tutaj i pierwsze wyniki z nim, z trenerem i pierwsze medale Mistrzostw Europy, Spartakiady, Młodzieży. W 90 roku został sprowadzony trener Sierż Koczarian. To kolejna osoba, która tworzyła tą historię tutaj skoków do wody w Polsce, bo trener Wojtaszewski pracował wtedy przygotowując młodzież. Trener Koczarian już jako trener w ośrodku szkolenia olimpijskiego, bo taki ośrodek powstał w Rzeszowie w latach 90. pracował z tą grupą najlepszych zawodników. Przecież nie mogę zapomnieć też o Robercie Łukaszewiczu, o naszym olimpijczyku z Paryża, który z bratem Andrzejem wywalczyli tą kwalifikację. Jest obecnie spore zainteresowanie. My cały czas prowadzimy ciągły nabór. Zapraszamy już, jeżeli mogę to zareklamować, zawodników, rodziców i dzieci w wieku między 6-7 lat do przychodzenia, zapisywania dzieci, bo my cały czas prowadzimy nabory, mamy wielu trenerów, którzy wspólnie z nami tutaj prowadzą te treningi, więc jest spore zainteresowanie. Mamy bardzo mocno zaangażowanych trenerów i chyba większość z nich to są byli skoczkowie, i którzy tak naprawdę zakochali się w tej dyscyplinie i kończąc karierę nie wyobrażali sobie rozstania w taki sposób, pożegnania się z tą sekcją i tak naprawdę zostali dalej trenerami. I Rzeszów coś ma w sobie, że kiedyś w tamtych latach wiemy, jakie dyscypliny sportowe były, ich nie było zbyt dużo. Skoki do wody to była naprawdę taka wielka niewiadoma, wielka ciekawostka. Trener Ryszard Wojtaszewski nawet bardzo, bardzo mocno mówił, że za kilka lat skoki do wody w Rzeszowie będą potęgą. I tak się stało. I tak się stało. Ja z własnego doświadczenia jako młody chłopak, a obecnie teraz jako trener, wiem, jak skoki do wody wpływają na rozwój dziecka. Po pierwsze, no, uczą bardzo mocno systematyki, uczą takiej wytrwałości w działaniach, ale to daje taką przewagę w życiu, bo potem te dzieci, młodzież czy dorosłe osoby, powiem takim słowem troszkę młodzieżowym, są bardzo mocno ogarnięci życiowo. Tak, potrafią sobie poradzić w bardzo trudnych sytuacjach. Innym aspektem jest zdrowie. Takie dzieci są brane do wszystkich różnych konkursów szkolnych, bo we wszystkim bardzo dobrze się ogarniają. Mówimy tutaj o pływaniu, mówimy tutaj o akrobatyce, bo to wszystko jakby się łączy. Mówimy o świetnym wyglądzie, o zdrowiu fizycznym. U nas zawodnicy są bardzo fajnie zbudowani, wszyscy podkreślają to, że świetnie wyglądają. No to oczywiście to jest etap pracy, jaki musimy wyglądać, ale tutaj myślę, że zdrowie przede wszystkim, fan ze sportu i wszechstronność, to dają skoki do wody.
1: Trzymamy kciuki, do tematu będziemy z pewnością wracać, a o tym nietypowym sporcie opowiadał Grzegorz Kozdrański.
0: Ciekawe spotkanie.
1: Teraz wracamy do garncarstwa, a dokładniej do ośrodka garncarskiego w Medynii. Naszą gościnią jest Małgorzata Wisz, która opowie nam o tym wyjątkowym miejscu i zdradzi, skąd wzięła się podkarpacka tradycja tego rzemiosła.
2: Medynia tworzyła z otaczającymi ją miejscowościami duże zagłębie garncarskie. W różnych okresach historycznych, w różnych okresach swojej historii było to zagłębie spore. Określają je etnograficznie.

0: Rafowie w niektórych tekstach źródłowych jako największe w Polsce, albo jedno z największych w Polsce. Rzeczywiście pracowało tutaj, tak w połowie XIX wieku, setki garncarzy. Tutaj naczynia gliniane stawały się mniej konieczne w gospodarstwach i w miastach zwłaszcza, czyli były wypierane już przez naczynia produkowane fabrycznie, ale po wojnie, kiedy zawiązała się spółdzielnia Cepelia, która działała tak pod auspicjami państwa, wtedy garncarze zaczęli zapisywać się do tej spółdzielni, co dawało im pewne profity, może nie jakieś duże, ale jednak pozwalały one na dorobienie sobie do gospodarstw domowych, zwłaszcza, że ziemie tutaj medyńskie, ziemie, gdzie ten ośrodek się rozwinął, były, tak się często określa, liche, czyli nie były zbyt urodzajne, trudno było z nich wyżywić duże rodziny, a więc garncarstwo i tam właśnie jeszcze w XIX wieku, ale również już tutaj po wojnie, trochę w tym pomagało. A więc garncarze już tutaj po wojnie często wytwarzali swoje wyroby na zamówienie tej spółdzielni działającej w całej Polsce, sprzedającej też swoje produkty za granicę. Spółdzielnia miała też swoje sklepy w Nowym Jorku, na przykład w Brukseli, w dużych miastach Polski. A więc te prace, ceramika, medyńskich garncarzy również tam się pojawiała. Dla wielu rodzin był to zawód podstawowy, ale zawsze łączony też oczywiście z gospodarstwem takim domowym, z uprawą pola. I tak, tylko tak jak mówiłam, uprawa pola nie przynosiła tutaj dużych plonów na tych ziemiach. Siłą rzeczy więcej naczyń produkowano latem, ponieważ można było je suszyć na zewnątrz, można było pracować czasem też na zewnątrz, glinę przygotowywać. Natomiast w zimie było to dużo trudniejsze. Przechowywanie tej gliny, praca, jakby utworzenie swojego miejsca pracy, tego warsztatu w izbie, która była ogrzewana, bo tam zawsze znajdował się piec, mówię o takiej izbie w domu mieszkalnym, też to się zdarzało, ale było to bardzo trudne, bo zazwyczaj były liczne rodziny, była jedna albo dwie izby i tam jeszcze garncarz rozkładał swoje koło w zimie. Więc o wiele łatwiej i wiele więcej produkowano w sezonie letnim. Glinę w ośrodku garncarskim pozyskiwano na tych terenach. Często garncarze mówią o tym, że Medynia położona jest na glinie, jak Śląsk na węglu, a więc ta dostępność surowca właśnie powodowała to, że ten ośrodek tak bardzo się rozwinął i każdy mógł na swoim kawałku pola tą glinę wykopać. Ona była dość płytko położona, a więc nie trzeba było specjalnych jakichś odwiertów czy większych sprzętów, aby ją wykopać. Oczywiście różne rodzaje gliny w różnych na różnych obszarach tutaj Medynii, tych okolicznych miejscowości się znajdowały. W niektórych miejscach była to glina tłusta, w innych była to glina sucha. Ta tłusta nazywana była tutaj iłem, ta sucha piecówką. Garncarze wykopywali jeden i drugi rodzaj gliny, mieszali te rodzaje ze sobą, mieli tam swoje proporcje, każdy z nich mieszał glinę według takich wypracowanych swoich proporcji, według swojego doświadczenia. To doświadczenie w pracy, w tym rzemiośle było najważniejsze. Tak jak mówimy o przygotowaniu gliny, to wiadomo też to, czy ta glina była bardziej tłusta, czy bardziej sucha, też zależało od tego, co garncarz chciał wykonać, czy większy wazon, czy doniczkę, czy małą formę rzeźbiarską. Przecież te formy rzeźbiarskie tutaj były w Medynii bardzo popularne. Więc to doświadczenie tutaj było niezwykle ważne. Garncarz wiedział, że naczynie wykonane z z tak przygotowanej gliny będzie dłużej się suszyło albo krócej, albo może popękać. Więc no, to było bardzo istotne. Te doświadczenia gancarze oczywiście przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie. No i podobnie było ze zdobieniem naczyń. No to też to doświadczenie i umiejętności zdobienia naczyń przekazywano z pokolenia na pokolenie. Bardzo często zdobieniem naczyń zajmowały się kobiety. Im pomagały, babciom pomagały wnuczki, mamom córki. No i my do tej pory też takie tradycyjne zdobienia wykonujemy tutaj, czy przygotowujemy warsztaty i uczymy tego typu zdobień, ale jeszcze wracając do tego doświadczenia dawnych gancarzy, tak jak z przygotowaniem gliny, stoczeniem na kole, zdobieniem naczyń, podobnie było z wypałami w piecach gancarskich. No to jest bardzo długi proces, bardzo precyzyjny, bardzo wymagający. No i tutaj to doświadczenie takie rzetelne jest niezbędne. Gancarze nie mieli termometru, musieli rozpoznawać, czy temperatura jest już odpowiednia po kolorze płomienia, po kolorze naczyń, które widać było przez otwory w piecu. Wtedy dodawali odpowiedniego rodzaju drewna, odpowiedniej długości drewna. No, cały proces wypału w piecu ma swoje określone nazwy, takie znane tylko tutaj w medyńskim gancarzom, czyli tam krzyżówka czy palanka. Nawet tutaj, na tym obszarze wsi Zagłębia, różni gancarze różnie te procesy nazywają. Jak my staramy się czasem tutaj jako instytucja spisywać wywiady z gancarzami, rozmawiamy z nimi i się potem okazuje, że jeden gancarz te poszczególne etapy wypału nazywa po swojemu, inny zupełnie inaczej. My się zastanawiamy, czy to chodzi o tą samą czynność. No, podobnie też z tym, jak kiedy my mówimy o wypale na przykład na biskwit, już jako tam pracownicy instytucji, ceramicy, no to mówią, że wypalamy dziś na biskwit, a gancarz, taki gancarz medyjski wyuczony przez ojca i dziadka mówi, ale co to jest na biskwit? Mówi, no, on mówi, że palimy na prosto. I gancarz mówi, na szklano. Więc tutaj te określenia związane z rzemiosłem są takie charakterystyczne dla samej Medyni i często niezrozumiałe na przykład dla ceramików w Polsce.
1: Czy możemy powiedzieć, że zawód gancarza jest zawodem wymierającym?
0: Na pewno jest to taki zawód, który wymaga oddania, całkowitego, bezwzględnego oddania. Jest to zawód, który potrzebuje serca. No i najlepiej jest i najlepiej sprawdza się praca w tym zawodzie, jeżeli tutaj jest cała rodzina. No to jest trochę jak w prowadzeniu własnego sklepiku czy kawiarni. Jeżeli jesteśmy wszyscy bardzo zaangażowani przy tej pracy, to wtedy możemy rzeczywiście liczyć na sukces. Wiadomo, że już teraz nie wykonuje się naczyń, które są niezbędne. Trzeba sobie powiedzieć, że gancarz wykonuje przedmioty niecodziennego użytku. Są to bardziej przedmioty, dzięki którym możemy celebrować chwilę, więc można się bez nich obejść jak bez teatru i muzyki, ale jednak no bardzo, no nie powiem pomagają nam w życiu, ale dają, wnoszą wiele do naszego życia indywidualizmu, odświętności. No, kiedy częstujemy koleżankę kawą w filiżance i wiemy, kto tą filiżankę wykonał, to zawsze to jest no, zupełnie coś innego niż filiżanka kupiona w fabryce.
1: Pozdrawiamy miłośników kawy, a ja przypominam, że rozmawialiśmy z Małgorzatą Wisz z ośrodka garncarskiego w Medyni.
2: Ciekawe spotkanie. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie w lasach Podkarpacia, o tym, na co uważać podczas leśnych wędrówek i jak zachować się, gdy spotkamy dzikie zwierzę. Moim gościem jest Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Porozmawiamy m.in. o niedźwiedziach i o tym, dlaczego wcale nie powinniśmy się ich bać.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Jaki jest obecnie największy problem lasów Podkarpacia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale nie tylko?
3: Oj, tutaj jednym zdaniem się nie da, nawet dwoma zdaniami podrzędnie złożonymi, dlatego że tych problemów jest naprawdę sporo. To są oczywiście też tematy związane ze zmianami klimatycznymi, które dotykają lasów. I tutaj dwie strony medalu. Po pierwsze, jak lasy reagują na zmiany klimatu i druga sprawa, jak my, leśnicy, możemy kreować las, mając świadomość, jak te zmiany przebiegają. I tutaj taki przykład od razu podam. Wielu ludzi bardzo chce chronić stare drzewa, żeby ten starodrzew, wyłącznie te stare drzewa, mało kto zabiega o te młode. A ja zwrócę uwagę na jeden fakt, że stare drzewa, które zbudowały swój system korzeniowy 50-100 lat temu, właśnie bardzo źle sobie radzą ze zmianami klimatycznymi, bo nie sięgają wody, która w ciągu tych kilkunastu czy kilkudziesięciu ostatnich lat osiągnęła pewne dno, czyli poziom wody gruntowej obniżył się o kilka metrów. Stąd właśnie cierpią te buki, zwłaszcza jodły, które cierpią z powodu obniżenia poziomu wód, ale najgorsza sytuacja jest u świerków tych górskich, które mając płaski system korzeniowy nie sięgają tej wody, tych zasobów wody zgromadzonych gdzieś tam głęboko w ziemi. Jeśli nie ma opadów deszczu na poziomie 100 mm miesięcznie w ciągu lata, w ciągu sezonu wegetacyjnego, te świerki po prostu bardzo słabe są. Takim efektem tego jest później kornik, jest huba korzeniowa, czy też opieńka miodowa, jako już takie patogeny, które dobijają te świerki. Stąd właśnie cały figiel polega na tym, żeby uprzedzić te zmiany, żeby na tych powierzchniach, gdzie są świerczyny lite, zastąpić je młodymi, ale innymi gatunkami, czyli tymi bardziej odpornymi. Żeby te młode mogły sięgnąć do wody, która jest dziś dostępna bardzo głęboko, bo one jeszcze nadążą na tym. Podobnie jest z jodłą właśnie, która sobie nie radzi, a u nas na Pogórzu, w górach coraz częściej widzimy, jak bardzo duże problemy ma jodła. To widać po niesamowitej agresji jemioły, która wręcz dobija te stare jodły. I to jest temat, którym naprawdę się mierzy. Kolejny temat to przecież pożary. Widzimy, co się dzieje w momencie, gdy przez tydzień temperatura idzie bardzo wysoko, a wilgotność ścioły spada poniżej 10%, czyli pali się to jak kartka papieru. To są tylko takie wybrane problemy. Kolejny temat to dzika zwierzyna, która oczywiście absorbuje media, ludzi. To nie tylko niedźwiedzie, które straszą turystów niepotrzebnie, bo to taki strach trochę wydumany. Natomiast problemy mamy tak naprawdę z takim symbolem polskiej ochrony przyrody, z żubrem.
1: Co zatem powinniśmy zrobić, żeby polepszyć sytuację?
3: Jeśli chodzi o żubry, to tutaj mamy wskazówki od naukowców już od wielu lat, że trzeba rozgęścić populację albo zmniejszyć te populacje, bo z jednej strony mamy ogromne szkody w lasach, jeśli chodzi o uprawy leśne, a nawet młodniki, czy nawet starsze drzewostany. Żubry ogryzają, niszczą te drzewa. Z kolei kelazjoza, czyli ta choroba oczu powodowana przez micienie, roznoszone przez muchy zresztą, też dziesiątkuje niektóre stada. I to są dramatyczne historie, jeśli widzi się te żubry słaniające się na nogach, ślepe już właściwie, obijające się łbem o drzewa. I też jest to taki dramat. Naukowcy od paru ładnych lat mówią, że trzeba tę populację rozgęsić albo ją zmniejszyć w drodze chociażby odstrzałów redukcyjnych, chociażby eliminacji, szybszej eliminacji osobników chorych. Ale na to potrzebne są zgody już na szczeblu ministerialnym. I tych zgód nie uzyskujemy za wiele. Taki stan no, musi kiedyś, może się skończyć dramatem i chcemy temu zapobiec. Między innymi przez rozgęszczanie, przez niewypuszczanie żubrów z lasu, czyli dokarmianie zimowe, żeby też no, nie dać im wyłącznie zżerać lasu bieszczadzkiego, ale dać im ten pokarm, żeby je zatrzymać po prostu w lesie. Natomiast jeśli chodzi o niedźwiedzie, to jest zwierz chroniony, ale w jurysdykcji RDOŚ-u, nie chciałbym się tu wypowiadać. Jedno, co możemy powiedzieć, to też populacja bardzo mocno wzrosła. Niedźwiedź ma jednak to do siebie, że jest tak terytorialnym zwierzęciem, że on nie będzie mieszkał w kilkadziesiąt osobników w jednej dolinie, tylko one po prostu wędrują. Stąd właśnie ta populacja bieszczadzka, gdy już no, rozrosła się do liczby około 300 osobników, no, zaczęła wędrować. Stąd niedźwiedź na Pogórzu Dynowskim, na Pogórzu Przemyskim, w Beskidzie Niskim. Pojawiają się też niedźwiedzie w okolicach Krosna, w ostatnim czasie rejestrowane na fotopułapkach. To no, sprawia takie zagrożenie dla ludzi, chociaż to realne zagrożenie jest naprawdę bardzo małe. Jeśli chodzi o niedźwiedzie, jeżeli nie zaglądamy im do gaw, jeżeli poruszamy się po lesie, po szlakach, tutaj nie ma problemu. Ale kolejny wątek to jest synantropizacja tych niedźwiedzi, czyli żeby one sobie żyły w lesie, to w porządku, ale one wchodzą do zagród, chodzą, no wyżerają dosłownie to, co się daje spod domów, rozbijają pasieki, rozbijają no, królikarnie czy chociażby kurniki.
1: Z nami jest Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, od lat związany z podkarpackimi lasami i ich popularyzacją. Rozmawiamy dziś o bezpieczeństwie, ale też o rosnącej popularności tego regionu wśród turystów. No właśnie, czy Podkarpacie może stać się ofiarą własnego sukcesu turystycznego?
3: Czy ofiarą, czy może zakładnikiem nawet sukcesu, bo sukces różnie można mierzyć. Czy sukcesem jest liczebność wzrastająca właśnie dzikiej zwierzyny, czy zwiększająca się lesistość? To jest sukces, można powiedzieć. Ale taki jakby no, Bieszczadów ludzie zaczęli się bać, a przecież Bieszczady mają tę dziką legendę, wilczo-niedźwiedzią. To właśnie tutaj nakręcono pierwszy polski western, Rancho Texas, Wilcze Echa później. To właśnie te wilki przyciągały, ja już nie chcę tu cytować Wojciecha Młynarskiego, który przecież to śpiewał, że w Bieszczady, no jak Michotek w polski Texas Róż, z pojedynki wilkom strzelać w paszczę, śpiewał Młynarski. I dziś ludzie się boją przyjeżdżać tutaj trochę. To taka trochę no, historia, która mówi, że można być zakładnikiem czy ofiarą swojego sukcesu. I ja myślę, że tak, warto o tym mówić, że i lesistość Podkarpacia i te starodrzewy, coraz więcej tych starodrzewów, coraz więcej rezerwatów, coraz więcej ochrony tej przyrody, z którego należałoby się cieszyć, ale jednocześnie to wywołuje jakiś taki no, lęk. Ja sam widzę, prowadząc jakieś grupy, ludzie się boją wchodzić do lasu, ludzie się boją niedźwiedzia, choć dużo groźniejszy jest kleszcz. Ludzie się boją no, wilka, choć nikogo jeszcze nie zeżarł, a nie boją się, że psy ich pogryzą. To są takie dziwne rzeczy. Może to nasze jakieś dziwne nastawienie, że ta natura jest bardziej nieprzyjazna niż rzeczywistości. Bo ja, prawdę mówiąc, siedząc w tej chwili w jakimś no, nawet ośrodku wypoczynkowym, bardziej boję się tego wyjścia na ulicę niż wejścia do lasu. Zdziwiony jestem, jak ludzie się boją w nocy pójść do lasu, jaki to wywołuje strach niesamowity. A przecież nocą dopiero las żyje, nocą dopiero las jest bardzo ciekawy. W nocy dopiero lasu można posłuchać tak naprawdę. Kiedy ludzie śpią, las żyje.
1: Zostając jeszcze przy niedźwiedziach i właśnie bezpieczeństwie, mam pytanie, co zrobić, kiedy już natrafimy na to zwierzę w lesie? Jak powinniśmy się zachować?
3: Co zrobić? Przede wszystkim starać się go nie spotkać. Jeżeli już spotkamy tego niedźwiedzia w sytuacji w takiej, gdzie jest jeszcze możliwość no nie bezpośredniego kontaktu, to wycofać się, dać niedźwiedziowi szansę, nie próbować go fotografować, podchodzić i straszyć. I pamiętajmy o tym, że niedźwiedź nie atakuje, niedźwiedź się broni. Niedźwiedź zazwyczaj właśnie zaskoczony przez człowieka w odruchu obronnym zadaje mu rany. I tak trzeba interpretować te zachowania niedźwiedzia, a nie inaczej. Nie doszło nigdy do ataku niedźwiedzia w obrębie zabudowy, tylko właśnie zawsze w lesie, pamiętajmy. On włazi między chałupy, między ośrodki wypoczynkowe, nocą gdzieś tam wyszarpując jakieś resztki pożywienia, bo jest oportunistą i tam, gdzie łatwiej idzie, żeby się najeść. Ale tutaj te obawy warto rozwiewać. I też jeżeli już do tego ataku dochodzi, to tam mamy wyspecyfikowane historie, jak się zachować, upaść na twarz, osłonić dłońmi kark, głowę i krzyczeć. Niedźwiedź w tych przypadkach, które znamy, opisane są, czy udokumentowane wręcz, niedźwiedź odchodził. I nawet od tych, którzy byli w tym bliskim kontakcie z niedźwiedziem, którzy odnieśli rany i znaleźli się w szpitalu, słyszeliśmy takie słowa: niedźwiedź był niewinny. Dlatego, że do tych przypadków dochodziło zazwyczaj wiosną, kiedy niedźwiedzica prowadzi młode. Jeżeli mamy jakiś dzwonek, czy idziemy w towarzystwie i rozmawiamy, to jest pewne, że niedźwiedź na pewno nas usłyszy i na pewno nie będzie chciał wchodzić w drogę, bo on nie ma żadnego interesu w tym. Człowiek nie jest specjalnie dla niego smaczny. To jest oczywiste i dlatego też musimy mieć świadomość tego, że spotkanie z niedźwiedziem dzisiaj, zobaczenie niedźwiedzia na drodze nawet, nie jest niczym nadzwyczajnym. Ale takie spotkanie, żeby doszło do jakiegoś takiego tak zwanego ataku, to już raczej ewenement.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Teraz chciałbym spojrzeć na przyrodę z trochę innej perspektywy. Czy można dziś chronić naturę w lesie bez polowań? I po co nam w ogóle dzisiaj myśliwstwo?
3: Czy można chronić przyrodę bez polowań? Przecież tak, można. Można dać procesom naturalnym, ale musimy pamiętać, że to musiałoby być na obszarach zupełnie przez ludzi niezamieszkałych, zupełnie niepodlegających ludzkiej działalności. To tak. Natomiast my tutaj mamy wszędzie w Polsce tereny objęte ludzką działalnością. Jeżeli nie będziemy polować na jelenie, to rolnikom zeżrą uprawy. Jeżeli nie będzie polowań, podobnie na sarny, przecież mamy różnych zdarzeń bardzo dużo. Jeżeli nie będzie powiedzmy redukcji lisów, to będziemy mieli je ciągle w kurnikach. Teraz zwróćmy uwagę na taki fakt, że jeszcze do niedawna w podręcznikach przecież mieliśmy w Polsce pardwę, mieliśmy kuropatwę, przepiórkę, głuszca, cietrzewia, jarząbka w dużych ilościach. A w tej chwili, jeżeli mamy nadmiernie rozmnożone drobne drapieżniki, które nie dopuszczają tych kuraków do rozmnożenia się, bo zżerają lęgi z ziemi. Jeżeli mamy nadmiar kuny, jeżeli mamy nadmiar lisów, czy też te gatunki takie inwazyjne, jak chociażby szop pracz, który zżera wszystko, jak chociażby jenot, to nie uchowają się te nasze rodzime gatunki. I dopóki myśliwi regulowali te populacje drobnych drapieżników, wszystko było w normie, że tak powiem.
1: Mówił Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Dziękuję za rozmowę i cenne wskazówki, a Państwu życzę bezpiecznych wędrówek i jak najwięcej spotkań z pięknem podkarpackiej przyrody.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Dziś schodzimy pod ziemię, by odkryć historię rzeszowskich piwnic. Moim gościem jest Jakub Pawłowski, rzeszowski przewodnik, który opowie nam o tym, co kryje się pod ulicami miasta i jakie historie zapisały się w tych niezwykłych podziemiach. Zacznijmy zatem ogólnie. Co kryje się pod rzeszowskim rynkiem?
4: Pod rzeszowskim rynkiem znajduje się obecnie trasa podziemna, trasa turystyczna. Nazywa się to Rzeszowskie Piwnice Interaktywna Instytucja Kultury, gdzie trzonem właśnie jest wspomniana przeze mnie trasa podziemna, multimedialna, ale o tyle jest interesująca, że jest to trasa, która oparta jest o historyczne piwnice, które kiedyś pełniły funkcję magazynów, składów towaru i sklepów ziemnych dla kupców, dla handlarzy lokalnych, ale też i przyjezdnych, dlatego że Rzeszów był miastem kupiecko-handlowym, gdzie bardzo często odbywały się targi, jarmarki właśnie w centrum miasta, w rynku, a te piwnice było swoiste zaplecze handlowe Rzeszowa.
1: Skoro już mówimy o handlu, czym się charakteryzował handel w dawnym Rzeszowie?
4: No, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Rzeszów miał, ma właściwie dobre położenie geograficzne, gdzie tutaj krzyżowały się szlaki komunikacyjne, wcześniej wojskowe, szlaki komunikacyjne, które przerodziły się oczywiście w szlaki handlowe, kupieckie. Przechodziła tędy tak zwana droga ruska, łącząca właśnie ziemię ruską z Małopolską, Śląskiem i oczywiście Niemcami. Przechodził tędy również szlak winny, przechodził tędy też szlak sukienny, szlak wołowy, to też bardzo ważne, właściwie już od średniowiecza. A Rzeszów był jednym z takich tutaj wiodących ośrodków miejskich, prywatnych zresztą, przez blisko 500 lat, zarządzany przez prywatne rody szlacheckie, magnackie, gdzie mieli tutaj oczywiście swoją siedzibę i zależało im na tym, żeby ten ośrodek pełnił rolę ośrodka kupiecko-handlowego ze wspomnianymi organizowanymi targami, nawet o randze jarmarkami, nawet o randze międzynarodowej. Tutaj również działało sporo cechów rzemieślniczych. No, Rzeszów specjalizował się choćby w produkcji sukna czy pławatów. Byli tutaj też wytrawni rzemieślnicy pokroju szewców, ale byli tutaj również, szczególnie w nowożytności w XVII-XVIII wieku, wytrawni, bardzo dobrze rzemieślnicy pokroju niwilerów. Do tego stopnia, że wykształciło się tutaj tak zwane rzeszowskie złoto, które to było określenie na wyroby para złote, pseudo złote z Tombachu.
2: Poznaj miasto!
1: A gdybyśmy się cofnęli o te kilkaset lat i zeszli do rzeszowskich piwnic, co byśmy zobaczyli najpierw? Miały one jakąś szczególną charakterystykę?
4: No tak, de facto to tak jak piwnice, jakbyśmy zeszli do piwnic, one pierwotnie, rzeszowskie piwnice, one były drążone w skale lessowej, a więc w skale bardzo miękkiej, plastycznej, łatwej do przenikania w głąb. Więc rzeczywiście pierwotnie te piwnice, one były wprost właśnie w tejże skale lessowej, podpierane najpewniej jakimiś drewnianymi konstrukcjami, pewnie z dębu. Później wzmacniano te piwnice kamieniami, szczególnie kamieniami rzecznymi. Zresztą takie piwnice do dnia dzisiejszego można zwiedzać u nas w naszej placówce podziemnej, a następnie, i to już stało się bardzo, bardzo powszechne, modyfikowano konstrukcyjnie te piwnice, dodając oczywiście cegłę. Przy czym w naszych piwnicach zachowały się również takie przestrzenie, które są naprawdę bardzo, bardzo archaiczne, bo mamy tutaj najstarsze piwnice datowane na przełom XV i XVI stulecia, gdzie mamy słynne cegły palcówki, bardzo powszechne w średniowieczu i wczesnej nowożytności. Potężny gabarytów cegły z wygrążonym pasami na wierzchniej warstwie tychże cegieł, takie brusty po tym, kiedy ceglarz zostawił, to też właśnie te palcówki. On jest nawet dwa razy większy od obecnych cegieł używanych tam na budowach. I dodatkowo jeszcze wzmacniane to było zaprawą z domieszką, potężną domieszką lesu, żeby jeszcze wzmocnić, żeby unaturalnić te piwnice. Im jesteśmy głębiej w trasie, a w naszej trasie schodzimy na głębokość 10 metrów maksymalnie, tym schodzimy naturalnie oczywiście do najmłodszych piwnic, które powstały po pewnym czasie.
1: Co ciekawego można było znaleźć podczas remontów czy badań podziemi?
4: Tak, de facto największym odkryciem dokonanym pod płytą rzeszowskiego rynku były właśnie same piwnice. A jeśli idzie o takie znaleziska, nie wiem, materialne, to muszę to rozczarować, dlatego że w przypadku Rzeszowa odkrywano typowe zabytki związane z życiem miasta. A zatem to, co przechowywane było w takich przestrzeniach, a więc butelki po alkoholach. Na przykład Rzeszów, z racji tej, że przechodził tutaj szlak winny, oczywiście rzeszowskie piwnice to były składowiska win. Zresztą największa piwnica kupca o nazwisku Tuchfeld, winiarza zresztą, miała aż 98 metrów taka właśnie piwnica i znajdowała się na poziomach aż 3. I ona dedykowana była tylko i wyłącznie pod przechowywanie wina, do tego stopnia, że z jednej i z drugiej strony takiej piwnicy mógł wjechać cały wóz z koniem, żeby opróżnić, prawda, wóz z beczek z winem. Natomiast jeśli idzie o inne zabytki, to tak jak wspomniałem, życie codzienne miasta, mnóstwo kłódek, kluczy, szkło, stare szkło, prawda, jakieś elementy okucia pochodzące z drzwi, wrót, które prawda, zamykały pewne przestrzenie piwniczne.
1: Z Jakubem Pawłowskim, przewodnikiem po rzeszowskich piwnicach, rozmawiamy dziś o miejscu, którego na co dzień właściwie nie widzimy, o podziemiach miasta. To właśnie tam, pod ulicami i kamienicami, zachowały się ślady dawnego miasta i historie, które przez lata pozostawały nieco w cieniu tego, co widzimy na powierzchni. No właśnie, czy rzeszowskie piwnice zostały już w pełni odkryte, czy jeszcze prowadzone są jakieś badania?
4: Takie solidne badania piwnic przeprowadzane były w latach 60. i 70., które skutkowały tym, że te piwnice odrestaurowano, że je niekiedy odkopywano od nowa, można powiedzieć, i z czasem oczywiście wykrystalizowała się trasa podziemna. Trasa podziemna została oficjalnie otwarta w 2001 roku. A więc jesteśmy kontynuatorami, prawda, tej idei wędrowania, zwiedzania Rzeszowa pod ziemią. W naszym przypadku zwiedzamy rynki w ogóle miejskie, dzielą się na pierzeje. To jest północ, południe, wschód, zachód. W naszym przypadku wchodzimy od strony zachodniej, a więc już jesteśmy w pierzei zachodniej, zresztą nieistniejącej pod względem prawda, zabudowy. Jedyną pozostałością po pierzei zachodniej w Rzeszowie to jest ratusz rzeszowski. Potem wchodzimy w przestrzeń północną, do pierzei północnej, gdzie zresztą zachowały się relikty najstarszych piwnic. Następnie schodzimy do pierzei wschodniej i kawałek do pierzei południowej. Kawałek, dlatego że trasa podziemna nie wchodzi w pierzeję południową. Ta z kolei zarezerwowana jest na liczne restauracje, bary, kawiarnie, które istnieją na rynku rzeszowskim, na wszystkich pierzejach, ale tam w szczególności, tam nie przewidziana została trasa podziemna. Dodatkowo jeszcze, tutaj też chciałbym podkreślić, że w momencie, kiedy prowadzono renowację, kiedy rewitalizowano przestrzenie pod rzeszowskim rynkiem, mnóstwo starych piwnic, tych historycznych, szczególnie nowożytnych, zostało połączonych współczesnymi korytarzami. I te współczesne korytarze to jest, można powiedzieć, oczywiście też przestrzeń naszej trasy podziemnej. Dochodzi zresztą do ciekawego zjawiska. To też zresztą podkreślamy, kiedy oprowadzamy turystów po naszych przestrzeniach, że nagle znajdujemy się w przestrzeni, która datowana jest na XVIII wiek. Wiemy to dlatego, że mamy solidne dowody na to, że są oczywiście, tutaj mamy też notacje archeologów, historyków, historyków sztuk, urbanistów, którzy pochylali się nad zagadnieniem rzeszowskich przestrzeni pod rynkiem. Potem wchodzimy do przestrzeni, która powstała raptem na początku XXI wieku. Była etapem przygotowawczym do utworzenia trasy turystycznej. Idziemy korytarzem, który ma, nie wiem, 20 metrów długości, po czym wchodzimy do piwnicy, która datowana jest na XVI wiek. Mamy szybkie przeskoki w czasie. Z XVIII wieku przechodzimy do początku XXI wieku, żeby wejść do XVI wieku. To jest bardzo interesujące, ale też jednocześnie obrazuje, czym są przestrzenie piwnice, czym jest trasa podziemna pod Rzeszowem. To jest według mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące i nie ukrywam, robi wrażenie na zwiedzających.
2: Poznaj miasto.
1: A czy z rzeszowskimi piwnicami wiążą się jakieś niezwykłe historie albo legendy?
4: Wie pan, piwnice miejskie, w ogóle ten motyw piwnicy, to jest motyw, który przewija się, jest bardzo chłonny, jeśli chodzi o historie niestworzone, jakieś legendy. Bardzo powszechnie w Rzeszowie mówi się w przypadku piwnic, że podczas II wojny okupacji niemieckiej do piwnic rzeszowskich, do przestrzeni podziemnych wpadł czołg niemiecki. Dlatego, że Niemcy postanowili, to był rok 1941-1942, kiedy oczywiście była ofensywa na wschód, czyli realizacja planu Barbarossa, więc Niemcy mieli przetoczyć ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. I podczas takiego właśnie przejazdu miał zaginąć właśnie ten rzeczonek. Oczywiście jest to bujna, dlatego że nigdy Niemcy nie przepuścili taki ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. Owszem, przez rynek przejeżdżały samochody, czasem nawet ciężarowe, co zresztą mamy udokumentowane na starej fotografii archiwalnej, ale jednak Niemcy nie zdecydowali się, żeby tam przepuścić tak ciężki, kilkutonowy sprzęt wojskowy, pancerny. A więc jest to legenda. I jeśli chodzi o same piwnice, to też proszę pamiętać o tym, że ponieważ mówimy o części miasta najstarszej, prawda, lokacyjnej z XIV-XV stulecia, a zatem mówimy również o stanowiskach archeologicznych, nawet pradziejowych, więc też to chciałbym zasygnalizować, że trasa podziemna to jest też przenikanie się przez różne epoki pradziejowe, nawet epokę brązową czy epokę żelaza, bo tam oczywiście również zostały naniesione na mapę, odkryte, prawda, zabytki pradziejowe. No i archeolodzy oczywiście o tym wiedzą, my też o tym wiemy, więc możemy się też poszczycić, że idąc, nie wiem, taką piwnicą, gdzieś tu obok tejże piwnicy życie przez moment rozgrywało się w epoce brązu. I o tym też oczywiście informuję.
1: To była rozmowa z Jakubem Pawłowskim, przewodnikiem, z którym zajrzeliśmy do historii ukrytej pod ulicami Rzeszowa. Więcej informacji możemy uzyskać właśnie podczas wycieczki w rzeszowskich piwnicach. Tam odkryjemy o wiele więcej i poznamy dawne życie mieszkańców Podkarpacia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Patriotyzm, kultura i sport. Trzy wartości, które od pokoleń spotykają się pod jednym szyldem. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Mielcu ma za sobą długą i ciekawą historię, a jego działalność wciąż łączy ludzi wokół tych idei. O tym, jak Sokół działa na Podkarpaciu i dlaczego jego tradycja pozostaje aktualna, opowie Jerzy Piotr Krakowski, czyli prezes Mieleckiego Sokoła. Zacznijmy od genezy. Jakie były początki Towarzystwa Sokół w regionie? Czym w początkowych latach towarzystwo się zajmowało?
5: Jeśli chodzi o sokolstwo, początki, to warto wspomnieć w ogóle początki sokolstwa. To rok 1867, no, Polski wtedy nie było, powstaje pierwsze gniazdo sokoła wzorowane na sokole czeskim we Lwowie, bo tutaj właśnie w Zaborze Austriackim te swobody były większe, więc powstawały te gniazda. Mogło powstać to gniazdo. Potem po wielu, wielu latach, w latach 80., 90. zaczęły powstawać następne. Kraków, na ziemiach wschodnich, obecnie będących w Ukrainie i również na naszym terenie, a więc Sanok, a więc Rzeszów, to były te Pilzno, Jarosław, Przemyśl, Mielec, to były te gniazda, które powstawały. To, tak jak powiedziałem, to był jeszcze XIX wiek.
1: A jak wyglądała działalność Sokoła w pierwszych latach właśnie na Podkarpaciu?
5: Tak jak wszędzie. To były w tym XIX wieku. To były organizacje sportowe, ale Sokół nigdy nie był takim zwykłym klubem, jaki jest obecnie. To była działalność, oczywiście krzewienie kultury fizycznej. Hasło Sokoła to było mens sana in corpore sano, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. I chodziło właśnie o to, o tą tężyznę fizyczną, ale była też pod przygrywką tej działalności, była też prowadzona taka działalność jak na przykład szermierka na szpady, walka pikami, w ogóle taka działalność paramilitarna. To miało, wiadomo, Polski nie było, to miało przynieść kiedyś korzyści, jeśli by doszło do jakichś starć, jakiejś wojny. No i tak właśnie się stało. Te przygotowanie tych młodych ludzi potem spowodowało, że cała masa sokołów poszła do legionów polskich, poszła walczyć o wolną ojczyznę. To była ta działalność sportowa, działalność taka paramilitarna, ale w Sokole była też zawsze prowadzona działalność patriotyczna i kulturalna. W Sokołach działały koła teatralne, śpiewacze, działały grupy, które starały się zawsze upamiętać jakieś wydarzenia związane z historią Polski. Czyli sport, to działalność paramilitarna, kultura i patriotyzm.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Jeśli chodzi o sport, jakie dyscypliny uprawiano w Sokole i czy zawodnicy mogli się pochwalić na Podkarpaciu sukcesami?
5: No, jakie dyscypliny? Tak jak wspomniałem, najpierw była ta szermierka, było jeździectwo, były narty. To były te początki. Później, gdy Polska odzyskała niepodległość, czyli okres międzywojenny, to tych gniazd było naprawdę dużo. Prawie każde miasteczko chciało mieć takie gniazdo, czyli tą działalność, czyli tego sokoła u siebie. Chcieli mieć swoją siedzibę, budowano sokolnie. To często były jedyne obiekty w danej miejscowości, w których można było pod dachem ćwiczyć, w którym można było prowadzić działalność kulturalną, bo oprócz tej sali takiej do ćwiczeń była też sala widowiskowa. I bardzo wiele tych obiektów, tych sokolni zachowało się do dnia dzisiejszego. Często w dalszym ciągu są wykorzystywane właśnie do celów sportowo-kulturalnych. Jakie dyscypliny? No, można powiedzieć, że prawie każde dyscypliny, które były popularne, bo grano w piłkę, grano w wiele sportów drużynowych, lekkoatletyka, jeździectwo, szermierka, to o tym już wspominałem. To nie były jakieś kluby, które miały mieć taką wiodącą rolę w sporcie polskim, ale to chodziło o te podstawy, o te fundamenty, bo wiemy, że w okresie międzywojennym powstała cała masa klubów akademickich, klubów istniejących przy zakładach pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba powiedzieć, że właśnie te podstawy, przygotowanie tych młodych ludzi w Sokole skutkowało tym, że później ci ludzie również pojawiali się na arenach międzynarodowych i walczyli, reprezentowali Polskę.
1: A jak wyglądały związki mieleckiego czy rzeszowskiego Sokoła z innymi organizacjami w regionie, ale też w całej Polsce?
5: Współpraca istniała i to bardzo dobrze zorganizowana. W początkowym okresie było to różnie, chociaż też już powstawały takie struktury. Były okręgi, które mogły zrzeszać po kilka tych gniazd Sokoła. Były dzielnice, czyli takie odpowiedniki, no niemalże prawie województw. i był Związek Towarzystw Gimnastycznych, czyli taki jakby zarząd główny, który prowadził taką działalność, działalność polegającą na kontaktach z rządem, z ministerstwami, reprezentowanie Sokoła na zewnątrz, za granicą. Ale właśnie te okręgi, dzielnice były po to, żeby te gniazda, przedstawiciele tych gniazd spotykali się, były zloty organizowane, zloty okręgowe, zloty dzielnicowe i były też organizowane wzorem właśnie Sokolstwa Czeskiego, zloty ogólnokrajowe. No i to powodowało, że następowała taka konsolidacja tego ruchu. No i wszystko, muszę powiedzieć, wszystko to działało bardzo sprawnie do okresu II wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości wiadomo, jakie były zawirowania i Sokół został decyzją rządu komunistycznego rozwiązany. Cały majątek został przejęty i w latach 40. Sokół przestał istnieć. Właśnie biorąc pod uwagę to, że były to organizacje patriotyczne, propolskie, organizacje, z których wywodzili się tacy ludzie, którzy walczyli w Armii Krajowej i na Zachodzie. No to nie, działalność takiej organizacji paramilitarnej, patriotycznej, sportowej nie była na rękę władzom komunistycznym i tak jak powiedziałem, Sokół został rozwiązany na wiele lat. Dopiero po tych zmianach ustrojowych, po 89 roku cały czas grono tych starych Sokołów myślało o odrodzeniu się sokolstwa i tak to się stało.
1: Z Jerzym Piotrem Krakowskim rozmawiamy o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w naszym regionie, o jego działalności, tradycjach i roli, jaką przez lata odgrywało w życiu lokalnych społeczności. W towarzystwie ważne były też kobiety. Właśnie jaką rolę pełniły w przeszłości?
5: Jeżeli często oglądamy zdjęcia, jakieś fotografie stare, to często widzimy właśnie tych ćwiczących mężczyzn, piękna muskulatura i tak dalej, i tak dalej. Natomiast również ćwiczyły panie, ćwiczyły kobiety, druhny, bo my tak mówimy druhna. Prowadziły też zajęcia, na przykład z służby medyczno-sanitarnej. To też później było właśnie historycznie rzecz biorąc w tych czasach przed pierwszą wojną światową bardzo ważne, bo te dziewczyny, te kobiety zasilały różne służby medyczne, były przeszkolone. No i działalność kulturalna, organizowanie, tak samo te grupy teatralne, o których wspomniałem, to cały czas dominacja pań. Trzeba powiedzieć, że no, jeśli chodzi o liczebność w Sokołach, to no, mężczyzn było więcej, ale te drużyny kobiece były bardzo liczne również.
1: Wspomniał pan o tym wątku patriotycznym. Czy w ogóle w dzisiejszych czasach młodzież jest zainteresowana taką ideą, czy jednak szukają nieco luźniejszych form?
5: No muszę powiedzieć, że z tym jest bardzo różnie. Przynajmniej ja to odbieram, że młodzi nie za bardzo garną się do zrzeszania się w różnych organizacjach. Czasami spoglądają na Sokołów, no, jak na taki, jakiś taką organizację no niespółczesną, co nie do końca jest prawdą, ale jeśli chodzi o młodych ludzi, zwłaszcza chłopców, chociaż również dziewczęta, to bardzo dużą popularnością cieszą się polowe drużyny Sokoła. To są takie sekcje, takie grupy, które prowadzą szkolenia paramilitarne. Bardzo wiele osób młodych chce się sprawdzić. Często później trafiają do jednostek wojskowych, do różnych służb, ale właśnie szkolą się w polowych drużynach Sokoła. Nie wszędzie to może być, dlatego że potrzebne są też osoby, które mają uprawnienia, które będą mogły te drużyny prowadzić. U nas na naszym terenie bardzo fajnie działa taka polowa drużyna Sokoła w Stalowej Woli. No a oprócz tego bardzo, bardzo prężnie działają takie drużyny, no troszeczkę poza naszym regionem, czyli Lublin, no i Wielkopolska i Śląska.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Jak według towarzystwa w ogóle kształtowany jest współczesny patriotyzm? Czym to się objawia?
5: Przede wszystkim jest to udział w świętach państwowych, świętach ogólnopolskich, ale również na przykład w Mielcu, nie tylko w Mielcu, prowadzimy taki konkurs poezji i pieśni Barwy mojej ojczyzny. To jest kilkanaście już edycji tego konkursu, gdzie młodzi ludzie właśnie przez śpiew, przez poezję prezentują ten patriotyzm. To jest jedna z tych akcji. No wiesz, jeszcze w innych tych gniazdach są różne takie patriotyczne spotkania, zloty. Czy to jest metoda, która młodych ludzi przyciąga? Poniekąd tak. Wspaniałą grupą jest grupa z oddziale w Sokole w Rybanowie, gdzie prowadzi się paradną musztrę i te grupy są zapraszane na różne imprezy patriotyczne, różne święta. To właśnie przyciąga tych młodych ludzi. Ale jak powiedziałem, no młodzi nie za bardzo garną się do jeżeli ktoś nie ma takich zainteresowań takich paramilitarnych, jeśli jest tylko skupione na sporcie, to niekoniecznie musi przyjść do Sokoła, bo są też inne kluby, które takiego na tą historię nie zwracają zbyt dużej uwagi. Są nauczane tylko na sport.
1: Jak w ogóle w obecnych czasach można sklasyfikować Sokoła? Czy jest to organizacja patriotyczna, sportowa, społeczna? Czy są w ogóle jakieś ramy, w które można zamknąć Sokoła?
5: No, można powiedzieć wszystkiego po trochu, bo to jest tak, jak powiedziałem, prawie 80 czy ponad 80 gniazd i każde z tych gniazd jest niezależne, każde prowadzi swoją działalność. Jedni faktycznie mają sekcję jakąś sportową wiodącą, która pochłania ich w większym wymiarze czasu, a są takie, które prowadzą tylko działalność taką rekreacyjną, jeśli chodzi o sport, a skupiają się bardziej na przykład na pracy teatralnej, na tych spotkaniach towarzyskich, na wyjazdach. Bardzo różnie to jest.
1: To była rozmowa z Jerzym Piotrem Krakowskim o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w naszym regionie, jego tradycjach oraz ludziach, którzy przez lata tworzyli tę organizację. Jak pokazuje ta historia, Sokół to nie tylko sport, ale również ważna część lokalnej kultury oraz społecznego życia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadę. Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje.

0: Czasem chroniła, czasem dzieliła, czasem przypominała, jak bardzo pogranicza potrafi kształtować życie całego regionu. Dziś spojrzymy na nią trochę inaczej, nie tylko przez pryzmat współczesnej służby, ale także przez ślady, które po tej służbie zostały. Transgraniczny szlak placówek Straży Granicznej to propozycja dla tych, którzy lubią odkrywać miejsca z historią, zatrzymać się przy niepozornym budynku dawnej strażnicy czy punkcie na mapie i zapytać, kto tu pracował, co się tu działo, jakie historie kryją te mury. To także ciekawy sposób na poznawanie Podkarpacia i Bieszczadów, nie tylko od strony widoków, połonin i turystycznych szlaków, ale również od strony pamięci o ludziach, którzy przez lata pełnili tutaj służbę. O szlaku transgranicznych placówek Straży Granicznej opowie nam Piotr Zakielasz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. A w dalszej części programu zostaniemy przy granicy, ale spojrzymy na nią z zupełnie innej strony. Będzie o tym, czego nie wolno przywozić, o kazach CITES, chronionych gatunkach i pamiątkach, które mogą sprowadzić na podróżnych poważne kłopoty. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami.
1: Poznaj historię Podkarpacia.
0: Posłuchajcie, czym jest transgraniczny szlak dawnych placówek Straży Granicznej, gdzie prowadzi i co można na nim zobaczyć, bo to nie tylko propozycja dla miłośników historii służb mundurowych, ale też ciekawy sposób na odkrywanie pogranicza, miejsc, które często są blisko, a jednak wciąż pozostają mało znane.
2: Inicjatorem tego projektu są właśnie funkcjonariusze Straży Granicznej z bieszczadzkich placówek, którzy tym pomysłem zarazili wójta gminy Lutowiska. Ten z kolei przygotował projekt i przy pomocy funduszy unijnych zrealizował inicjatywę. To bardzo długi szlak, bo w tej właśnie podkarpackiej części przebiega od źródeł Sanu aż do Orzennej. I w zależności od tego, w jaki sposób skonfigurujemy zwiedzanie tych miejsc, może mieć od 180 nawet do 240 kilometrów. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej od początku wspierał merytorycznie tenże projekt przy wsparciu także Stowarzyszenia Polskich Formacji Granicznych z Warszawy, którzy pomagali nam w lokalizowaniu miejsc i zdobywaniu informacji historycznych odnośnie placówek. Na terenie Bieszczadzkiego Oddziału w Komendzie w Przemyślu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki a przedstawicielem samorządów o realizacji tego projektu. W 24 miejscach ustawiono znaki symbolizujące właśnie dawne placówki i komisariaty Straży Granicznej zlokalizowane wzdłuż granicy. Były to jednostki, które w okresie międzywojennym pełniły istotną rolę w systemie ochrony granicy polsko-czechosłowackiej. Umieszczone tablice informacyjne przypominają historię tych obiektów. To doskonała okazja, aby przypomnieć historię naszej formacji, jej rozwój oraz ludzi, którzy przez lata dbali o bezpieczeństwo granicy. Projekt skierowany jest zarówno do turystów, jak i do osób zainteresowanych historią regionu. Niewątpliwie dodatkową atrakcją jest możliwość zdobycia pamiątkowych odznak za zdobycie szlaku złotej, srebrnej i brązowej poprzez odwiedzenie kolejnych punktów szlaku oraz pokonanie określonych tras turystycznych. Na tablicach informacyjnych oprócz zdjęć, informacji znajdują się także kody QR, które przekierują nas do aplikacji, w której znajdziemy jeszcze więcej informacji, także regulamin chociażby zdobywania odznak. Bieszczadzki Oddział od początku wspierał merytorycznie ten projekt, a uroczysta inauguracja odbyła się w Werniku i był to element uroczystych obchodów 35-lecia powołania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Punkty te zlokalizowane są w miejscowościach, w których znajdowały się te jednostki Straży Granicznej, w miejscach ogólnodostępnych, najczęściej w rejonie dróg oraz szlaków turystycznych. Ciekawym przykładem jest Wernik. To jedyne miejsce, gdzie do dziś budynek, w którym znajdowała się placówka, ten budynek stoi. Dzisiaj jest to dom zamieszkiwany przez rodzinę, natomiast budynek jest na pewno bardzo ciekawym miejscem i wartym odwiedzenia. Wszystkich, którzy są zainteresowani zwiedzeniem tego szlaku, zachęcam do odwiedzenia strony internetowej gminy Lutowiska. Tam znajdują się szczegółowe informacje, w tym regulamin zdobywania odznak. Dla nas, dla strażników granicznych odpowiedzialnych za ochronę granicy, to bardzo ważny symbol. My chętnie odnosimy się do naszych poprzedników, szczególnie właśnie tych przedwojennych, czy to jest Korpusu Ochrony Pogranicza, czy też tej przedwojennej Straży Granicznej, która była początkiem, zalążkiem do formacji, którą dzisiaj tworzymy. Bieszczady to wspaniały, wyjątkowy obszar, a biorąc pod uwagę

0: Właśnie te historyczne aspekty. Z pewnością będzie to ciekawa atrakcja turystyczna regionu. Co ciekawe, nasi sąsiedzi, niejako zainspirowani tym szlakiem, rozważają także możliwość kontynuacji tego projektu dalej na zachód Polski. Także niewykluczone, że w kolejnych latach ten projekt będzie się rozrastał i będzie możliwość poznawania historii granicy właśnie przy wykorzystaniu tego szlaku.
1: O transgranicznym szlaku dawnych placówek Straży Granicznej opowiadał Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. I właśnie w takich miejscach najlepiej widać, że historia pogranicza nie zawsze musi zaczynać się od wielkich bitew, pomników i podręcznikowych dat. Czasem zaczyna się od dawnej strażnicy, od budynku stojącego gdzieś przy drodze, od tablicy, od wspomnienia funkcjonariuszy, którzy pełnili tam służbę, albo od trasy, która prowadzi przez miejsca mało oczywiste, jednak ważne dla całego regionu. Transgraniczny szlak dawnych placówek Straży Granicznej można więc potraktować jak zaproszenie do innego zwiedzania Podkarpacia. Nie takiego szybkiego z listą największych atrakcji do odhaczenia, ale bardziej uważnego, takiego, w którym patrzymy na krajobraz i zaczynamy zadawać pytania, dlaczego akurat tutaj powstała placówka, kto tędy przechodził, jak wyglądała codzienna służba, jak zmieniały się granice zadania i realia pracy funkcjonariuszy. To także dobry pomysł na wycieczkę dla tych, którzy w Bieszczadach i na południowo-wschodnim krańcu Polski szukają czegoś więcej niż tylko widoków. Bo oczywiście połoniny, lasy i górskie drogi są ogromnym magnesem, ale obok nich istnieje jeszcze druga warstwa opowieści. Służba, bezpieczeństwo, dawne przejścia, placówki i ludzie, którzy przez lata pilnowali tego fragmentu granicy. Warto też pamiętać, że takie miejsca dla jednych są fragmentem historii formacji mundurowej, dla innych częścią rodzinnej pamięci, a dla turystów szansą, by lepiej zrozumieć, czym naprawdę jest pogranicze. Nie jako abstrakcyjne słowo, ale jako konkretna przestrzeń, w której mieszają się historia, geografia, polityka i codzienne życie. A skoro jesteśmy już przy granicy, to za chwilę spojrzymy na nią z zupełnie innej perspektywy, nie od strony dawnych placówek, lecz od strony podróżnych, bagaży i pamiątek przywożonych z wakacji. Bo podczas zagranicznego wyjazdu łatwo zachwycić się czymś egzotycznym na straganie. Ozdobą, biżuterią, fragmentem rośliny, nietypowym wyrobem albo przedmiotem, który sprzedawca przedstawia jako lokalną ciekawostkę. Problem w tym, że nie wszystko, co można kupić, można później legalnie przewieźć przez granicę i tu pojawia się właśnie CITES, czyli przepisy dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Dla turysty brzmi to może urzędowo, ale w praktyce chodzi o bardzo konkretne sytuacje. Co wolno spakować do walizki, z czego lepiej zrezygnować i kiedy potrzebne są dokumenty. Wielu podróżnych nie planuje łamać prawa. Często po prostu nie wie, że pamiątka może pochodzić z chronionego gatunku albo być wyrobem, którego przewóz podlega ograniczeniom. O tym, na co uważać podczas podróży i dlaczego służby celno-skarbowe zatrzymują niektóre przedmioty na granicy, mówi Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
2: To warto wiedzieć.
3: Takich gatunków, które objęte są ochroną na mocy przepisów konwencji waszyngtońskiej, jest około 30 tysięcy, z czego około 10 tysięcy to zwierzęta. Okazem są nie tylko żywe rośliny i zwierzęta, ale także wypchane zwierzęta i trofea myśliwskie, wyroby z kości, rogów, zębów zwierząt, naszyjniki, pierścionki i inne wyroby, które zawierają części chronionych okazów, ale także odzież, torebki, buty, galanteria wykonane ze skór węży, krokodyli czy waranów. Przypominamy, że przepisy konwencji CITES obowiązują każdego podróżnego. Przywóz skóry węża, wyrobów z kości chronionych zwierząt czy koralowca bez wymaganych dokumentów to ryzyko wysokich kar. Za brak odpowiednich zezwoleń grozi nie tylko konfiskata przewożonych okazów, ale także kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Każdego roku funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych w województwie podkarpackim udaremniają wiele przypadków nielegalnego przewozu przez granicę okazów objętych ochroną. Były wśród nich m.in. muszle skrzydelnika olbrzymiego, kły morsa, fragmenty rafy koralowej, a także liczna odzież i galanteria wykonana ze skór chronionych zwierząt.
1: O przepisach CITES i o tym, dlaczego egzotyczne pamiątki mogą stać się problemem na granicy, mówiła Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Najważniejsze jest to, żeby nie kierować się zasadą, skoro ktoś to sprzedaje, to znaczy, że mogę to kupić i przewieźć. W wielu miejscach na świecie na straganach można znaleźć przedmioty wykonane z chronionych roślin albo zwierząt. Dla turysty to czasem ciekawostka, dla służb okaz objęto ograniczeniami. Dlatego przed zakupem warto zapytać, z czego wykonano daną rzecz, sprawdzić przepisy i pamiętać, że sam paragon nie zawsze wystarczy. Potrzebne mogą być specjalne zezwolenia. A najlepiej z podróży przywozić wspomnienia, zdjęcia i wyroby, które nie szkodzą przyrodzie.
2: Zmieniamy temat.
1: Bubrka to niewielka miejscowość, ale z bardzo dużą historią. To właśnie tam można zobaczyć, jak zaczynał się przemysł naftowy i jaką rolę odegrał w tym Ignacy Łukasiewicz. O tym niezwykłym miejscu rozmawiam z Barbarą Olejarz, dyrektorką Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bubrce.
2: Z tego słynie Podkarpackie.
1: Wielką wartością muzeum jest autentyczność. Jak ważne jest to, że zwiedzający nie oglądają tylko ekspozycji, ale chodzą po miejscu, gdzie historia naprawdę się wydarzyła.
4: No to jest coś, co jest absolutnie właśnie wyjątkowe, że my nie musimy udawać, tylko te przestrzenie są wiarygodne, one są naturalne i one są takie, jak były właśnie w połowie XIX wieku. To jest ta niesamowitość, to jest ten klimat tego miejsca. Oczywiście w niektórych budynkach są ekspozycje muzealne, one są uzupełnieniem takim naturalnym tej przestrzeni oryginalnych eksponatów, natomiast to jest ciągle ta opowieść, która jest dopowiedzeniem do tego, co najbardziej wartościowe, czyli do tego, co właśnie pozostało nam z tych czasów Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobasy. Tutaj czuć dalej właśnie ten klimat tej starej, XIX-wiecznej kopalni i to jest właśnie coś, co jest największą wartością naszego muzeum i największą wartością Bubrki.
1: A które miejsce w muzeum pani uważa za takie najbardziej poruszające?
4: Ja lubię wiele miejsc, natomiast patrząc z perspektywy zwiedzającego, to zdecydowanie zawsze największe wrażenie na zwiedzających ma odwiedzenie takich miejsc, jak właśnie najstarsze szyby. To one robią największe wrażenie i tutaj to poczucie, że zagląda się w głąb tej starej XIX-wiecznej studni i widzi się tam nadal wzburzone lustro ropy naftowej, te bąbelki gazu, które tam na powierzchni się ukazują, że czuje się ten zapach tego naszego czarnego, płynnego, karpackiego złota, to myślę, że jest coś, czego nie znajdziemy absolutnie w żadnym innym miejscu. To jest coś, co robi zawsze największe wrażenie na turystach, no i na nas też.
1: Jak pogodzić ochronę zabytkowego charakteru miejsca z potrzebami współczesnego muzeum?
4: To jest z jednej strony trudne, ale z drugiej strony to jest też olbrzymi atut, że możemy naszym zwiedzającym powiedzieć, że znajdujecie się Państwo na terenie czynnej kopalni ropy naftowej, więc trudności są, ale trudności zawsze będą. Natomiast jest to też naszym największym skarbem, że możemy właśnie się tym chwalić, że muzeum jest tak pięknie lokowane.
1: O miejscu, w którym zaczęła się historia polskiej ropy, opowiadała Barbara Olejarz, dyrektorka Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bubrce.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Haft, kolor spódnicy czy splot chusty. Wystarczy rzut oka na tradycyjny podkarpacki ubiór, by dostrzec coś więcej niż tkaninę. To zakodowana historia naszego regionu, opowieść o ludziach, którzy tu żyli, kochali i pracowali. Świat dawnych tradycji odtworzymy już za kilka minut. Sprawdzimy, jak dziś wyglądają badania i rekonstrukcje strojów naszego regionu. Przyjrzymy się też współczesnym zespołom folklorystycznym. Czy na scenie noszą wierne kopie ubrań swoich przodków, czy to już tylko luźne stylizację. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami. Program zaczynamy jednak od rozszyfrowania zupełnie innych symboli. Przeniesiemy się na podkarpackie ścieżki, by przyjrzeć się znakom malowanym na drzewach, skałach i słupach. O tym, jak powstają trasy i kto dba o to, byśmy nie zgubili się na szlaku, rozmawiam z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem i znakarzem z rzeszowskiego oddziału PTTK.
2: To warto wiedzieć.
1: Proszę nam opowiedzieć powiedzieć, jak wygląda praca znakarska od kuchni? Co trzeba zrobić, zanim pojawią się pierwsze oznakowania na drzewie czy słupie?
5: No, żeby tak naprawdę mógł znakować czy odnawiać szlaki turystyczne, już nie mówiąc o wytyczaniu nowych szlaków, bo to jest rzadkość, żeby wytyczać nowe szlaki, no to trzeba przejść taki kurs dwudniowy, trzydniowy, aby właśnie zostać znakarzem szlaków górskich, bo o takich mówimy. No i trzeba trochę posłuchać właśnie historii znakowania, trochę metodyki, nauczyć się trochę właśnie praktyki, także dobierać farby, jakiego sprzętu używać, bo czasem znakarz musi trochę popracować siekierą czy piłą, żeby oczyścić na przykład drzewo, na którym będzie stawiał taki znak. Więc no, potrzebny jest taki kurs właśnie przygotowawczy, aby móc zacząć znakować. Później trzeba trochę popraktykować, najlepiej z bardziej doświadczonym znakarzem. No i można właściwie ruszać do pracy.
1: Jak często szlaki trzeba odnawiać?
5: No to jest tak, że przynajmniej w naszym oddziale, w rzeszowskim oddziale PTTK, że trzeba takie minimum to 3 lata i trzeba ten szlak odnowić. Oczywiście dokonuje się takich dodatkowych przeglądów. Może się to zdarzyć, że raz w roku, jeżeli wymaga tego szlak, mamy zgłoszenie od ludzi, na przykład od turystów naszych, że coś na szlaku jakoś się zmieniło, że jest coś na przykład przegrodzone, bo właściciel działki, przez który przebiega szlak, czasami tak się dzieje, nie życzy sobie, żeby ten szlak już przez ten teren przechodził, więc wtedy na przykład musimy przeznakować. Więc no, takich prac dokonujemy na bieżąco, ale tak minimum co 3 lata gruntownie odnawiamy dany szlak.
1: Jakie są rodzaje oznakowania? Kolory, symbole, tablice i co dokładnie oznaczają?
5: Szlaki są w różnych kolorach. Od czerwonego przez niebieski, żółty, zielony, czarny. I co ciekawe, kolory szlaków górskich czy nizinnych nie oznaczają jakby trudności. Tak jak na przykład w szlakach narciarskich, zjazdowych, gdzie tam dany kolor oznacza jakąś skalę trudności. W górskich szlakach czy tych nizinnych nie ma takiego odniesienia, ale no, czerwony szlak, główny szlak beskidzki, tak zwany GSB, który ma ponad 500 km długości, no i jest koloru czerwonego, no siłą rzeczy właśnie jest najdłuższy, więc może być kojarzony też z takim trudniejszym. No i tak w niektórych pewnie odcinkach jest. Część tego szlaku, głównego szlaku beskidzkiego, przebiega też przez województwo podkarpackie, przez Bieszczady i taki szlak może się wydawać, że to jest kolor czerwony, to długi szlak, trudny. Inne oznaczenia szlaków, które mogą się pojawić, pojawiają się na trasach pieszych, górskich wędrówek, no to są tabliczki, drogowskazy, czyli takie szlakowskazy, które wskazują, gdzie jest właśnie kierunek szlaku. Na tej tabliczce może się też znaleźć nazwa jednostki, która tym szlakiem się opiekuje. Będzie to na przykład napisane PTTK Rzeszów na szlaku niebieskim, też długodystansowym, który ma początek w Rzeszowie, kończy się w Grybowie, albo odwrotnie, zaczyna się w Grybowie, a kończy się w Rzeszowie. W dużej też części biegnie przez województwo właśnie podkarpackie, przez Pogórze Dynowskie, Przemyskie i Bieszczady.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda proces uzgadniania przebiegu szlaku z właścicielami gruntów, gminami czy nadleśnictwem?
5: To jest współpraca właśnie między PTTK, między oddziałami PTTK. To na przykładzie powiem Rzeszowa. Jest to współpraca między nadleśnictwami, właśnie między gminą, na której terenie taki szlak przebiega. No i też prosimy o taką zgodę. Mamy podpisane tutaj takie porozumienia z nadleśnictwami w okolicach, powiedzmy, Rzeszowa, bo PTTK rzeszowskie opiekuje się tymi szlakami, które są no, na Pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim, częściowo wchodzą na Pogórze Przemyskie, takie najbliższe, powiedzmy, okolice Rzeszowa. Więc z tymi nadleśnictwami, po których te szlaki przebiegają, mamy takie porozumienia, Informujemy też właścicieli gruntów, że będziemy w okolicach albo przez ich teren znakować, bo zdarza się tak, że szlak przebiega przez prywatny teren, no i wtedy prosimy o taką zgodę. Najczęściej właściciele się zgadzają, pozwalają, żeby, jeżeli to nie koliduje jakoś, przebieg nie koliduje z wejściem na ich teren, to nie ma właściwie takiego problemu. Ale zdarza się też tak, że właściciele gruntów no nie życzą sobie, aby ten szlak przebiegał przez ich teren, więc wtedy korygujemy, szukamy jakiegoś innego rozwiązania.
6: A czy zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania przez wandali?
5: Na szczęście coraz rzadziej, ale tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pewnie jakimś narzędziem ostrym, siekierą, taki szlak po prostu usuwa z drzewa, niszcząc tak naprawdę tym samym korę drzewa, no dewastując taką infrastrukturę. Ale na szczęście, tak jak powiedziałem, zdarza się już to bardzo, bardzo rzadko. Coraz więcej jest takich właśnie świadomych turystów, widzą, że to jest szlak, że fajnie jest po tym się poruszać. I tak, coraz rzadziej takie sytuacje mają miejsce.
1: Jacek Dziwisz, przewodnik beskidzki i znakarz z rzeszowskiego oddziału PTTK, opowiadał nam o sekretach górskich szlaków, malowaniu oznaczeń w terenie i o tym, co trzeba zrobić, żeby znakarzem zostać. A teraz zamieniamy znakarski pędzel na igłę z nitką. Sprawdzamy znaki ukryte w splotach, kolorach i haftach dawnych ubrań. Jeden detal podkarpackiego stroju wystarczy, by odkryć historię całego regionu. Jak dziś wyglądają badania nad dawnym światem i czy zespoły folklorystyczne noszą na scenie wierne kopie ubrań swoich przodków. O tym rozmawiam z Judytą Sos, kustoszem w Muzeum Etnograficznym imienia Franciszka Kotuli w Rzeszowie.
2: Poznaj historię Podkarpacia.
6: Jakie były najbardziej charakterystyczne elementy wyróżniające strój rzeszowiaków, lasowiaków, pogórzan?
7: Mężczyznę z okolic Rzeszowa poznać można by było po takim komplecie, którym my nazwalibyśmy ciemno-niebieskim, a w tamtych czasach mówiono siwych. Były to siwe sukieniaki i siwa kamizela, czyli kamizela i spodnie wykonane ze sukna o właśnie kolorze ciemno-niebieskim. Kamizela była podszyta czerwonym suknem, a sukieniaki miały naszyte na udach takie oblamówki. Troszkę to można porównać do góralskiej parzenicy. Oczywiście gospodarz zakładał również brązową sukmanę i kapelusz z wstążkami. Mógł być słomiany albo tak zwany makowy, czyli z czarnego filcu. Kobieta w najdawniejszych czasach zakładała oczywiście białą koszulę z cienkiego płótna, ale również spódnicę płócienne i płócienną zapaskę. One od święta były szerokie. Nawet ta zapaska, czyli tak zwany, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, fartuszek, również był szeroki. Miał się stykać prawie, że z tyłu. Te brzegi miały się stykać, czyli też była szeroka ta zapaska. I również starano się tą sylwetkę krynoliny naśladować. Tak więc tych spódnic modnie się zakładały czasami kilka naraz. I oczywiście też najpiękniejszym elementem młodej dziewczyny był gorset. Strój lasowiak różnił się od tego stroju rzeszowskiego, co wynikało oczywiście z innych warunków zamieszkiwania, innych terenów. Tereny trudne w uprawie, które wymuszały taką samowystarczalność i właśnie lasowiacy, można powiedzieć, dysponowali tymi strojami samodziałowymi, czyli nie mieli możliwości zazwyczaj kupowania tych tkanin fabrycznych, tylko właśnie z wyrobu domowego, nawet te odświętne. Więc jeśli miałabym je określić takim jednym słowem, to powiedziałabym właśnie, że zwłaszcza te kobiece to były samodziałowe i białe w zasadzie. Takie surowe, ten strój był surowy. Oczywiście mężczyźni również zakładali brązową sukmanę, ale nawet ta sukmana uszyta była z sukna samodziałowego, czyli nie było wykonane w fabryce. Natomiast takim charakterystycznym elementem u lasowiaków to była właśnie niebieska sukmana, jeśli chodzi o strój kobiecy, a mężczyźni zakładali taką ciekawą czapkę zwaną magierą, która była ozdobiona takimi czterema pomponami, z czego jeden był dłuższy i nazywany był kukurydzą. Strój pogórzan był niezwykle ciekawy. Odbijały się w nim takie wpływy strojów małopolskich, ale również i słowackich, i węgierskich. I chyba takim najbardziej charakterystycznym elementem, który nie pojawiał się u nas, to była tak zwana cuwa. Można powiedzieć, że to przypominało sukmanę, ale w przeciwieństwie do tych rzeszowskich nie była ona brązowa, a biała. I różniła się też tym, że rękawy rzadko były zakładane, a raczej narzucane na ramiona, a z tyłu na plecach był kołnierz, który można było ułożyć w formę kaptura. Była ta cuwa też ciekawie zdobiona aplikacjami z sukna o kolorze czerwonym, niebieskim i zielonym. Natomiast jeśli chodzi o ten strój kobiec, to tutaj takim ciekawym elementem, myślę, że możemy wymienić, jest chusta, która była opinana w tak zwany czub. Po prostu na środku czoła była ułożona z tego tiulu kulka. Wielkość tego czuba była zależna od miejscowości, bo różnie dziewczęta to związywały.
6: Czy współczesne zespoły folklorystyczne noszą wierne kopie dawnych strojów, czy raczej są to takie stylizacje?
7: Są to stylizacje. Dlaczego? Dlatego, że gdybym ja chciała znaleźć, powiedzmy, taki komplecik, nie wiem, czy by mi się udało. Podstawowa różnica jest taka, że te stroje, które my mamy w naszych magazynach, są bardzo różnorodne. Ja nie mam dwóch takich samych koszul, czy nawet dwóch takich samych męskich kamizelek. A oczywiście to, co jest na scenie, to jest jakby takie wszystko do siebie bardzo podobne. Czyli te takie stroje, które widzimy na scenie, są, można powiedzieć, jakąś średnią, którą wyciągnęły krawcowe i po prostu później były one jakby powielane, czy są nadal. Chociaż powiem szczerze, że coraz częściej spotykamy się z tym, że przychodzą do nas panie, które mają za zadanie uszyć dla jakiegoś zespołu regionalnego strój, przychodzą do nas na kwerendę, szukają stroju z konkretnej miejscowości i starają się robić coraz bardziej wierne kopie, na ile to jest oczywiście możliwe, ponieważ bardzo często dzisiaj na przeszkodzie stoi nam właśnie tkanina. My również na naszej wystawie stałej mamy rekonstrukcję stroju rzeszowskiego i chociaż jest to kopia tego, co mamy w magazynie, jednak i to nie wygląda idealnie, ponieważ nie ma na rynku dzisiaj takich tkanin, jakie były używane dawniej. Także jest to taki bardzo złożony problem, ale myślę, że w tej materii jest coraz lepiej. Coraz częściej ludzie się tym interesują, żeby to była wierna kopia i wszystkich zainteresowanych oczywiście zapraszamy do naszego archiwum, gdzie możemy przedstawić nie tylko eksponaty, ale również materiał źródłowy i fotografie i właśnie te jakby teksty wywiadów zebrane i przez Franciszka Kotulę i przez jego następców.
6: O wyzwaniach współczesnej rekonstrukcji i o sekretach dawnych splotów opowiadała nam Judyta Sos, kustosz w Muzeum Etnograficznym imienia Franciszka Kotuli w Rzeszowie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
6: Są takie miejsca, które nie zawsze trafiają na pierwsze strony turystycznych folderów, a potrafią opowiedzieć o regionie więcej niż najbardziej znane szczyty. Na Podkarpaciu takimi miejscami są pogórza. Łagodniejsze od Bieszczadów, mniej oczywiste od Beskidów, ale pełne historii, krajobrazów, dawnych cerkwi, kapliczek, dworów, zapomnianych dróg i punktów widokowych. O pogórzach porozmawiamy już za chwilę, a w dalszej części naszego programu spotkamy się z Szymonem Modrzejewskim ze Stowarzyszenia Magurycz. Magurycz od lat robi coś, co trudno opowiedzieć jednym zdaniem. To nie jest zwykłe sprzątanie cmentarzy, ani tylko konserwacja kamienia. To praca przy pamięci, często tej najtrudniejszej, zostawionej bez opiekunów po wojnie, wysiedleniach i zagładzie. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim i innych częściach Karpat ratują nagrobki, krzyże, kapliczki, a razem z nimi imiona ludzi, których domów często już nie ma. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami. A naszym pierwszym gościem jest Michał Tier, przewodnik beskidzki i terenowy.
2: Blisko mieszkańców.
6: Pamięta pan swoje pierwsze wyjście w Bieszczady albo Beskid Niski? Co wtedy zrobiło największe wrażenie?
8: Pierwsze moje wyjście to pierwsza klasa gimnazjum, także troszkę dawno. I to było wyjście z Wetliny na Przełęcz Orłowicza. No i te widoki przede wszystkim. To akurat był czerwiec, do okolicy Dnia Dziecka. No i to piękno przyrody mnie wtedy urzekło. Tak moje pierwsze takie wspomnienie właśnie związane z Bieszczadami, a nawiasem mówiąc, wracając z tej wycieczki, to jeszcze miałem takiego małego psikusa, bo koledzy powiedzieli, za mnie jestem, a wycieczka odjechała, ja zostałem na parę minut w sklepie, sam.
6: I co, był strach?
8: Może nie strach, ale lekkie zdziwienie, także zapamiętałem sobie akurat tą sytuację dość dobrze.
6: A dzisiaj w których górach czuje się pan bardziej u siebie?
8: Chyba najbardziej u siebie to czuję się na Pogórzu Przemyskim, no bo najbliżej Pogórza mieszkam, na pograniczu w sumie dwóch Pogórzy, dokładnie mieszkam na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego i najczęściej właśnie to Pogórze Przemyskie jest mi znane i odwiedzane, no bo też najbliżej właśnie przy okazji pięknej pogody, czy w sobotę, czy w niedzielę, najłatwiej jest się dziś wybrać, mimo że tych wzgórz, miejsc widokowych jest raptem kilka, może kilkanaście na terenie Pogórza Przemyskiego, to będąc po ileś tam już razy w tym samym miejscu, zawsze coś nowego odkrywamy i to jest też piękne, że to Pogórze Przemyskie ma niesamowity klimat, to taki troszeczkę klimat podobny, ja bym powiedział, do Beskidu Niskiego z jednej strony, z drugiej strony do Bieszczadów, tak, no bo w Bieszczadach mamy połoniny, my na Pogórzu Przemyskim mamy połoninki, czyli tą formę taką zdrobniałą, z kolei z drugiej strony też jest to podobieństwo do Beskidu Niskiego, gdyż po prostu tu jest bardzo mało turystów na Pogórzu Przemyskim, więc idąc niejednokrotnie szlakiem, jest szansa, że faktycznie nikogo nie spotkamy.
6: Pana ulubione miejsce na Pogórzu Przemyskim?
8: Dwa mam takie ulubione miejsca, gdzie lubię przebywać. Jest to wzgórze Żytne w okolicach Kalwarii Podsłaskiej. Z tego spuściła się przepiękny widok na masyw Kopystańki, a także panorama na stronę Ukraińską oraz na masyw Suchego Obycza. I też wspomniana przeze mnie Kopystańka, która jest może nie w grupie tych najwyższych wzniesień Pogórza Przemyskiego, bo ma jedynie 541 metrów nad poziomem morza. Mimo wszystko można na nią wędrować z kilku stron, ja przynajmniej od pięciu stron już szedłem na Kopystańkę. Z trzech stron prowadzą na nią znakowane szlaki i zawsze to miejsce jest takie magiczne. Zawsze mnie zachwyca piękną pogodą, widokiem. No i to piękno przyrody, które możemy tam zaobserwować, też dodaje tej magii.
6: Wspomniał pan również o Pogórzu Dynowskim. Co tam ciekawego znajdziemy?
8: Pogórze Dynowskie już położone jest praktycznie na granicy Karpat. Praktycznie od Pogórza Dynowskiego zaczynają się Karpaty. Samo Pogórze posiada zdecydowanie mniej gęstą sieć szlaków turystycznych, ale też jest parę ciekawych miejscowości. Ja bym tutaj wspomniał choćby o takiej miejscowości jak Dubiecko. Dubiecko, które znane jest choćby z tego, że urodził się tam Ignacy Krasicki, ale też nie opodal położona od Dubiecka miejscowość Dynów, która ma bardzo ciekawą historię, w szczególności mało kto wie, że Dynów jest bardzo mocno związany z historią narodu żydowskiego i do dziś dnia właśnie przedstawiciele tej religii bardzo często Dynów odwiedzają. Także to też jest takie miejsce pod tym kątem tajemnicze i ciekawe, szczególnie w okresie, kiedy społeczność żydowska Dynów nawiedza. Widok rzeszy osób, mężczyzn w bardzo charakterystycznych kapeluszach, pejsach na ulicach 100 lat temu nie robiła większego wrażenia, a dzisiaj może takie dość duże wrażenie wywrzeć.
6: Szlak architektury drewnianej na tym terenie jest wyjątkowo gęsty. Do którego kościółka, cerkwi poleciłby pan zajrzeć?
8: Faktycznie ogólnie na terenie województwa podkarpackiego jest kilka szlaków architektury drewnianej. Jest to związane z tym, że na tym terenie bardzo rozpowszechnione jest budownictwo cerkiewne, oczywiście bazujące na materiale, jakim było drewno, które było tutaj materiałem powszechnym i dostępnym. Kilka takich cerkwi, które ja osobiście preferuję, to jest choćby cerkiew w Liskowatym, położona na trasie łączącej Przemysł z Ustrzygami Dolnymi, więc jadąc w Bieszczady warto na pewno tam zaglądnąć. Oprócz tego nie sposób ominąć cerkwi, które znajdują się na liście UNESCO, tak? W miejscowości Smolnik nad Sanem, miejscowości mam cerkiew UNESCO w Turzańsku, która też zachwyca swoim pięknem. Oprócz tego również kościoły drewniane, ale też warto wspomnieć, że na naszym terenie, na terenie województwa podkarpackiego znajduje się najstarsza murowana cerkiew obronna w Polsce, położona w Posadzie Rybotyckiej na Pogórzu Przemyskim.
6: O pogórzach na Podkarpaciu miejsca, które czasem są mniej oczywiste niż Bieszczady, ale też mają swoje historie i krajobrazy, do których warto wracać, opowiadał nam Michał Tier, przewodnik beskidzki i terenowy. I pozostajemy w Karpatach, ale wchodzimy w temat dużo bardziej poruszający. Naszym kolejnym gościem jest Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz. Stowarzyszenia, które od lat ratuje stare cmentarze, nagrobki, krzyże i kapliczki, często w miejscach, gdzie dawnych mieszkańców już nie ma, a pamięć została zapisana tylko w kamieniu.
2: Historia, którą warto poznać.
6: Czy Podkarpacie da się zrozumieć bez dawnych cmentarzy, kapliczek, przydrożnych krzyży?
9: Ja powiem tak, właśnie to bardziej zależy nam na tym, żeby te znaki trwały, żeby właśnie można było tę rzeczywistość czytać. To oczywiście nie jest, to nie jest wiedza dla wybranych, to jest wiedza dla chętnych. Znaczy, bo rozumiem, jeśli ktoś obserwuje rzeczywistość i się nad nią jakoś tam pochyla, bo mówmy się, jeśli ktoś pędzi samochodem, to dla niego fakt, czy to będzie, chociaż być może dostrzeże, że krzyż ma na przykład trzy ramiona, a nie jedno, ale trudno powiedzieć, czy to spowoduje jakąkolwiek refleksję na temat tego, co mija. No ale powiedzmy, że ci, którzy będą chcieli, to się wtedy zastanowią, no i okaże się wtedy, że to jest krzyż w rozumieniu ikonograficznym prawosławnym, ale to wcale nie oznacza, że prawosławni go postawili, ponieważ prawosławie w obszarze Podkarpacia obecnego jak najbardziej funkcjonowało, ale do końca XVII wieku, później przyjąwszy Unię Eparchia Przemyska, która obejmowała właściwie całe Podkarpacie, prawosławna Eparchia Przemyska, przekształciła się w grecko-katolicką eparchię, czyli prawosławnych, którzy uznali, powiedzmy, jurysdykcję Rzymu. No więc ten krzyż będzie prawosławny w rozumieniu ikonograficznym, ale raczej kamiennego krzyża przy drodze z, nie wiem, XVII wieku nie znajdziemy, ale znajdziemy, nie wiem, z końca XIX czy początku XX wieku i to oczywiście dla czytania tej rzeczywistości ma kapitalne znaczenie, już nie mówiąc o samej treści inskrypcji, znaczy taki właśnie, że okaże się, że one są cylicą. Pani też zapytała o przydrożne. No więc ja powiem w ogóle tak, że pośród wielu innych zadań, które ja widzę dla takiego przedsięwzięcia, że tym naczelnym jest remontowanie tych rzeczy po to, żeby one trwały, żeby przedłużyć ich żywot. One zczezną z czasem. Natomiast to, co dzisiaj my czytamy często jako znaki przydrożne, de facto nie są znakami przydrożnymi i to jest, z czym jakby upraszczamy sobie, jak w wielu innych miejscach czytanie rzeczywistości. To są w większości krzyże przydomowe. Ich naczelnym zadaniem było chronienie mieszkańców, gospodarstwa, budowy i też wyrażanie tego, co mieszkańcy tego domostwa myśleli o świecie. Natomiast oczywiście w tej masie są też krzyże takie typowo przydrożne, stojące na rozstajach, czy w jakichś miejscach, nie wiem, wydarzeń. Natomiast większość tego właśnie, co my dzisiaj odbieramy jako, to na Łękowszczyźnie jest bardzo czytelne, że poruszamy się na przykład przez dzisiaj odradzającą się miejscowość, która nazywa się Czarne, odradzającą w tym znaczeniu, że jeszcze do niedawna były tam, powiedzmy, tak naprawdę było jedno domostwo, 20 lat temu, zamieszkane przez ludzi. Dawniej wieś licząca grubo ponad setkę gospodarstw. Po wysiedleniach w latach 45-46 i po akcji Wisła praktycznie opustoszałe, czy pozbawione mieszkańców, czyli Łemków. I właśnie od lat 80. Jeden z ocalałych tam domów znalazł właściciela i on tam mieszka do dzisiaj. Dzisiaj tam stopniowo sprzedaje się, wyznacza działki budowlane i tych zabudowań przybywa. Natomiast jest tam kilkanaście krzyży, które właśnie czytamy jako przydrożne. One stoją przy drogach, bo do każdego domu zawsze prowadzi jakaś droga, ale ich funkcja była przydomowa. To wystawiali gospodarze. To też pokazuje strukturę wsi. No i oczywiście to jest tak, że nie każdego było stać na to, żeby sobie tak już postawić, podobnie jak nie każdego krzyż czy figurę. Podobnie jak nie każdego było wówczas stać na to, żeby upamiętnić trwale swoich przodków, rodziców, dziadków. a raczej należało to do rzadkości i od bardzo wielu też rzeczy zależało. Na przykład poruszając się w obszarze Podkarpacia, jeśli wybierzemy się do dawniej dużej łemkowskiej wsi, takiej liczącej powiedzmy kilkuset mieszkańców, no to na cmentarzu natrafimy na powiedzmy 20 nagrobków, 30 nagrobków. Pomijam ich stan w tej chwili, ale ich będzie mniej więcej tyle. Im bliżej ośrodka kamieniarskiego, jakiegokolwiek, tym oczywiście będzie ich więcej, im dalej, tym mniej. Chodzi o transport ciężkich rzeczy w górach. No i oczywiście to, że jest ich 20 czy 30, nie oznacza, że jest tam 20 czy 30 pochówków. To znaczy tylko tyle, że 20 czy 30 rodzin stać było na to, żeby taki kosztowny dzisiaj artefakt, a dla nich po prostu nagrobek, żeby on w ogóle powstał. Natomiast jeżeli w obszarze tego samego Podkarpacia wybierzemy się na przykład na Roztocze, to na takim samym cmentarzu, w takiej samej nieistniejącej ukraińskiej wsi, albo daleko różnej w rozumieniu liczby mieszkańców od tego, jak wyglądała, nie wiem, w 1945 roku, na cmentarzu natrafimy na nie 20 czy 30, tylko 200, 300 czy 500 nagrobków. I to wynika z tego, że tamtejszy kamień czy wapień w odróżnieniu od piaskowca fliszowego czy karpackiego był lżejszy, tańszy. Okoliczności w rozumieniu ukształtowanie terenu powodowało, że łatwiej było go przemieszczać. No i też największy ośrodek kamieniarski właśnie na północnym Podkarpaciu, czyli na Roztoczu Wschodnim, oferował wyroby o bardzo dużej rozpiętości, mam na myśli cenę. W latach 30. można było tam nagrobek kupić za 5 zł, ale też za 400 zł. I te formy za 5 zł były bardzo uproszczone, małe, lekkie. Wręcz handlowano nimi na bazarach, dosłownie. No tymi za 400 zł nie. Za duże, za ciężkie i nikt nie wytwarzał ich w takich ilościach, żeby wozić po bazarach. Natomiast właśnie te małe jak najbardziej. W ogóle z całej tej pracy wynika całe mnóstwo informacji, bo się na przykład okazuje, że ludowe, tak zwane ludowe warsztaty kamieniarskie im bardziej dążyły do tego, żeby wykonywać nagrobki takie jak w mieście, tym szybciej ulegały z mojego punktu widzenia takiej estetycznej atrofii. Znaczy chodzi o to, że był taki słynny, że dla nas, dla mnie słynny łemkowski kamieniarz nazywał się Wazyl Hracoń i bardzo charakterystyczne wykuwał Chrystusy. Natomiast już jego synowie wykonywali nagrobki takie, jakie oferowały warsztaty miejskie. Można by powiedzieć, że oni się rozwinęli. A ja uważam, że utracili właśnie coś, co powodowało, a ich wyroby już nie są tak charakterystyczne i łatwo je pomylić z wyrobami jakichś rzemieślniczych, cechowych zakładów. Jeśli nie są sygnowane, to właściwie nie można ich odróżnić. Oni pieli się w swoich umiejętnościach, ale jednocześnie w sensie estetycznym tracili to, co ich wyróżniało.
6: O miejscach, które łatwo ominąć, jeśli nie wie się, gdzie patrzeć. O starych cmentarzach, krzyżach, kapliczkach i nagrobkach ukrytych czasem w trawie, lesie albo na skraju dawnych wsi, opowiadał Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
6: Dla jednych to połoniny, widoki i długie wędrówki, dla innych cisza, drewniane cerkwie, dawne wsie, ślady niełatwej historii. Są Bieszczady turystyczne, znane z map, szlaków i najpopularniejszych miejsc, ale są też Bieszczady mniej oczywiste, zapisane w opowieściach ludzi, w dawnych rzemiosłach, w smakach, przedmiotach i codziennej pracy rąk. W naszym programie spróbujemy spojrzeć na Bieszczady z tych dwóch perspektyw. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam na początek na rozmowę z człowiekiem, który te góry zna jak własną kieszeń, przewodnikiem beskidzkim i terenowym, Michałem Tierem.
2: Bieszczadzkie wędrówki.
6: Co najczęściej zaskakuje turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady po raz pierwszy?
10: Z reguły takiego turystę zaskakuje piękno tych gór, bo Bieszczady, ta część Bieszczadów, która jest po stronie polskiej, bo to też warto tutaj powiedzieć, że mamy jedynie fragment, skrawek Bieszczadów, dokładnie fragment Bieszczadów zachodnich, które są położone na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy. Natomiast druga część Bieszczadów troszeczkę wyższa, położona jest w całości na terenie dzisiejszej Ukrainy, razem z ich najwyższym szczytem Pikujem, ale ich piękno, ich niepowtarzalność. Nie ma drugich gór w Polsce, które są tak piękne, których z jednej strony możemy podziwiać wspaniałą przyrodę, z drugiej strony mamy tu właśnie dzikość, no bo jednak mamy niezamieszkałe niektóre doliny. Z takich czy innych przyczyn to jest zupełnie odrębna kwestia. Natomiast nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie ten, jak to się mówi nieraz, bezkres połonin jest widoczny. Powiem szczerze, ja zawsze idąc w Bieszczadach, zachwycam się tymi widokami. Mimo że jestem tam pojazd już któryś, to zawsze mnie czymś zaskakują. I czy będąc w Tatrach, czy nawet w Sudetach, nigdzie nie będziemy mieć, moim zdaniem, takich widoków, które będą aż tak zapierać dech w piersiach.
6: Czy Bieszczady są wymagające?
10: Tak, Bieszczady uczą też pokoju. Bardzo często mówi się, a przecież to nie są wysokie góry, co to 1300 kilka metrów, tak? 1346 metrów to jest wysokość Tarnicy. Nic bardziej mylnego. Bieszczady uczą pokoju, to są normalne góry, gdzie bardzo szybko zmienia się pogoda. Ta pogoda zmienia się nie w sposób bardzo gwałtowny. Tak samo też trzeba pamiętać, że na terenie Bieszczadu na niektórych stokach, przy niektórych fragmentach połoni, szczególnie w tych częściach północnych, występują regiony, gdzie jest również zagrożenie lawinowe, stąd też zagrożenie lawinowe przez GOP na ten Bieszczadów. Stopnie zagrożenia lawinowego na terenie Bieszczadów również są ogłaszane.
6: Czy widać różnicę między turystą, który przyjechał zaliczyć szczyt, a tym, który chce przeżyć góry?
10: Tak, myślę, że widać. Turysta, który chce zaliczyć, będzie szedł, paść do przodu, byle szybciej, byle dalej. A tego turystę konosera bardzo często można poznać po tym, że on przy szlaku przysiądzie na kamieniu i będzie po prostu siedział i podziwiał te widoki. To jest chyba ta taka największa różnica. Będzie się zachwycał tym pięknem, będzie korzystał z tej ciszy, a nie będzie mu przygrywał wiatr, no bo też Bieszczady słyną z tego, że lubi w nich całkiem mocno powiać.
6: A która pora roku, pana zdaniem, jest najpiękniejsza w Bieszczadach?
10: Przede wszystkim jest to jesień. Z reguły okolice połowy października, kiedy te buki przepięknie się nam przebarwiają i jest po prostu widoki, te refleksy światła do tego robią niesamowite wrażenie, te wielokolorowe połacie lasu z tymi pięknymi, pożółkłymi już połoninami. Naprawdę to trzeba koniecznie zobaczyć, ale też Bieszczady są piękne zimą, kiedy jest już troszkę cieplej, w górach jeszcze utrzymuje się pokrywa śnieżna. Polecam Bieszczady zimą. Naprawdę robił gigantyczne wrażenie. Biel tych połoni, no właściwie nie kończąca się biel krajobrazów, ale też to, co wiatr potrafi zrobić z roślinnością na szlaku, co zrobić ze śniegiem, jak te kryształki śniegu niejednokrotnie, czy też lodu są powykształcane, to trzeba po prostu zobaczyć. Także i jesienią, i zimą naprawdę uważam, że to są dwie pory roku, które podczas których koniecznie te Bieszczady trzeba zobaczyć.
6: Czy Beskid Niski również potrafi zachwycić?
10: Tak, Beskid Niski ma troszkę inny charakter niż Bieszczady. Mamy zdecydowanie mniejsze wysokości, tym samym nie występują już połoniny. Beskid Niski z kolei zachwyca swoją takim ciszą i spokojem. Ja uważam Beskid Niski za miejsce, gdzie człowiek może porozmawiać sam ze sobą, ale też i z naturą. Gdzie faktycznie tu jest bardzo duża szansa, że przez cały dzień nikogo na szlaku nie spotkamy. Jest takie powiedzenie: Beskid Niski sercu bliski. I to faktycznie chyba jest takie, już troszkę może żartobliwie, ale też miejsce, gdzie można w spokoju przyjechać, rozwiązać wszelkie problemy, w tym te sercowe również.
6: A jak turyści reagują, gdy przez kilka godzin idą, no i nie spotykają nikogo na szlaku?
10: Jedni się dziwią, że w ogóle jest to możliwe, no bo bardzo często są to turyści, którzy są przyzwyczajeni, czy w Sudetach, czy w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, czy też na Podhalu, w Tatrach, w Pieninach. Jednak mamy do czynienia już z tą turystyką masową, tak? Niejednokrotnie te szlaki są bardzo, bardzo zatłoczone. Póki co na terenie Beskidu Niskiego absolutnie z takimi sytuacjami nie mamy miejsca. Rzadziej w Bieszczadach, bardzo rzadko, ale jednak już te nagromadzenia tłumów na szlakach zdarzy się, szczególnie w okresie letnio i jesiennym zdarzają się takie dni. Natomiast w Beskidzie Niskim właśnie jest ta cisza i spokój. To z jednej strony to jest to dziwi, ale z drugiej strony faktycznie ci, którzy chcą odpocząć, choćby, nie wiem, od takiej szybkości życia, takiej troszkę może wielkomiejskości, tego nagromadzenia innych osób, to jak najbardziej w Beskidzie Niskim takie miejsce myślę, że mogą odnaleźć, gdzie mogą być sami ze sobą.
6: Czy w Beskidzie Niskim trudniej być przewodnikiem? Właśnie dlatego, że nic tam się nie dzieje.
10: Czy trudniej? Każdy teren górski jest trudny. Jednak przewodnik idąc w teren musi mieć znajomość tego terenu. Znajomość sieci rzecznej, znajomość topografii. W Bieszczadach wychodząc na Połoninę łatwiej się zorientować. To fakt. Tutaj w Beskidzie Niskim no praktycznie szczyt do szczytu jest bardzo podobny. Mogą być oba zalesione. Mniej jest tych punktów charakterystycznych, więc faktycznie no, wymaga się już tutaj, żeby troszkę tą wiedzę mieć.
6: Naszym gościem był Michał Thier, przewodnik beskidzki i terenowy. Rozmawialiśmy o Bieszczadach i Beskidzie Niskim, o górach, które są blisko siebie, ale mają trochę inną historię i inny sposób przyciągania ludzi. Z górskich szczytów schodzimy prosto do dawnych warsztatów, by przyjrzeć się tradycji rzemiosłu. O pracy ludzkich rąk opowiada Magdalena Demkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych. Przeniesiemy się w świat kaligrafii, garncarstwa i zapachu świeżych proziaków. Przekonacie się, że ginące zawody mogą stać się niezwykłym doświadczeniem.
2: Czas wolny w Bieszczadach.
6: Czym jest Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła?
11: Miejsce, do którego każdy może przyjść i doświadczyć takiego powrotu do tego, co było kiedyś i co trochę przywracamy do życia, bo jesteśmy takim żywym muzeum, czyli jeżeli się do nas przyjdzie, to nie jesteśmy w stanie jakby zatrzymać się na chwileczkę i doświadczyć wszystkiego osobiście, bo w takim tradycyjnym muzeum, to jak przychodzimy, to zwiedzamy, oglądamy, a u nas to doświadczenie nabywa się przez to, że korzystamy ze wszystkiego i wszystko sami sobie wytwarzamy. A co to jest? To w budynku dawnej szkoły, pierwszej szkoły w miejscowości w Uchercach Mineralnych, który został wybudowany na początku XX wieku, to ten budynek wyremontowaliśmy, odrestaurowaliśmy i stworzyliśmy to miejsce właśnie na takiej zasadzie, że jak przychodzimy, mamy salę na górze, jest to taka sala audiowizualna, gdzie zawsze rozpoczynamy nasze spotkania taką krótką prezentacją, która jest wprowadzeniem do tradycji ginących zawodów, bo do tych ginących zawodów sięgamy, a na dole znajdują się sale, to są sale takie warsztatowe, gdzie odbywają się poszczególne spotkania, więc jest piekarnia, tam na co dzień albo na takim tradycyjnym piecu podczas zimowych dni, czy wczesnowiosennych, kiedy jest chłodno na zewnątrz, to na tradycyjnej blasze kuchennej pieczemy proziaki, robimy proziaki, czyli nawiązujemy do tego, co jest bardzo ważne w takim naszym doświadczeniu i poznawaniu miejsca i lokalności, ponieważ nawiązujemy do smaku i robimy te proziaki, opowiadamy o proziakach, o dawnym gospodarstwie, jak to w Bieszczadach, Karpatach wyglądało kiedyś, więc jak te proziaki się pieką nam na kuchni, to wtedy też mamy możliwość rozwiązania takiego quizu i te upieczone proziaki później możemy zjeść z marmoladą różaną, je serwujemy, ale jeżeli ktoś chciałby spróbować czy z masłem czosnkowym, czy bardziej na wytrawny sposób, to oczywiście też jest to możliwe, bo przepis jest tak uniwersalny, więc te proziaki to jest, można powiedzieć, coś wspaniałego, bo tak naprawdę z prostych składników robimy pysznego proziaka, którego można zjeść na różne sposoby i proszę mi uwierzyć, że nie było jeszcze osoby, która powiedziała, że ten proziak to jest niedobry. Zawsze powtarzam, że takie proziaki to możemy sobie zrobić w domu szybciej niż wyskoczyć do sklepu po bułki i zawsze zachęcamy do tego, żeby każdy zabrał ten przepis ze sobą, żeby ten proziak był robiony w domu i promowany.
6: Jakie miejsce w szkole robi na gościach największe wrażenie?
11: To jest bardzo różnie, bo są osoby, które nas odwiedzają i są zachwycone właśnie pracą garncarza i tym, że z kawałka gliny możemy coś stworzyć i doświadczamy tego, jak podczas każdego naszego ruchu rąk, palców formujemy na kole czy ręcznie naczynko i to powstaje na naszych oczach. To jest takie bardzo relaksujące, wiele osób to podkreśla. Więc właśnie garncarstwo, ale są osoby, które mówią, że no hitem jest dla nich proziak, że to jest coś pysznego, co na pewno będą robić. Zresztą mnóstwo osób później nam przysyła jakieś zdjęcia czy wiadomości, gdzie pokazują, jak w domu te proziaki robią i mają swoje już takie różne wariacje na temat tego, jak można te proziaki podawać, jak serwować je na miejscu. Dla wielu osób też dużym takim odkryciem jest nasza klasa szkolna, gdzie opowiadamy o kaligrafii i przy pomocy stalówki z obsadką można wykaligrafować sobie pozdrowienia i to jest taki moment właśnie takiego wyciszenia i doświadczenia tego, że wow, mogę coś pięknego napisać i to mnie też bardzo tak uspokaja i to jest takie we współczesnym świecie ponowne odkrycie pięknego pisania, ponieważ my gdzieś tam po drodze odeszliśmy od tej kaligrafii, od takiego pięknego pisania i często właśnie ten komputer, SMS zastępuje wiele rzeczy, ale wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, że jeżeli dostaniemy na przykład taką pocztówkę, która jest ręcznie napisana, to ona jest dla nas dużo, dużo bardziej wartościowa niż wysłany SMS od kogoś.
6: No właśnie, a czy dawne rzemiosło może być atrakcyjne dla dzieci wychowanych w świecie smartfonów?
11: Właśnie to jest niesamowite, jak obserwujemy, bo przychodzą do nas wszyscy, przeróżne grupy wiekowe, ponieważ formuła jest tak przygotowana, że każdy znajdzie coś dla siebie. I jeśli chodzi o dzieci, to dzieci, które współcześnie mają technologię na co dzień, bo to są smartfony, komputery i inne rzeczy, w których oni się świetnie poruszają. Natomiast to, na co kładziemy nacisk właśnie, to też takie bycie z drugim człowiekiem, bo w każdej sali znajduje się osoba prowadząca to dane spotkanie, która opowiada, pokazuje, jak to zrobić i ta formuła aktywnego uczestnictwa to jest to, co angażuje je w całości, bo one muszą gdzieś odstawić telefon, odstawić smartfona, skupić się na tym, co robią tu i teraz i to jest dla nich bardzo często właśnie zachwycające, że jest wow, zrobiłem proziaka i on mi smakuje, albo super wyszło mi to naczynie, albo napisałem pozdrowienia, które mogę zabrać ze sobą, czy też inne rzeczy, które tam na miejscu właśnie wykonujemy, bo to jest również takie malowanie na szkle, więc zaangażowani są od początku do końca. To jest takie bycie tu i teraz i takie uczenie też uważności, staranności i takiego skupienia, co szczególnie dla dzieci w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne.
6: Jeśli chcecie sami spróbować kaligrafii albo upiec własnego proziaka, kierunek jest jeden. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła, o której opowiadała nam Magdalena Demkowicz.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
9: W pierwszą niedzielę września słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości o 8.
10: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymir Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa prosto z Moskwy mają przyjechać z misją pokojową.

0: burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
1: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
0: Słowiańska Łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. A chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Te opady, które teraz w centrum i na wschodzie kraju, po południu sobie przejdą i będzie nieco spokojniej. Chłodniej niż wczoraj, 19 stopni nad morzem, 18 w centrum i na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny poranek. Wakacje się skończyły, a my wracamy no nie do szkoły, ale do Złotej Piątki, jak co niedzielę. Dziś będą zespoły, które miały przeboje z różnymi wokalistami. Szczegóły w tej sprawie niebawem, a na razie Bon Jovi z jednym i jedynym, Jonem Bon Jovi.

Madonna i True Blue w Radiu Złote Przeboje. Sporo się ostatnio mówi o tej wokalistce po tym, jak zamieściła na swoich mediach społecznościowych dziwne zdjęcia. Swoje zdjęcia. Ale wygląda na nich jak nie ona. Część fanów zwraca uwagę, że dzięki medycynie estetycznej Madonna wygląda dużo lepiej. Inni krytykują, że to żenujące, co gwiazda z sobą wyprawia. Jak ktoś chce wiedzieć, w czym rzecz, to polecamy choćby Instagram Madonny. Ale muzyki się przede wszystkim słucha. No to Cool and the Gang.

0: away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.
0: Bye.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Zaraz wracam.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Reklama.
13: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Do

0: 8.30 prawie na zegarach Radio Złote Przeboje w głośnikach. A teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, które miały różnych wokalistów lub przeboje, których wokale wykonywały różne osoby. Bo jak mówimy na przykład Perfect, no to myślimy oczywiście Grzegorz Markowski, choć obecnie to jest oczywiście Łukasz Drapała. Ale przecież kiedyś Perfect to była także na przykład Basia Trzetrzelewska. O właśnie, ale oczywiście też Zbigniew Hołdys, który po otrzymaniu tekstu Co się stało z Magdą K. od Andrzeja Mogielnickiego napisał melodię i sam piosenkę wykonał. Wyszło fantastycznie.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Nareszcie weekend.
9: Nareszcie niedziela.
8: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Zaballadował nam tu poranek Richard Marx w Radiu Złote Przeboje. A teraz Céline Dion u nas, która od końca sierpnia jest w Paryżu na próbach przed serią swych pierwszych od 6 lat koncertów. Artystka, przypomnę, choruje na zespół sztywnego człowieka, przypadłość powodującą sztywnienie i skurcze mięśni, ale Céline doszła do siebie. Ostatnio wyszła pod swój hotel i pośpiewała jeden ze swych przebojów, o właśnie ten, co tam słychać, razem z fanami. Nawet trochę potańczyła. Wyglądała na rozpromienioną i szczęśliwą. I to są najlepsze informacje. Przyspieszamy trochę, bo niektórzy pewnie potrzebują się przebudzić szybko. Céline Dion, I Drove All Night.

taką serię z kobietami mamy w Radiu Złote Przeboje. Celine Dion przed chwilą śpiewała, teraz Edyta Górniak kończy, a w naszych wiadomościach o 9:00 Agnieszka Trajanowska BIS opowie, jak poszło Idze Świątek na wielkoszlemowym US Open. Zostańcie z nami.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
9: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów. Trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu. Jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
10: Przede wszystkim, prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz. Wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
9: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem

Kacper Sosnowski, witam. To jest ten moment, w którym będę nagradzał. Wręczę komuś złoty bilet na ostatni wieczór lata, czyli koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Zostańcie z nami. Zresztą dzisiaj bardzo przyjemny dzień, bo tych finałów naszej zabawy będzie kilka. Pierwszy z nich już za chwilę, a na razie w głośnikach Depeche Mode.

0: Beata zaśpiewała w Radiu Złote Przeboje, niebawem komuś zaśpiewa na żywo. Czas na nasz konkurs.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo, halo.
0: Witam ślicznie, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje z tej strony. Dodzwoniłem się do Kacpra.
2: Tak, dokładnie.
0: Pewnie wiesz, dlaczego dzwonię.
2: Ja tak powiem, domyślam się.
0: Mamy taki konkurs, złoty bilet na ostatni wieczór lata, gdzie trzeba było ten ostatni wieczór lata zaprojektować, jakbyśmy to lato pożegnali. Bardzo ładnie napisałeś. Zrobiłbym lato odprawę celną, przy wyjściu zabrałbym mu komary, duchotę i piasek znajdowany w butach jeszcze w listopadzie, ale przemycił w kieszeni zapach grilla, ciepły asfalt po deszczu, nocne rozmowy i ten luz, przez który zwykły wtorek potrafi udawać sobotę. Ładnie napisałeś, wygrywasz podwójne zaproszenie na koncert Baty.
2: Słuchajcie, ja potrzebuję chwili, bo spałem.
0: Powiem ci, trochę się domyślam, od razu rozpoznaję o poranku słuchaczy zaspanych od tych mocno rozbudzonych. To ja ci to powtórzę jeszcze raz. Wygrywasz zaproszenie na koncert Baty.
2: A, naprawdę? Serio? Boże, dziękuję wam bardzo.
0: I powiedz na koniec, czy idziesz jeszcze dosypiać, czy już wstajesz?
2: No nie, no teraz wstanę, no już trudno.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Moloko w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, w których śpiewało kilku wokalistów i to z dużym sukcesem. Pink Floyd bierzemy na tapet, bo tu i David Gilmour i Roger Waters pięknie wybrzmiewali. Gilmour oczywiście w większości znanych obecnie przebojów Wish You Were Here, Hide Hopes. A Roger Waters, który odszedł w 1985 roku, jest słyszany choćby w Money czy Hey You. No to w tym nagraniu akurat ich pogodzimy, bo w Another Brick in the Wall słychać obu wokalistów.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
17: O Boże, co wyście tu zrobili?
18: Czy możemy zwolnić go?
19: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
18: Michel, ty jesteś już mój asystent.
16: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
20: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
21: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
22: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
21: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
23: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Sophia Zadora i German Jackson w Radiu Złote Przeboje. German Jackson, który był w związku z Whitney Houston. Jak razem spotkali się w studiu nagraniowym, to połączyły ich nie tylko zachwycające wokale, ale i serce. A ten German Jackson to się zresztą zakochiwał często, bo miał 3 żony i sporo nieformalnych związków. Dzieci liczyć mu chyba nie będę, bo łatwo się pomylić, ale prawie 10 byśmy doliczyli. No to teraz idealne nawiązanie do polskiej sceny muzycznej. Przed nami Kuba Sienkiewicz, tata 6 pociech.

0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. O godzinie 11 zapraszamy na wiadomości.
1: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymir Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
2: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
3: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
2: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
3: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
2: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
1: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
4: Pogoda.
0: Dziś deszczowo może być na Mazowszu, pokapie też na Podlasiu. Od 18 stopni nad morzem i w centrum kraju, po 20 na Dolnym Śląsku, a także w Małopolsce.
5: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
0: Witam pięknie. Mam ważne informacje dotyczące rośnięcia cen paliw i stopni na termometrach.
6: Zaprasza

Uwaga, uwaga, kierowcy, szykujcie portfele, jest drogo na stacjach benzynowych, a będzie jeszcze drożej. W tym nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach podwyżki, benzyna w perspektywie tygodnia ma przekroczyć 8 zł za litr. Diesel koło 9 się zakręci. No to żeby nie było tak ponuro, to teraz coś optymistycznego powiem. No może powiem to, że we wtorek, a w niektórych regionach nawet w środę, prawie 30 stopni i piękne słońce będziemy mieli w Polsce. Powiem też, że w następny weekend ma być bardziej słoneczny i cieplejszy niż obecny i wtedy będzie można na wycieczkę na działkę z przyjemnością jechać rowerem, żeby sobie humoru na stacjach benzynowych nie psuć. Przepraszam, no naprawdę chciałem optymistycznie zakończyć tą historię. A to zagram tak w miarę optymistycznie. Demono, kamień i aksamit.

0: autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej zespoły, które miały wielkie przeboje z różnymi wokalistami. Na polskiej scenie do Perfektu Lombardu dołączyć trzeba oczywiście Budkę Suflera, w której obecnie, no może nie śpiewa już Jacek Kawalec, ale śpiewa Robert Żarczyński. Choć Budka kojarzona jest oczywiście głównie z głosem Krzysztofa Cugowskiego, który śpiewał tam już na początku lat 70. Budka to też jednak Romuald Czystaw. Jego słychać w kilku przebojach, między innymi w oryginalnej wersji. Za ostatni krok kupię ci. A Czystawa w Budce zastąpił na początku lat 80. Felicjan Andrzejczak. Wtedy zachwycaliśmy się choćby Nocą Komety czy Jolką.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Boże jasna maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
20: Reklama.
21: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej zespoły, których przeboje śpiewało wielu wokalistów. Fenomenem pod tym względem jest The Beatles. Tam śpiewali wszyscy. Nawet perkusista Ringo Starr ma na koncie kilkanaście piosenek. W tym takie przeboje jak choćby... Ale obok ciepłego głosu Ringo Starra mieliśmy też głos George'a Harrisona, którego słychać choćby w... Wiadomo, że najbardziej drapieżnym rockowym głosem Beatlesów był John Lennon. On śpiewał najwięcej. Ponad setkę piosenek mu naliczono. Niemal tyle utworów na koncie miał oczywiście też Paul McCartney. I to jego w Beatlesach teraz posłuchamy. Let it be.

0: fajna niedziela z Radiem Złote Przeboje, tylko ten wiatr niefajny. A cztery osoby są poważnie ranne w wyniku wichur, które nad Polską. Szczegóły w naszych wiadomościach w południe. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. A za chwilę przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
10: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliłoby wiatru łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
11: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
10: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
11: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożyny, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
10: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
9: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
12: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
9: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
12: Mamy ogromny problem dzisiaj z branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
9: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
13: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
9: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
14: Pogoda.
8: Kapelusze, berety i czapki na głowach proszę trzymać bardzo mocno, bo wieje i to w całym kraju, a jeszcze dodatkowo na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni 15 stopni, a najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu 20.
15: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
8: 3 minuty po godzinie 12 to jest, kochani, idealny moment, żeby wspólnie rozpocząć to niedzielne popołudnie ze złotymi przebojami. Pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco was zapraszam na to wyjątkowe popołudnie wypełnione tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek świat w dwóch kolorach, black and white i kombi.

Idealny kawałek na to niedzielne sielankowe popołudnie w towarzystwie największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To już prawie kwadrans po godzinie 12. Na do 16 będę miał dla was zaproszenia na koncert tej oto wyjątkowej gwiazdy.

No i chyba wszystko już jasne. Beata Kozidrak zagra niezwykły koncert Unplugged 18 września w Kozłówce, dokładnie w Pałacu Zamojskich, a ja będę miał dla was podwójne zaproszenia na tą imprezę. Szczegóły już niebawem. No a teraz pora na zespół, który stworzono w Niemczech, ale tak naprawdę wszystkie kawałki, a także teledyski nagrywali w Miami. Przed wami No Mercy.

0: Dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Nazwa tego zespołu wzięła się od słynnej wulkanicznej kapłanki z kultowego serialu Star Trek. To T-Pow w radiu Złote Przeboje. Gramy wam takie cudowne muzyczne perły i z lat 80. i 90. w to niedzielne popołudnie. To już prawie 28 minut po godzinie 12. To teraz pora na artystę, który w wieku 13 lat razem z kolegami zakłada zespół hip-hopowy, a za pieniądze zarobione z pierwszej płyty wyjeżdża do Miami, gdzie robi oszałamiającą karierę na początku lat 90., ale swój wielki przebój pojawi się dopiero w 99 roku, którego pokocha cały świat. Mambo number 5, no i chyba wszystko już wiadomo. Lubega w radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: naklejek. Klemens lewy
1: i Klemens prawy.
0: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Menadżerowie wytwórni uznali ten numer za kompletną katastrofę, która tak naprawdę zniszczy jego karierę. Okazało się całkiem inaczej, bo ta piosenka tak naprawdę otworzyła mu drzwi do wielkiej muzycznej sławy. Ricky Martin i jego słynna Maria zabrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę z cudownym miesiącem, za którym przyznam wam się szczerze, już tęsknię. To Maj i Various Monks w radiu Złote Przeboje. We'll be right back.

0: Ileż pozytywnej energii ma w sobie ten jeden numer Van Halen i Jump w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnia. Do tej energetyzujących numerów powrócimy wspólnie po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13 za 3 minuty. Zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

0: weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, a dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
2: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
1: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
3: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
1: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jak mawiają górale, duje, czyli wieje, i to w całym kraju, i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o deszcz, to on może pojawić się do końca dnia również na północy kraju. I tam jest teraz najchłodniej. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 20. Minutę po godzinie 13:00 to będzie szczęśliwa godzina dla kogoś z was, kto ode mnie otrzyma jedno podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak. Już za kilka minut zdradzę wam, gdzie i kto ten podwójny złoty bilet dostanie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. A już teraz na dobry początek tego niedzielnego, wczesnego popołudnia. Włajasz, włajasz.

Amerykański zespół, który w latach 90. w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno promował muzykę reggae Big Mountain. No i jeszcze dodam tylko tyle, że ten numer pojawił się także w filmie Orbitowanie bez cukru. 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim na poważnie zajęła się muzyką, grała w koszykówkę. Podobno sportowa determinacja pomogła mu przetrwać trudne początki w branży muzycznej. Ach, kocham ten fortepian na początku tego numeru. To Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje w to niedzielne, weekendowe popołudnie.

0: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Reklama.

0: Kultowy boyband z początku lat 80. prosto z Wysp Brytyjskich to Big Fun, a na zegarach 13:30.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: No i to jest złoty bilet na koncert Unplugged Beaty Kozidra, który odbędzie się 18 września w Kozłówce. A wy przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko odpowiedzieć na jakże proste pytania, jaki będzie wasz wymarzony ostatni wieczór lata. No i tak się ładnie nam złożyło, że Martyna jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Martyno.
2: Witam serdecznie.
0: Bardzo nam się spodobało to, co napisałaś, ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem zapytać, co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie? Gdzie cię złapałem?
2: Aktualnie jestem w domu, ale niedawno wróciłam ze spaceru behawiorystycznego z pieskiem moim kochanym.
0: O, proszę bardzo, jak się piesek bawi?
2: Sahara.
0: Sahara, no to bardzo ładnie. A jak się bawił, też chciałem zapytać.
2: Dobrze.
0: Dobra, słuchaj, Martyna, bardzo ładnie napisałaś, że mój wymarzony pomysł na pożegnanie, mój wymarzony sposób na pożegnanie lata to zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie i muzyka, przy której można śpiewać z całych sił. Ci bliscy ludzie to kto?
2: Mój mąż Paweł.
0: Mój mąż Paweł. A piosenka, którą lubicie nucić w takie wyjątkowe dni, to jaka to jest?
2: Oczywiście Beata Kozidrak na przykład, Diament i Sól albo Różowa Kula.
0: Ach, no to czyli kultowe numery zespołu Bajn.
2: Tak.
0: W takim razie, Martyno droga, razem z swoim mężem będziecie mogli zanucić te najpiękniejsze piosenki Bajmu i Beaty Kozidrak, bo podwójny złoty bilet jest już po prostu wasz.
2: No świetnie, bardzo dziękujemy. Powiem tak w drodze ciekawości, że dzisiaj mamy 12. rocznicę ślubu.
0: No
2: więc super prezent.
0: Wszystkiego dobrego, raz jeszcze ściskam was gorąco. No i miłych wrażeń pod gołym niebem. Także jeśli będziecie się tylko delektować tymi wielkimi przebojami Beaty Kozidrak, no i ściskajcie się bardzo blisko i bądźcie zawsze razem. Pięknego niedzielnego dnia wam również życzę.
2: Dziękuję bardzo, papa.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco. A kolejne bilety i kolejne zaproszenia będą. Słuchajcie bardzo uważnie radia Złote Przeboje do 16:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
17: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

To zespół, który swoją przygodę z muzyką zaczął od śpiewania w chórze kościelnym. Ace of Base prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie za 10 minut będzie 14. To teraz pora na artystę, który, słuchajcie, zdobył 3 tytuły mistrza Polski w kajakarstwie. Mam nadzieję, że te dźwięki już dużo wam mówią. To Andrzej Zaucha, no i słynne C'est la vie.

0: Genialny kawałek dla Amerykanów, którzy dopiero teraz się budzą, bo w Nowym Jorku na przykład za 3 minuty 8 rano, a w Radiu Złote Przeboje za 3 minuty 14, punktualnie o 14 najświeższe wiadomości, tylko te sprawdzone. No a po nich mam dla Was kolejną porcję tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOCZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOCZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
4: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, a dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
5: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
3: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
6: Pogoda.
2: Wieje dość silny wiatr i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pogodę, no to na północy proszę na pewno spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, najcieplej w Krakowie 20.
0: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
2: Prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora taka, że niektórzy z Was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie siesta, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a siesta najlepsza jest ta muzyczna, która sprawi, że naprawdę będziecie spokojnie wypoczywać na swojej ulubionej kanapie, no i delektować się tymi niezwykłymi numerami. To na dobry początek. Bon Jovi.

Jako nastolatek został przełapany za kradzież ubrań w butiku. Zamiast wezwać policję, właściciel sklepu kazał mu za karę przez tydzień zmywać naczynia w pobliskiej kawiarni. To chyba najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w radiu Złote Przeboje. Boy George, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. 12 minut po godzinie 14. Weekend to także czas podróżowania, a wrzesień to jeszcze całkiem przyjemny może być do tego, żeby spędzić parę dni na świeżym powietrzu. To teraz zabieram was na Żywiecczyznę, gdzie urodziła się w pięknej miejscowości Twardorzeczka ta oto polska gwiazda. Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, już teraz w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe popołudnie.

potwornie bał się latać samolotami. Aby przetrwać lot, potrafił wykupić całą pierwszą klasę po to, by nikt nie widział, jak bardzo panikuje i głośno się modli. Barry White w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, nie jest fanką swojego głosu i nie lubi słuchać własnych utworów. Jak twierdzi, jej głos brzmi dziwnie. No my jesteśmy jednak innego zdania. Przed wami w Radiu Złote Przeboje. Szer.

0: autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie. Nie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
16: O Boże, co byście tu zrobili?
17: Czy możemy zwolnić go?
18: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
17: Michel, ty jesteś już mój asystent.
15: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
19: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
24: Wyjazd na maksa.
23: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
25: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? Zamek-lancut.pl.

Kochał koty, a wszystkie adoptował ze schroniska. Kiedy tak naprawdę wyjeżdżał w wielkie trasy koncertowe, to nawet dzwonił do nich, no i kazał przykładać słuchawkę do ich uszu. Tylko się zastanawiam, co tam im mógł szeptać. Freddie Mercury w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15. To teraz gwiazda, która podobno gry na gitarze nauczyła się sama, oglądając występy innych artystów. Przed wami Amy McDonald.

0: Aha, to już po 15. Ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert na pożegnanie lata do Kozłówki. Koncert Unplugged Beat Kozidrak. Zatem bądźcie czujni. Po 15, ja już za moment tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a day. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Władimira Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
10: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
11: Ale że zrobili, jak zrobili.
10: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
9: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
10: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
12: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
10: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
12: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
10: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
9: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
14: Pogoda.
8: Jeszcze do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu na północy kraju, gdzie indziej mamy szansę na duże promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej o 15 było w Krakowie 20 stopni.
13: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
8: 3 minuty po godzinie 15. Dobry czas na to, żeby zaparzyć sobie pierwszą popołudniową kawę, a do tego coś słodkiego. No przy niedzieli dobrze możemy sobie na to spokojnie pozwolić. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, to ja dorzucę do tego jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. No i to niedzielne popołudnie zapowiada się naprawdę smakowicie. A na dobry początek piosenka, którą w poniedziałek o poranku panowie mogą spokojnie wygwizdać przy goleniu skorpionów. Thank you.

nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia o zakończeniu swojej działalności. Dave Stewart, Annie Lennox, no i kultowy Eurythmics pojawił nam się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut ktoś z was otrzyma złoty bilet na niezwykły koncert Unplugged Bad Kozidrak do Kozłówki, zatem bądźcie bardzo blisko radia. No a teraz zrobimy trochę hałasu w to niedzielne popołudnie. Dzięki tej piosence Andrzej Piaseczny, jeszcze bliżej, wy też bądźcie jeszcze bliżej tych największych kawałków lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. To teraz Andrzej zaśpiewa.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Mon.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
17: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: legenda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Tears for Fears, a na zegarach za 25 minut czwarta.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko ładnie napisać, jak wyobrażacie sobie ostatni dzień lata. Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry, Patrycjo. Już się bałem, że cię nie ma. Ale jesteś. Patrycjo, gdzie cię dziewczyna złapałem o tej porze? Co tam porabiasz?
2: Teraz już w domu, bo wróciłam od tatusia swojego, więc już z domu rodzinnego.
0: Rozumiem. Czyli u siebie jesteś, krótko mówiąc.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Patrycjo, fajnie napisałaś nam ten ostatni dzień lata, bo wplątałaś cudownie słowa w teksty piosenek Beaty Kozidrak i zespołu Bań, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Najbardziej to mi się, wiesz co, spodobało, jak napisałaś: lato, nie daruję ci tej nocy. To jest idealny tekst, który od razu wpadł mi jakoś w ucho. Powiedz mi, ty kochasz piosenki Beaty Kozidrak?
2: No bardzo lubię. Tutaj to też trochę było tak, że rodzice zawsze słuchali, więc z domu rodzinnego wyniosłam i ten Bajm zawsze gdzieś był tutaj ze mną tak naprawdę od cały czas.
0: Patrycja, jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać o twój ulubiony przebój zespołu Bajm i Beaty Kozidrak, to jaki to byłby tytuł?
2: No, Józek nie daruje ci tej nocy.
0: Józek nie daruje ci tej nocy. W takim razie będzie pewnie okazja do tego, żeby zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak na koncercie, bo złoty bilet jest twój.
2: Dzięki.
0: Proszę bardzo, takie niespodzianki w niedzielne popołudnie tylko u nas, a ten koncert, przypomnę, odbędzie się 18 września w Kozłówce. W takim razie fajnych wrażeń ci życzę i koniecznie nam napisz, jak było, dobra?
2: Dobra, oczywiście.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco. A bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged będą jeszcze po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Może jasna maksa.
5: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: Zaraz wracam.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Och, tak wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników, ale nie róbcie tego, broń Boże, bo po 16 tu w studiu pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który tak naprawdę właśnie wpadł.
1: Już nawet teraz jest, tak.
0: Cześć,
1: jest.
0: Dzień dobry, bałem się, że nie zdążysz, ale jednak się
1: nie,
0: udało.
1: Nie, no wbiegłem tutaj na rowerze, potem wbiegłem po schodach i jestem w studiu i obiecuję, że będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zresztą mam taką małą zagadkę, czy znasz taką piosenkę? Na na na na na na na na na na na na
0: na na na na
1: czyli Free From Desire, dokładnie. Free From Desire, więc gala, która dzisiaj ma urodziny, więc będzie o niej nieco więcej po godzinie 16 i będę miał też bilety na koncert Beaty Koźdrak.
0: Na to gorąco zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczek, cudownego weekendu, czy też końcówki wam życzę przy takich dźwiękach jak ten, to Model Talking.

0: u was, ale ja przyznaję się, że w latach 90. to parę plakatów Spice'atek miałem. Spice Girls, Viva Forever w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
0: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
11: Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
13: Z rosyjskiej strony.
14: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
12: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym sonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
15: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
12: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
16: Pogoda.
11: Pod wieczór powinno się rozpogodzić i też nie powinno padać w całym kraju. Najcieplej nie będzie, bo około 14-15 stopni, natomiast jutro będzie zdecydowanie cieplej, powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju i w poniedziałek bez deszczu.
17: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
11: Dzień dobry, niedziela, godzina 16, pora obiadowa, więc jak coś to życzę smacznego i obiecuję, że mnóstwo świetnej muzyki dzisiaj pojawi się w Radiu Złote Przeboje, m.in. Fleetwood Mac, ale wcześniej, gdy nie ma dzieci, zespół Kult.

Little Lies w radiu Złote Przeboje zespołu Fleetwood Mac. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, zespół Fleetwood Mac pozostaje nieaktywny od 4 lat po śmierci Christina McVie'a. Natomiast Instagram Mika Fleetwooda to absolutna perełka. Jego stroje, tańce i humor, no myślę, że to jest godna konkurencja do tego, co w socialach wyczynia Anthony Hopkins. A przypomnę, że panowie, no to niewiele mają z generacją Z. Panowie raczej po 80, albo w okolicach 80, jeśli chodzi o pana Mika Fleetwooda. Natomiast teraz kawałek idealny do spacerowania. Walking Away, Craig David.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
19: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
0: Reklama.

0: Tina Turner w Radio Złote Przeboje. Na teraz, teraz czas kogoś z was wysłać na koncert Beaty Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Martyny?
2: Tak, tak, w telefonie.
0: Martyna skąd?
2: Martyna z takiej miejscowości pięknej Grabiny Zameczek.
0: Jaki to jest region? O, proszę, okej.
2: Pod Gdańskiem.
0: Zgłosiła się do naszej zabawy. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? I tak przeczytałem w twojej wiadomości, że taką masz duszę trochę romantyczną. Właśnie zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie, muzyka.
2: Tak, odkąd mieszkam na Żuławach, to powiem szczerze, że każdą wolną chwilę właśnie w taki sposób chciałabym spędzać. Też na co dzień mamy przepiękne widoki, więc tak. taki klimat mi odpowiada.
0: Więc powiem ci, że będziesz miała wycieczkę, ponieważ musisz sobie zapisać taką datę 18 września, bo wtedy w Kozłówce odbędzie się koncert Beaty Kozidrak Unplugged, na który pojedziesz.
2: Wow, super, bardzo dziękuję.
0: A bardzo proszę, wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
2: Tak, oczywiście mojego męża Pawła, mamy teraz właśnie 12. rocznicę ślubu.
0: No to idealne będzie świętowanie w takim razie takiej rocznicy. A powiedz mi, bo w tle jakiś gwar słyszę, gdzie ty jesteś?
2: No właśnie jesteśmy w restauracji, ponieważ świętujemy naszą rocznicę.
0: To przepraszam, bo ja tutaj przeszkadzam w takim razie. Przeszkadzam
2: nie,
0: nie. w świętowaniu.
2: Absolutnie nie, cieszę się bardzo.
0: No to mam nadzieję, że tak samo jak nagroda, to i jedzenie też jest smakowite podczas tej rocznicy. Wszystkiego dobrego w takim razie życzę i udanej zabawy.
2: Dziękuję, papa.
0: A do biletów na koncert Beaty Kozidrak wrócimy jeszcze dzisiaj po 17.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

się z czyjegoś nieszczęścia, ale aż chciałoby się powiedzieć, że w sumie dobrze się stało, że podczas jednej z walk bokserskich Billy Joel złamał nos, przez co porzucił karierę pięściarza i skupił się przede wszystkim na muzyce. Wtedy może i nawet zdobyłby kilka pasów, ale my byśmy nie posłuchali tak świetnych kawałków jak ten przed chwilą Uptown Girl w radiu Złote Przeboje. A jak już mówię o podejmowaniu decyzji, braniu losu we własne ręce, no to teraz w radiu Złote Przeboje. Przebój Anity Lipnickiej, który najlepiej to opisuje. Wszystko się może zdarzyć.

0: W tym tygodniu skończyła 45 lat fantastyczna Beyoncé w Radiu Złote Przeboje, a my zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda i powiem tylko, że jutro będzie całkiem nieźle.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
11: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
15: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
16: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
17: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
16: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni, 20 w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu i na zachodzie. I jutro bez deszczu.
0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
15: Jak dobrze naładować baterie przed nadchodzącym tygodniem? Na przykład słuchając Radia Złote Przeboje, a mam dla Was mnóstwo świetnych kawałków i popowych, i rockowych. Czy też będzie odrobina reggae, bo zagram dla Was Boba Marleya, będzie Mana, będzie zespół Aha, a wcześniej Hold the Line i Toto.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Przed chwilą grupa Aha, na, proszę Państwa, za miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future. Jest to poświęcona płyta Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap jego życia. Od dzieciństwa i lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie, czy też pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie jego lata życia, co w dobie AI może być naprawdę ciekawe. Więc czekamy na nową płytę Pet Shop Boys, przypominam, 9 października. A teraz coś optymistycznego, czyli Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje.

0: wyspy i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
3: i Klemens prawy
2: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Reklama.

0: Bob Marley podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, dla którego to będzie naprawdę bardzo zacne popołudnie, bo kogoś z was wyślę na koncert Beaty Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Mariusz Estelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Sylwestra?
2: Tak, przy telefonie, zgadza się.
0: Sylwester skąd?
2: Warszawa, stolica.
0: Okej, okay, dobrze. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Znaczy, ja wiem, bo przeczytałem i wiem, że jest tam nawiązanie między innymi do fotografii, ale proszę jeszcze tutaj poopowiadaj, jak sobie to wyobrażałeś.
2: Bo najważniejsza jest impreza ogólnie, tak, żeby w sumie bawić się z ludźmi, nawet nad tymi nowo napotkanymi, żeby nie kończyć tego lata.
0: Tak.
2: Uwiecznić to wszystko na zdjęciach, no bo trzeba mieć wspomnienia z tego. No i to niesie za sobą coś takiego, że lato nie musi się kończyć, bo ono może trwać, tym bardziej, że bierze się człowiek aparat nawet na koncert i wtedy idzie gdzieś, może się uda dotrzeć na zaplecze i fajne zdjęcia porobić.
0: A powiedz mi, od kiedy słuchasz bajmu, czy też twórczości Beaty Kozidrak?
2: Ja pochodzę ogólnie z Lubelskiego, Włodawa na swojej granicy, więc
0: to co ja pytam.
2: Tam swoi. Tak. W Lublinie też mieszkałem, przeprowadziłem się, no i jakby taką naturalną rzeczą jest, że lubelszczanin chyba nie mógłby nie znać Beaty, bajmu, tak? Mhm. I jej utworów, tym bardziej, że moja siostra w tych latach mniej więcej jej twórczości tej początkowej, no przyjęto się to do nas do domu, więc tak, z automatu grało to na starych magnetofonach.
0: No to powiem ci, że niebawem, bo 18 września będziesz mógł wrócić się w okolice, no, swoich dawnych stron, bo koncert Beaty Kozidrak odbędzie się w Kozłówce i tam akurat cię wysyłam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiesz, kogo zabierzesz? A już wiesz, kogo zabierzesz tak na szybko, czy jeszcze się nie deklarujesz antenowo?
2: A nie, siedzi obok mnie właśnie, bo przyjechaliśmy w jedno miejsce po książki i właśnie siedzi moja ukochana Iwona idziemy tam razem.
0: No to już, no to słowo się rzekło, inaczej być nie może. To dajcie znać, jak się
2: bawiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, na pewno będzie jakaś relacja.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
13: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
14: Reklama.

Michael Jackson, Beat It w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, z racji, że pojawiły się informacje o drugiej części filmu o Michaelu Jacksonie, w sieci też fani zastanawiają się, czemu w pierwszym filmie nawet przez chwilę nie pojawił się wątek siostry Janet Jackson. Do tych różnych plotek odnosił się bratanek Michaela, który też jest aktorem, który wcielił się w niego w filmie i zasugerował, że tu może chodzić o konflikt interesów, gdyż Janet może mieć też w planach osobny film na temat jej życia. A więc, jak zawsze, chodzi o kasę i biznes. No niby człowiek rozumie, ale i tak trochę smutne. Natomiast Radio Złote Przeboje, zdecydowanie pozytywna energia. Venga Boys, bum, bum, bum.

0: Złote Przeboje, a my powoli zbliżamy się do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru każdy z was, czy też odpoczywa w domu, czy jedzie samochodem, będzie mógł zrobić głośniej, no bo na was czeka Bryan Adams, będzie też Samantha Fox, a także Limal.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Boże jasna maksa.
7: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty, piramidy w łazienkach królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w łazienkach królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem, powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
12: I znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
11: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Dzisiaj wieczorem spokojnie będzie można wybrać się na jakiś spacer, ponieważ nie powinno padać, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro dosyć pogodnie i całkiem ciepło, powyżej 20 stopni, 20 na północy, w centrum 22, na zachodzie i na południu 23. Są takie głosy, które można rozpoznać w sekundę. Kiedy tylko je usłyszymy, to wiemy, co to za facet, co to za artysta. I myślę, że tak będzie w tej chwili. Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje.

0: razu wie, jadąc samochodem, że to jest radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. A już teraz na temat weny i pisania piosenek opowiada Patrycja Kosiarkiewicz.
1: Czasami się czuję, czasami przychodzi znienacka, ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby złapać ten moment i nie puścić. Dlatego, że każdy z nas, nie tylko twórców piosenek, ale każdy z nas ma różnego rodzaju odśnienia w życiu i one przychodzą, bo one przychodzą z pola. To są te kawałki informacji, które gdzieś tam istnieją i które my mamy za zadanie złapać i na nich coś tam zbudować. I teraz, jeżeli ty tego nie złapiesz, albo pozwolisz, żeby to weszło, bo to wychodzi, to ucieka. I o tym mówi bardzo, bardzo wielu twórców, literatów, że każdy pomysł musi być zanotowany. Ja zresztą zawsze o tym mówię, że sama notuję i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby notować olśnienia.
0: Albo notować sobie listę zakupów, bo zawsze ja akurat, kiedy jestem w sklepie, to kupuję albo za mało, albo za dużo. No to posłuchajmy. Patrycja Kosiarkiewicz już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jak ja wierzę.

odrobinę lat 80. w Radiu Złote Przeboje, a więc Samantha Fox. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj ważny dzień, 6 września, aż dokładnie dziś swoje 51. urodziny obchodzi Gala Risotto, którą znamy doskonale z tego kawałka.

Gala pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką. Freed from Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, m.in. we Francji, czy też w Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął też drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd muzyki Eurodance drugiej połowy lat 90. I pani Gali życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się w taki baśniowy klimat. Limal, Never Ending Story.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Tutaj! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
13: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto, no wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Powiem wam, że ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą płytą, właśnie z tym winylem, bo znalazłem go za grosze w Warszawie. Na nowo się zakochałem, bo nie dość, że właśnie tam usłyszymy piękną baladę Waiting for a Girl Like You. To również numer Argent wpasowuje się w taką jesienną aurę. Oczywiście mówię o grupie Foreigner, ale w ogóle dużo się działo podczas powstawania tego materiału, bo lider zespołu, czyli gitarzysta Mick Jones, podjął wówczas decyzję o zwolnieniu dwóch kolegów, klawiszowca Ala Greenwooda oraz też multi-instrumentalisty Iana McDonalda. Dlaczego? Jak często to bywa w zespołach, decydowało ego. Każdy chciał mieć jeszcze większy wpływ na brzmienie grupy, a że wizje były nieco inne, to decydujące słowo miał lider, więc zamiast sześciu muzyków album pod tytułem Cztery nagrało czterech muzyków. Przypadek? Pewnie tak. Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet 4-warstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
10: Jagodzianka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Reklama.
24: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła. Mariusz Estelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że każdy z Was tę resztkę weekendu będzie mógł spędzić w dobrowym towarzystwie. Za chwilę Anastasia, zagramy też dla Was Queen i Davida Bowiego, a wcześniej Sting z kolegami. Every breath you take, The Police.

0: Już w przyszłym miesiącu Anastazja zagra swój koncert w Warszawie, dokładnie 13 października. No a proszę Państwa, już teraz Krzysiek Skiba opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No ale jak dobrze wiemy, takiego artysty jak Freddie Mercury podrobić się nie da, a takich artystów jak Freddie Mercury i David Bowie tym bardziej. Słuchamy ich teraz w duecie Under Pressure w Radiu Złote Przeboje.

Śpi, kochanie, śpi, a więc Kaja podczas tego wieczoru niedzielnego, jesiennego wręcz wieczoru w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale realnie ją kształtowały i kształtują. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominowały u niej dance i pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisała się w estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła w świat elektroniki i ambientu. Natomiast szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jako spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przychodzą jeden w drugi. No i tam oczywiście najbardziej znamy i kojarzymy kawałek Hang Up. Ale jak już jesteśmy przy takich największych projektach Madonny, to w Radiu Złote Przeboje nie może zabraknąć tej piosenki Material Girl, a więc Madonna opowiada tutaj o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie, gdzie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu i droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.

kawałek, który można sobie nucić jadąc samochodem, na przykład wracając do domu po intensywnym weekendzie. Zespół Fil w Radiu Złote Przeboje, no, proszę Państwa, czas na Italo Disco, tak jest. I dokładnie o Roberta Zanettiego tutaj się rozchodzi, czyli Savage, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do jego wielu kolegów i koleżanek. Nie udzielał też specjalnie wywiadów. Wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. A jeśli chodzi o teksty tych piosenek, to specjalnie nie ma co się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacji. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował język angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Taki cały urok Italo Disco. Savage Only już teraz. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i miłej resztki weekendu.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przed mikrofonem Kamil Bekier. Garncarstwo to jedno z rzemiosł, które od pokoleń jest częścią podkarpackiej tradycji. Żeby się o tym przekonać, można na przykład odwiedzić Medynię.
2: Często garncarze mówią o tym, że Medynia położona jest na glinie, jak Śląsk na węglu.
1: O bogactwie naszego regionu, tradycji garncarskiej i historii tego rzemiosła opowie Małgorzata Wisz z Ośrodka Garncarskiego w Medynii. Do tematu wrócimy za kilka chwil.
0: Ciekawe spotkanie.
1: Rzeszów stoi nie tylko siatkówką. W regionie coraz prężniej rozwija się nietypowa dyscyplina, czyli skoki do wody. O fenomenie tego sportu mówi trener Stali Rzeszów Grzegorz Kozdrański.
3: Skoki do wody bardzo mocno w Rzeszowie się zmieniły na przestrzeni tych 40 lat. Kilka impulsów takich tak naprawdę było, które rozwijały tą dyscyplinę i zachęcały coraz to nowe osoby do uprawiania tej dyscypliny u nas w Rzeszowie. Pierwszy jeden z takich momentów, tak jak mówiłem cały czas tutaj o trenerze Wojtaszewskim, to był ten kluczowy moment, że ta sekcja w ogóle powstała tutaj i pierwsze wyniki z nim, z trenerem i pierwsze medale Mistrzostw Europy, Spartakiady Młodzieży. W 90 roku został sprowadzony trener Serge Koczarian. To kolejna osoba, która tworzyła tą historię tutaj skoków do wody w Polsce, bo trener Wojtaszewski pracował wtedy przygotowując młodzież. Trener Koczarian już jako trener w ośrodku szkolenia olimpijskiego, bo taki ośrodek powstał w Rzeszowie w latach 90. pracował z tą grupą najlepszych zawodników. Przecież nie mogę zapomnieć też o Robercie Łukaszewiczu, o naszym olimpijczyku z Paryża, który z bratem Andrzejem wywalczyli tą kwalifikację. Jest obecnie spore zainteresowanie. My cały czas prowadzimy ciągły nabór. Zapraszamy już, jeżeli mogę to zareklamować, zawodników, rodziców i dzieci w wieku między 6-7 lat do przychodzenia, zapisywania dzieci, bo my cały czas prowadzimy nabory, mamy wielu trenerów, którzy wspólnie z nami tutaj prowadzą te treningi, więc jest spore zainteresowanie. Mamy bardzo mocno zaangażowanych trenerów i chyba większość z nich to są byli skoczkowie, i którzy tak naprawdę zakochali się w tej dyscyplinie i kończąc karierę nie wyobrażali sobie rozstania w taki sposób, pożegnania się z tą sekcją, i tak naprawdę zostali dalej trenerami. I Rzeszów coś ma w sobie, że kiedyś w tamtych latach, wiemy jakie dyscypliny sportowe były, ich nie było zbyt dużo. Skoki do wody to była naprawdę taka wielka niewiadoma, wielka ciekawostka. Trener Ryszard Wojtaszewski nawet bardzo, bardzo mocno mówił, że za kilka lat skoki do wody w Rzeszowie będą potęgą. I tak się stało. I tak się stało. Ja z własnego doświadczenia jako młody chłopak, a obecnie teraz jako trener, wiem, jak skoki do wody wpływają na rozwój dziecka. Po pierwsze, no, uczą bardzo mocno systematyki, uczą takiej wytrwałości w działaniach, ale to daje taką przewagę w życiu, bo potem te dzieci, młodzież czy dorosłe osoby, powiem takim słowem troszkę młodzieżowym, są bardzo mocno ogarnięci życiowo. Tak, potrafią sobie poradzić w bardzo trudnych sytuacjach. Innym aspektem jest zdrowie. Takie dzieci są brane do wszystkich różnych konkursów szkolnych, bo we wszystkim bardzo dobrze się ogarniają. Mówimy tutaj o pływaniu, mówimy tutaj o akrobatyce, bo to wszystko jakby się łączy. Mówimy o świetnym wyglądzie, o zdrowiu fizycznym. U nas zawodnicy są bardzo fajnie zbudowani, wszyscy podkreślają to, że świetnie wyglądają. No to oczywiście to jest etap pracy, jaki musimy wyglądać, ale tutaj myślę, że zdrowie przede wszystkim, fan ze sportu i wszechstronność, to dają skoki do wody.
1: Trzymamy kciuki, do tematu będziemy z pewnością wracać, a o tym nietypowym sporcie opowiadał Grzegorz Kozdrański.
0: Ciekawe spotkanie.
1: Teraz wracamy do garncarstwa, a dokładniej do ośrodka garncarskiego w Medynii. Naszą gościnią jest Małgorzata Wisz, która opowie nam o tym wyjątkowym miejscu i zdradzi, skąd wzięła się podkarpacka tradycja tego rzemiosła.
2: Medynia tworzyła z otaczającymi ją miejscowościami duże zagłębie garncarskie. W różnych okresach historycznych, w różnych okresach swojej historii było to zagłębie no spore. Określają je etnografowie w niektórych tekstach źródłowych jako największe w Polsce, albo jedno z największych w Polsce. Rzeczywiście pracowało tutaj tak w połowie XIX wieku setki garncarzy. Tutaj naczynia gliniane stawały się mniej konieczne w gospodarstwach i w miastach zwłaszcza, czyli były wypierane już przez naczynia produkowane fabrycznie, ale po wojnie, kiedy zawiązała się spółdzielnia Cepelia, która działała tak pod auspicjami państwa, wtedy garncarze zaczęli zapisywać się do tej spółdzielni, co dawało im pewne profity, może nie jakieś duże, ale jednak pozwalały one na dorobienie sobie do gospodarstw domowych, zwłaszcza, że ziemie tutaj medyńskie, ziemie, gdzie ten ośrodek się rozwinął, były, tak się często określa, liche, czyli nie były zbyt urodzajne, trudno było z nich wyżywić duże rodziny, a więc garncarstwo i tam właśnie jeszcze w XIX wieku, ale również już tutaj po wojnie, trochę w tym pomagało. A więc garncarze już tutaj po wojnie często wytwarzali swoje wyroby na zamówienie tej spółdzielni działającej w całej Polsce, sprzedającej też swoje produkty za granicę. Spółdzielnia miała też swoje sklepy w Nowym Jorku, na przykład w Brukseli, w dużych miastach Polski. A więc te prace, ceramika, medyńskich garncarzy również tam się pojawiała. Dla wielu rodzin był to zawód podstawowy, ale zawsze łączony też oczywiście z gospodarstwem takim domowym, z uprawą pola. I tak, tylko tak jak mówiłam, uprawa pola nie przynosiła tutaj dużych plonów na tych ziemiach. Siłą rzeczy więcej naczyń produkowano latem, ponieważ można było je suszyć na zewnątrz, można było pracować czasem też na zewnątrz, glinę przygotowywać. Natomiast w zimie było to dużo trudniejsze. Przechowywanie tej gliny, praca, jakby utworzenie swojego miejsca pracy, tego warsztatu w izbie, która była ogrzewana, bo tam zawsze znajdował się piec, mówię o takiej izbie w domu mieszkalnym, też to się zdarzało, ale było to bardzo trudne, bo zazwyczaj były liczne rodziny, była jedna albo dwie izby i tam jeszcze garncarz rozkładał swoje koło w zimie. Więc o wiele łatwiej i wiele więcej produkowano w sezonie letnim. Glinę w ośrodku garncarskim pozyskiwano na tych terenach. Często garncarze mówią o tym, że Medynia położona jest na glinie, jak Śląsk na węglu, a więc ta dostępność surowca właśnie powodowała to, że ten ośrodek tak bardzo się rozwinął i każdy mógł na swoim kawałku pola tą glinę wykopać. Ona była dość płytko położona, a więc nie trzeba było specjalnych jakichś odwiertów czy większych sprzętów, aby ją wykopać. Oczywiście różne rodzaje gliny na różnych obszarach tutaj Medyni i tych okolicznych miejscowości się znajdowały. W niektórych miejscach była to glina tłusta, w innych była to glina sucha. Ta tłusta nazywana była tutaj iłem, ta sucha piecówką. Garncarze wykopywali jeden i drugi rodzaj gliny, mieszali te rodzaje ze sobą, mieli tam swoje proporcje, każdy z nich mieszał glinę według takich wypracowanych swoich proporcji, według swojego doświadczenia. To doświadczenie w pracy, w tym rzemiośle było najważniejsze. Tak jak mówimy o przygotowaniu gliny, to wiadomo też to, czy ta glina była bardziej tłusta, czy bardziej sucha, też zależało od tego, co garncarz chciał wykonać, czy większy wazon, czy doniczkę, czy małą formę rzeźbiarską. Przecież te formy rzeźbiarskie tutaj były w Medynie bardzo popularne. Więc to doświadczenie tutaj było niezwykle ważne. Garncarz wiedział, że naczynie wykonane z z tak przygotowanej gliny będzie dłużej się suszyło albo krócej, albo może popękać. Więc no, to było bardzo istotne. Te doświadczenia gancarze oczywiście przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie. No i podobnie było ze zdobieniem naczyń. No to też to doświadczenie i umiejętności.

0: No i tutaj to doświadczenie takie rzetelne jest niezbędne. Gancarze nie mieli termometru, musieli rozpoznawać, czy temperatura jest już odpowiednia po kolorze płomienia, po kolorze naczyń, które widać było przez otwory w piecu. Wtedy dodawali odpowiedniego rodzaju drewna, odpowiedniej długości drewna. No, cały proces wypału w piecu ma swoje określone nazwy, takie znane tylko tutaj w medyńskim garncarzom, czyli tam krzyżówka czy palanka. Nawet tutaj, na tym obszarze wsi Zagłębia, różni garncarze różnie te procesy nazywają. Jak my staramy się czasem tutaj jako instytucja spisywać wywiady z garncarzami, rozmawiamy z nimi i się potem okazuje, że jeden garncarz te poszczególne etapy wypału nazywa po swojemu, inny zupełnie inaczej. My się zastanawiamy, czy to chodzi o tą samą czynność. No, podobnie też z tym, kiedy my mówimy o wypale na przykład na biskwit, już jako tam pracownicy instytucji, ceramicy, no to mówią, że wypalamy dziś na biskwit, a garncarz, taki garncarz medyjski wyuczony przez ojca i dziadka mówi, ale co to jest na biskwit? Mówi, no, on mówi, że palimy na prosto. I garncarz mówi, na szklano. Więc tutaj te określenia związane z rzemiosłem są takie charakterystyczne dla samej Medyni i często niezrozumiałe na przykład dla ceramików w Polsce.
1: Czy możemy powiedzieć, że zawód garncarza jest zawodem wymierającym?
0: Na pewno jest to taki zawód, który wymaga oddania, całkowitego, bezwzględnego oddania. Jest to zawód, który potrzebuje serca. No i najlepiej jest i najlepiej sprawdza się praca w tym zawodzie, jeżeli tutaj jest cała rodzina. No to jest trochę jak w prowadzeniu własnego sklepiku czy kawiarni. Jeżeli jesteśmy wszyscy bardzo zaangażowani przy tej pracy, to wtedy możemy rzeczywiście liczyć na sukces. Wiadomo, że już teraz nie wykonuje się naczyń, które są niezbędne. Trzeba sobie powiedzieć, że garncarz wykonuje przedmioty niecodziennego użytku. Są to bardziej przedmioty, dzięki którym możemy celebrować chwilę, więc można się bez nich obejść jak bez teatru i muzyki, ale jednak no bardzo, no nie powiem, pomagają nam w życiu, ale dają, wnoszą wiele do naszego życia indywidualizmu, odświętności. No, kiedy częstujemy koleżankę kawą w filiżance i wiemy, kto tą filiżankę wykonał, to zawsze to jest no, zupełnie coś innego niż filiżanka kupiona w fabryce.
1: Pozdrawiamy miłośników kawy, a ja przypominam, że rozmawialiśmy z Małgorzatą Wisz z Ośrodka Garncarskiego w Medyni.
2: Ciekawe spotkanie. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie w lasach Podkarpacia, o tym, na co uważać podczas leśnych wędrówek i jak zachować się, gdy spotkamy dzikie zwierzę. Moim gościem jest Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Porozmawiamy m.in. o niedźwiedziach i o tym, dlaczego wcale nie powinniśmy się ich bać.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Jaki jest obecnie największy problem lasów Podkarpacia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale nie tylko?
3: Oj, tutaj jednym zdaniem się nie da, nawet dwoma zdaniami podrzędnie złożonymi, dlatego że tych problemów jest naprawdę sporo. To są oczywiście też tematy związane ze zmianami klimatycznymi, które dotykają lasów. I tutaj dwie strony medalu. Po pierwsze, jak lasy reagują na zmiany klimatu i druga sprawa, jak my, leśnicy, możemy kreować las, mając świadomość, jak te zmiany przebiegają. I tutaj taki przykład od razu podam. Wielu ludzi bardzo chce chronić stare drzewa, żeby ten starodrzew, wyłącznie te stare drzewa, mało kto zabiega o te młode. A ja zwrócę uwagę na jeden fakt, że stare drzewa, które zbudowały swój system korzeniowy 50-100 lat temu, właśnie bardzo źle sobie radzą ze zmianami klimatycznymi, bo nie sięgają wody, która w ciągu tych kilkunastu czy kilkudziesięciu ostatnich lat osiągnęła pewne dno, czyli poziom wody gruntowej.

0: środkowej obniżył się o kilka metrów. Stąd właśnie cierpią te buki, zwłaszcza jodły, które cierpią z powodu obniżenia poziomu wód, ale najgorsza sytuacja jest u świerków tych górskich, które mając płaski system korzeniowy nie sięgają tej wody, tych zasobów wody zgromadzonych gdzieś tam głęboko w ziemi. Jeśli nie ma opadów deszczu na poziomie 100 mm miesięcznie w ciągu lata, w ciągu sezonu wegetacyjnego, te świerki po prostu bardzo słabe są. Takim efektem tego jest później kornik, jest huba korzeniowa, czy też łopienka miodowa, jako już takie patogeny, które dobijają te świerki. Stąd właśnie cały figiel polega na tym, żeby uprzedzić te zmiany, żeby na tych powierzchniach, gdzie są świerczyny lite, zastąpić je młodymi, ale innymi gatunkami, czyli tymi bardziej odpornymi. Żeby te młode mogły sięgnąć do wody, która jest dziś dostępna bardzo głęboko, bo one jeszcze nadążą na tym. Podobnie jest z jodłą właśnie, która sobie nie radzi, a u nas na Pogórzu, w górach coraz częściej widzimy, jak bardzo duże problemy ma jodła. To widać po niesamowitej agresji jemioły, która wręcz dobija te stare jodły. I to jest temat, którym naprawdę się mierzy. Kolejny temat to przecież pożary. Widzimy, co się dzieje w momencie, gdy przez tydzień temperatura idzie bardzo wysoko, a wilgotność ścioły spada poniżej 10%, czyli pali się to jak kartka papieru. To są tylko takie wybrane problemy. Kolejny temat to dzika zwierzyna, która oczywiście absorbuje media, ludzi. To nie tylko niedźwiedzie, które straszą turystów niepotrzebnie, bo to taki strach trochę wydumany. Natomiast problemy mamy tak naprawdę z takim symbolem polskiej ochrony przyrody, z żubrem.
1: Co zatem powinniśmy zrobić, żeby polepszyć sytuację?
0: Jeśli chodzi o żubry, to tutaj mamy wskazówki od naukowców już od wielu lat, że trzeba rozgęścić populację albo zmniejszyć te populacje, bo z jednej strony mamy ogromne szkody w lasach, jeśli chodzi o uprawy leśne, a nawet młodniki, czy nawet starsze drzewostany. Żubry ogryzają, niszczą te drzewa. Z kolei kerazjoza, czyli ta choroba oczu powodowana przez nicienie, roznoszone przez muchy zresztą, też dziesiątkuje niektóre stada. I to są dramatyczne historie, jeśli widzi się te żubry słaniające się na nogach, ślepe już właściwie, obijające się łbem o drzewa. I też jest to taki dramat. Naukowcy od paru ładnych lat mówią, że trzeba tę populację rozgęsić albo ją zmniejszyć w drodze chociażby odstrzałów redukcyjnych, chociażby eliminacji, szybszej eliminacji osobników chorych. Ale na to potrzebne są zgody już na szczeblu ministerialnym. I tych zgód nie uzyskujemy za wiele. Taki stan musi kiedyś, może się skończyć dramatem i chcemy temu zapobiec. Między innymi przez rozgęszczanie, przez niewpuszczanie żubrów, niewypuszczanie żubrów z lasu, czyli dokarmianie zimowe, żeby też nie dać im wyłącznie zżerać lasu bieszczadzkiego, ale dać im ten pokarm, żeby je zatrzymać po prostu w lesie. Natomiast jeśli chodzi o niedźwiedzie, to jest zwierz chroniony, ale w jurysdykcji RDOŚ-u, nie chciałbym się tu wypowiadać. Jedno, co możemy powiedzieć, to też populacja bardzo mocno wzrosła. Niedźwiedź ma jednak to do siebie, że jest tak terytorialnym zwierzęciem, że on nie będzie mieszkał w kilkadziesiąt osobników w jednej dolinie, tylko one po prostu wędrują. Stąd właśnie ta populacja bieszczadzka, gdy już rozrosła się do liczby około 300 osobników, zaczęła wędrować. Stąd niedźwiedź na Pogórzu Dynowskim, na Pogórzu Przemyskim, w Beskidzie Niskim. Pojawiają się też niedźwiedzie w okolicach Krosna, w ostatnim czasie rejestrowane na fotopułapkach. To sprawia takie zagrożenie dla ludzi, chociaż to realne zagrożenie jest naprawdę bardzo małe. jeśli chodzi o niedźwiedzie, jeżeli nie zaglądamy im do gaw, jeżeli poruszamy się po lesie, po szlakach, tutaj nie ma problemu. Ale kolejny wątek to jest cynantropizacja tych niedźwiedzi, czyli żeby one sobie żyły w lesie, to w porządku, ale one wchodzą do zagród, chodzą, no wyżerają dosłownie to, co się daje spod domów, rozbijają pasieki, rozbijają no królikarnie czy chociażby kurniki.
1: Z nami jest Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, od lat związany z podkarpackimi lasami i ich popularyzacją. Rozmawiamy dziś o bezpieczeństwie, ale też o rosnącej popularności tego regionu wśród turystów. No właśnie, czy Podkarpacie może stać się ofiarą własnego sukcesu turystycznego?
0: Czy ofiarą, czy może zakładnikiem nawet sukcesu, bo sukces różnie można mierzyć. Czy sukcesem jest liczebność wzrastająca właśnie dzikiej zwierzyny, czy zwiększająca się lesistość? To jest sukces, można powiedzieć. Ale taki jakby, no, Bieszczadów ludzie zaczęli się bać, a przecież Bieszczady mają tę dziką legendę, wilczo-niedźwiedzią. To właśnie tutaj nakręcono pierwszy polski western, Rancho Texas, Wilcze Echa później. To właśnie te wilki przyciągały, ja już nie chcę tu cytować Wojciecha Młynarskiego, który przecież to śpiewał, że i w Bieszczady, no jak Michotek w polski Texas Róż, z pojedynki wilkom strzelać w paszczę, śpiewał Młynarski. I dziś ludzie się boją przyjeżdżać tutaj trochę. To taka trochę, no, historia, która mówi, że można być zakładnikiem czy ofiarą swojego sukcesu. I ja myślę, że tak, warto o tym mówić, że i lesistość Podkarpacia, i te starodrzewy, coraz więcej tych starodrzewów, coraz więcej rezerwatów, coraz więcej ochrony tej przyrody, z którego należałoby się cieszyć, ale jednocześnie to wywołuje jakiś taki, no, lęk. Ja sam widzę, prowadząc jakieś grupy, ludzie się boją wchodzić do lasu, ludzie się boją niedźwiedzia, choć dużo groźniejszy jest kleszcz. Ludzie się boją, no, wilka, choć nikogo jeszcze nie zeżarł, a nie boją się, że psy ich pogryzą. To są takie dziwne rzeczy. Może to nasze jakieś dziwne nastawienie, że ta natura jest bardziej nieprzyjazna niż rzeczywistości. Bo ja, prawdę mówiąc, siedząc w tej chwili w jakimś, no, nawet ośrodku wypoczynkowym, bardziej boję się tego wyjścia na ulicę niż wejścia do lasu. Zdziwiony jestem, jak ludzie się boją w nocy pójść do lasu, jaki to wywołuje strach niesamowity. A przecież nocą dopiero las żyje, nocą dopiero las jest bardzo ciekawy. W nocy dopiero lasu można posłuchać tak naprawdę. Kiedy ludzie śpią, las żyje.
1: Zostając jeszcze przy niedźwiedziach i właśnie bezpieczeństwie, mam pytanie, co zrobić, kiedy już natrafimy na to zwierzę w lesie? Jak powinniśmy się zachować?
0: Co zrobić? Przede wszystkim starać się go nie spotkać. Jeżeli już spotkamy tego niedźwiedzia w sytuacji w takiej, gdzie jest jeszcze możliwość, no, nie bezpośredniego kontaktu, to wycofać się, dać niedźwiedziowi szansę. Nie próbować go fotografować, podchodzić i straszyć. I pamiętajmy o tym, że niedźwiedź nie atakuje. Niedźwiedź się broni. Niedźwiedź zazwyczaj właśnie zaskoczony przez człowieka w odruchu obronnym zadaje mu rany. I tak trzeba interpretować te zachowania niedźwiedzia, a nie inaczej. Nie doszło nigdy do ataku niedźwiedzia w obrębie zabudowy, tylko właśnie zawsze w lesie, pamiętajmy. On włazi między chałupy, między ośrodki wypoczynkowe, nocą gdzieś tam wyszarpując jakieś resztki pożywienia, bo jest oportunistą i tam, gdzie łatwiej idzie, żeby się najeść. Ale tutaj te obawy, no, warto rozwiewać. I też jeżeli już do tego ataku dochodzi, to tam mamy wyspecyfikowane historie, jak się zachować: upaść na twarz, osłonić dłońmi kark, głowę i krzyczeć. Niedźwiedź w tych przypadkach, które znamy, opisane są, czy, no, udokumentowane wręcz, niedźwiedź odchodził. I nawet od tych, którzy byli w tym bliskim kontakcie z niedźwiedziem, którzy odnieśli rany i znaleźli się w szpitalu. Słyszeliśmy takie słowa. Niedźwiedź był niewinny. Dlatego, że do tych przypadków dochodziło zazwyczaj wiosną, kiedy niedźwiedzica prowadzi młode. Jeżeli mamy jakiś dzwonek, czy idziemy w towarzystwie i rozmawiamy, to jest pewne, że niedźwiedź na pewno nas usłyszy i na pewno nie będzie chciał wchodzić w drogę, bo on nie ma żadnego interesu w tym. Człowiek nie jest specjalnie dla niego smaczny, to jest oczywiste i dlatego też musimy mieć świadomość tego, że spotkanie z niedźwiedziem dzisiaj, zobaczenie niedźwiedzia na drodze nawet nie jest niczym nadzwyczajnym. Ale takie spotkanie, żeby doszło do jakiegoś takiego tak zwanego ataku, to już raczej ewenement.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Teraz chciałbym spojrzeć na przyrodę z trochę innej perspektywy. Czy można dziś chronić naturę w lesie bez polowań? I po co nam w ogóle dzisiaj myśliwstwo?
0: No, czy można chronić przyrodę bez polowań? No, przecież tak, można. Można dać procesom naturalnym, ale musimy pamiętać, że to musiałoby być na obszarach zupełnie przez ludzi niezamieszkanych, zupełnie niepodlegających ludzkiej działalności. To tak. Natomiast my tutaj mamy wszędzie w Polsce tereny, no, objęte ludzką działalnością. Jeżeli nie będziemy polować na jelenie, no to rolnikom zeżrą uprawy. Jeżeli nie będzie polowań, podobnie na sarny, przecież mamy różnych zdarzeń bardzo dużo. Jeżeli nie będzie, no powiedzmy, redukcji lisów, to będziemy mieli je ciągle w kurnikach. Teraz zwróćmy uwagę na taki fakt, że jeszcze do niedawna w podręcznikach przecież mieliśmy w Polsce pardwę, mieliśmy kuropatwę, przepiórkę, głuszca, cietrzewia, jarząbka w dużych ilościach. A w tej chwili, jeżeli mamy nadmiernie rozmnożone drobne drapieżniki, które nie dopuszczają tych kuraków do rozmnożenia się, bo zżerają lęgi ziemi. Jeżeli mamy nadmiar kuny, jeżeli mamy nadmiar lisów, czy też te gatunki takie inwazyjne, jak chociażby szop pracz, który zżera wszystko, jak chociażby jenot, no to nie uchowają się te nasze rodzime gatunki. I dopóki myśliwi regulowali te populacje drobnych drapieżników, wszystko było w normie, że tak powiem.
1: Mówił Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Dziękuję za rozmowę i cenne wskazówki, a Państwu życzę bezpiecznych wędrówek i jak najwięcej spotkań z pięknem podkarpackiej przyrody.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Dziś schodzimy pod ziemię, by odkryć historię rzeszowskich piwnic. Moim gościem jest Jakub Pawłowski, rzeszowski przewodnik, który opowie nam o tym, co kryje się pod ulicami miasta i jakie historie zapisały się w tych niezwykłych podziemiach. Zacznijmy zatem ogólnie. Co kryje się pod rzeszowskim rynkiem?
3: Pod rzeszowskim rynkiem znajduje się obecnie trasa podziemna, trasa turystyczna. Nazywa się to Rzeszowskie Piwnice Interaktywna Instytucja Kultury, gdzie trzonem właśnie jest wspomniana przeze mnie trasa podziemna, multimedialna, ale o tyle jest interesująca, że jest to trasa, która oparta jest o historyczne piwnice, które kiedyś pełniły funkcję magazynów, składów towaru i sklepów ziemnych. Dla kupców, dla handlarzy lokalnych, ale też i przyjezdnych, dlatego że Rzeszów był miastem kupiecko-handlowym, gdzie bardzo często odbywały się targi, jarmarki właśnie w centrum miasta, w rynku, a te piwnice było swoiste zaplecze handlowe Rzeszowa.
1: Skoro już mówimy o handlu, czym się charakteryzował handel w dawnym Rzeszowie?
3: No, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Rzeszów ma właściwie dobre położenie geograficzne, gdzie tutaj krzyżowały się szlaki komunikacyjne, wcześniej wojskowe, szlaki komunikacyjne, które przerodziły się oczywiście w szlaki handlowe, kupieckie. Przechodziła tędy tak zwana droga ruska, łącząca właśnie ziemię ruską z Małopolską, Śląskiem i oczywiście Niemcami. Przechodził tędy również szlak winny, przechodził tędy też szlak sukienny, szlak wołowy, to też bardzo ważne, właściwie już od średniowiecza. A Rzeszów był jednym z takich tutaj wiodących ośrodków miejskich, prywatnych zresztą, przez blisko 500 lat, zarządzany przez prywatne rody szlacheckie, magnackie, gdzie mieli tutaj oczywiście swoją siedzibę. I zależało im na tym, żeby ten ośrodek pełnił rolę ośrodka kupiecko-handlowego ze wspomnianymi, organizowanymi targami, nawet o randze jarmarkami, nawet o randze międzynarodowej. Tutaj również działało sporo cechów rzemieślniczych. No, Rzeszów specjalizował się choćby w produkcji sukna czy pławatów. Byli tutaj też wytrawni rzemieślnicy pokroju szewców, ale byli tutaj również, szczególnie w nowożytności, w XVII-XVIII wieku, wytrawni, bardzo dobrzy rzemieślnicy pokroju niwilerów. Do tego stopnia, że wykształciło się tutaj tak zwane rzeszowskie złoto, które to było określenie na wyroby para złote, pseudozłote z Tombachu.
2: Poznaj miasto!
1: A gdybyśmy się cofnęli o te kilkaset lat i zeszli do rzeszowskich piwnic, co byśmy zobaczyli najpierw? Miały one jakąś szczególną charakterystykę?
3: No tak, de facto to jak piwnice, jakbyśmy zeszli do piwnic, one pierwotnie, rzeszowskie piwnice, one były drążone w skale lessowej, a więc w skale bardzo miękkiej, plastycznej, łatwej do przenikania w głąb. Więc rzeczywiście pierwotnie te piwnice, one były wprost właśnie w tejże skale lessowej, podpierane najpewniej jakimiś drewnianymi konstrukcjami, pewnie z dębu. Później wzmacniano te piwnice kamieniami, szczególnie kamieniami rzecznymi. Zresztą takie piwnice do dnia dzisiejszego można zwiedzać u nas w naszej placówce podziemnej, a następnie, i to już stało się bardzo, bardzo powszechne, modyfikowano konstrukcyjnie te piwnice, dodając oczywiście cegłę. Przy czym w naszych piwnicach zachowały się również takie przestrzenie, które są naprawdę bardzo, bardzo archaiczne, bo mamy tutaj najstarsze piwnice datowane na przełom XV i XVI stulecia, gdzie mamy słynne cegły palcówki, bardzo powszechne w średniowieczu i we wczesnej nowożytności. Potężnych gabarytów cegły z wydrążonym pasami na wierzchniej warstwie tychże cegieł, takie brusty po tym, kiedy ceglarz zostawił, to też właśnie te palcówki. On jest nawet dwa razy większy od obecnych cegieł używanych tam na budowach. I dodatkowo jeszcze wzmacniane to było zaprawą z domieszką, potężną domieszką lesu, żeby jeszcze wzmocnić, żeby unaturalnić te piwnice. Im jesteśmy głębiej w trasie, a w naszej trasie schodzimy na głębokość 10 metrów maksymalnie, tym schodzimy naturalnie oczywiście do najmłodszych piwnic, które powstały po pewnym czasie.
1: Co ciekawego można było znaleźć podczas remontów czy badań podziemi?
3: Tak, de facto największym odkryciem dokonanym pod płytą rzeszowskiego rynku były właśnie same piwnice. A jeśli idzie o takie znaleziska, nie wiem, materialne, to muszę to rozczarować, dlatego że w przypadku Rzeszowa odkrywano typowe zabytki związane z życiem miasta. A zatem to, co przechowywane było w takich przestrzeniach, a więc butelki po alkoholach. Na przykład Rzeszów, z racji tej, że przechodził ten szlak winny, oczywiście rzeszowskie piwnice to były składowiska win. Zresztą największa piwnica kupca o nazwisku Tuchfeld, winiarza zresztą, miała aż 98 metrów taka właśnie piwnica i znajdowała się na poziomach aż 3. I ona dedykowana była tylko i wyłącznie pod przechowywanie wina. do tego stopnia, że z jednej i z drugiej strony takiej piwnicy mógł wjechać cały wóz z koniem, żeby opróżnić, prawda, wóz z beczek z winem. Natomiast jeśli idzie o inne zabytki, to tak jak wspomniałem, życie codzienne miasta, mnóstwo kłódek, kluczy, szkło, stare szkło, prawda, jakieś elementy okucia pochodzące z drzwi, wrót, które prawda, zamykały pewne przestrzenie piwniczne.
1: Z Jakubem Pawłowskim, przewodnikiem po rzeszowskich piwnicach, rozmawiamy dziś o miejscu, którego na co dzień właściwie nie widzimy, o podziemiach miasta. To właśnie tam, pod ulicami i kamienicami, zachowały się ślady dawnego miasta i historie, które przez lata pozostawały nieco w cieniu tego, co widzimy na powierzchni. No właśnie, czy rzeszowskie piwnice zostały już w pełni odkryte, czy jeszcze prowadzone są jakieś badania?
3: Takie solidne badania piwnic przeprowadzane były w latach 60. i 70., które skutkowały tym, że te piwnice odrestaurowano, że je niekiedy odkopywano od nowa, można powiedzieć, i z czasem oczywiście wykrystalizowała się trasa podziemna. No, trasa podziemna została oficjalnie otwarta w 2001 roku. A więc jesteśmy kontynuatorami, prawda, tej idei wędrowania, zwiedzania Rzeszowa pod ziemią. W naszym przypadku zwiedzamy rynki w ogóle miejskie, dzielą się na pierzeje. To jest północ, południe, wschód, zachód. W naszym przypadku wchodzimy od strony zachodniej, a więc już jesteśmy w pierzei zachodniej, zresztą nieistniejącej pod względem prawda, zabudowy. Jedyną pozostałością po pierzei zachodniej w Rzeszowie to jest ratusz rzeszowski. Potem wchodzimy w przestrzeń północną, do pierzei północnej, gdzie zresztą zachowały się relikty najstarszych piwnic. Następnie schodzimy do pierzei wschodniej i kawałek do pierzei południowej. Kawałek, dlatego że trasa podziemna nie wchodzi w pierzeję południową. Ta z kolei zarezerwowana jest na liczne restauracje, bary, kawiarnie, które istnieją na rynku rzeszowskim, na wszystkich pierzejach, ale tam w szczególności, tam nie przewidziana została trasa podziemna. Dodatkowo jeszcze, tutaj też chciałbym podkreślić, że w momencie, kiedy prowadzono renowacje, kiedy rewitalizowano przestrzenie pod rzeszowskim rynkiem, mnóstwo starych piwnic, tych historycznych, szczególnie nowożytnych, zostało połączonych współczesnymi korytarzami. I te współczesne korytarze, to jest, można powiedzieć, oczywiście też przestrzeń naszej trasy podziemnej. Dochodzi zresztą do ciekawego zjawiska. To też zresztą podkreślamy, kiedy oprowadzamy turystów po naszych przestrzeniach, że nagle znajdujemy się w przestrzeni, która datowana jest na XVIII wiek. Wiemy to dlatego, że mamy solidne dowody na to, że są oczywiście, tutaj mamy też notacje archeologów, historyków sztuków, urbanistów, którzy pochylali się nad zagadnieniem rzeszowskich przestrzeni pod rynkiem. Potem wchodzimy do przestrzeni, która powstała raptem na początku XXI wieku. Była etapem przygotowawczym do utworzenia trasy turystycznej. Idziemy korytarzem, który ma, nie wiem, 20 metrów długości, po czym wchodzimy do piwnicy, która datowana jest na XVI wiek. Mamy szybkie przeskoki w czasie. Z XVIII wieku przechodzimy do początku XXI wieku, żeby wejść do XVI wieku. To jest bardzo interesujące, ale też jednocześnie obrazuje, czym są przestrzenie piwnice, czym jest trasa podziemna pod Rzeszowem. To jest według mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące i nie ukrywam, robi wrażenie na zwiedzających.
2: Poznaj miasto!
1: A czy z rzeszowskimi piwnicami wiążą się jakieś niezwykłe historie albo legendy?
3: Wie pan, piwnice miejskie, w ogóle te motyw piwnicy, to jest motyw, który przewija się, jest bardzo chłonny, jeśli chodzi o historie niestworzone, jakieś legendy. Bardzo powszechnie w Rzeszowie mówi się w przypadku piwnic, że podczas II wojny okupacji niemieckiej do piwnic rzeszowskich, do przestrzeni podziemnych wpadł czołg niemiecki. Dlatego, że Niemcy postanowili, to był rok 1941-1942, kiedy oczywiście była ofensywa na wschód, czyli realizacja planu Barbarossa, więc Niemcy mieli przetoczyć ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. I podczas takiego właśnie przejazdu miał zaginąć właśnie ten rzeczonek. Oczywiście jest to bójna, dlatego że nigdy Niemcy nie przepuścili taki ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. Owszem, przez rynek przejeżdżały samochody, czasem nawet ciężarowe, co zresztą mamy udokumentowane na starej fotografii archiwalnej, ale jednak Niemcy nie zdecydowali się, żeby tam przepuścić tak ciężki, kilkutonowy sprzęt wojskowy, pancerny. A więc jest to legenda. I jeśli chodzi o same piwnice, to też proszę pamiętać o tym, że ponieważ mówimy o części miasta najstarszej, lokacyjnej z XIV-XV stulecia, a zatem mówimy również o stanowiskach archeologicznych, nawet pradziejowych, więc też to chciałbym zasygnalizować, że trasa podziemna to jest też przenikanie się przez różne epoki pradziejowe, nawet epokę brązową czy epokę żelaza, bo tam oczywiście również zostały naniesione na mapę, odkryte, prawda, zabytki pradziejowe. No i archeolodzy oczywiście o tym wiedzą, my też o tym wiemy, więc możemy się też poszczycić, że idąc, nie wiem, taką piwnicą, gdzieś tu obok tejże piwnicy życie przez moment rozgrywało się w epoce brązu. I o tym też oczywiście informuję.
1: To była rozmowa z Jakubem Pawłowskim, przewodnikiem, z którym zajrzeliśmy do historii ukrytej pod ulicami Rzeszowa. Więcej informacji możemy uzyskać właśnie podczas wycieczki w rzeszowskich piwnicach. Tam odkryjemy o wiele więcej i poznamy dawne życie mieszkańców Podkarpacia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Patriotyzm, kultura i sport. Trzy wartości, które od pokoleń spotykają się pod jednym szyldem. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Mielcu ma za sobą długą i ciekawą historię, a jego działalność wciąż łączy ludzi wokół tych idei. O tym, jak Sokół działa na Podkarpaciu i dlaczego jego tradycja pozostaje aktualna, opowie Jerzy Piotr Krakowski, czyli prezes Mieleckiego Sokoła. Zacznijmy od genezy. Jakie były początki Towarzystwa Sokół w regionie? Czym w początkowych latach towarzystwo się zajmowało?
4: Jeśli chodzi o sokolstwo, początki, to warto wspomnieć w ogóle początki sokolstwa. To rok 1867, Polski wtedy nie było, powstaje pierwsze gniazdo sokoła wzorowane na sokole czeskim we Lwowie, bo tutaj właśnie w zaborze austriackim te swobody były większe, więc powstawały te gniazda. Mogło powstać to gniazdo. Potem, po wielu, wielu latach, w latach 80., 90. zaczęły powstawać następne. Kraków, na ziemiach wschodnich, obecnie będących w Ukrainie i również na naszym terenie, a więc Sanok, a więc Rzeszów, to były te Pilzno, Jarosław, Przemyśl, Mielec, to były te gniazda, które powstawały. To, tak jak powiedziałem, to był jeszcze XIX wiek.
1: A jak wyglądała działalność Sokoła w pierwszych latach właśnie na Podkarpaciu?
4: Tak jak wszędzie. To były w tym XIX wieku. To były organizacje sportowe, ale Sokół nigdy nie był takim zwykłym klubem, jaki jest obecnie. To była działalność, oczywiście krzewienie kultury fizycznej. Hasło Sokoła to było mens sana in corpore sano, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. I chodziło właśnie o to, o tą tężyznę fizyczną, ale była też pod przykrywką tej działalności była też prowadzona taka działalność jak na przykład szermierka na szpady, walka pikami, w ogóle taka działalność paramilitarna. To miało, wiadomo, Polski nie było, to miało przynieść kiedyś korzyści, jeśli by doszło do do jakichś starć, jakiejś wojny. No i tak właśnie się stało. Te przygotowanie tych młodych ludzi potem spowodowało, że cała masa sokołów poszła do legionów polskich, poszła walczyć o wolną ojczyznę. To była ta działalność sportowa, działalność taka paramilitarna, ale w Sokole była też zawsze prowadzona działalność patriotyczna i kulturalna. W Sokołach działały koła teatralne, śpiewacze, działały grupy, które starały się zawsze upamiętać jakieś wydarzenia związane z historią Polski. Czyli sport, ta działalność paramilitarna, kultura i patriotyzm.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Jeśli chodzi o sport, jakie dyscypliny uprawiano w Sokole i czy zawodnicy mogli się pochwalić na Podkarpaciu sukcesami?
4: No, jakie dyscypliny? Tak jak wspomniałem, najpierw była ta szermierka, było jeździectwo, były narty. To były te początki. Później, gdy Polska odzyskała niepodległość, czy okres międzywojenny, to tych miast było naprawdę dużo. Prawie każde miasto, miasteczko chciało mieć takie gniazdo, czyli tą działalność, czyli tego sokoła u siebie. Chcieli mieć swoją siedzibę, budowano sokolnie. To często były jedyne obiekty w danej miejscowości, w których można było pod dachem ćwiczyć, w którym można było prowadzić działalność kulturalną, bo oprócz tej sali takiej do ćwiczeń była też sala widowiskowa. I bardzo wiele tych obiektów, tych sokolni zachowało się do dnia dzisiejszego. Często w dalszym ciągu są wykorzystywane właśnie do celów sportowo-kulturalnych. A jakie dyscypliny? No, można powiedzieć, że prawie każde dyscypliny, które były popularne, bo grano w piłkę, grano w wiele sportów drużynowych, lekkoatletyka, jeździectwo, szermierka, to o tym już wspominałem. To nie były jakieś kluby, które miały mieć taką wiodącą rolę w sporcie polskim, ale to chodziło o te podstawy, o te fundamenty, bo wiemy, że w okresie międzywojennym powstała cała masa klubów akademickich, klubów istniejących przy zakładach pracy i tak dalej. Ale trzeba powiedzieć, że właśnie te podstawy, przygotowanie tych młodych ludzi w Sokole skutkowało tym, że później ci ludzie również pojawiali się na arenach międzynarodowych i walczyli, reprezentowali Polskę.
1: A jak wyglądały związki Mieleckiego czy Rzeszowskiego Sokoła z innymi organizacjami w regionie, ale też w całej Polsce?
4: Współpraca istniała i to bardzo dobrze zorganizowana. W początkowym okresie było to różnie, chociaż też już powstały takie struktury. Były okręgi, które mogły zrzeszać po kilka tych gniazd Sokoła. Były dzielnice, czyli takie odpowiedniki, no niemalże prawie województw. I był Związek Towarzystw Gimnastycznych, czyli taki jakby zarząd główny, który prowadził taką działalność polegającą na kontaktach z rządem, z ministerstwami, reprezentowanie Sokoła na zewnątrz, za granicą. Ale właśnie te okręgi, dzielnice były po to, żeby przedstawiciele tych gniazd spotykali się, były zloty organizowane, zloty okręgowe, zloty dzielnicowe i były też organizowane wzorem właśnie Sokolstwa Czeskiego zloty ogólnokrajowe. No i to powodowało, że następowała taka konsolidacja tego ruchu. No i wszystko, muszę powiedzieć, wszystko to działało bardzo sprawnie do okresu II wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości wiadomo, jakie były zawirowania i Sokół został decyzją rządu komunistycznego rozwiązany. Cały majątek został przejęty i w latach 40. Sokół przestał istnieć. Właśnie biorąc pod uwagę to, że były to organizacje patriotyczne, propolskie, organizacje, z których wywodzili się tacy ludzie, którzy walczyli w Armii Krajowej i na Zachodzie. No to nie, działalność takiej organizacji paramilitarnej, patriotycznej, sportowej nie była na rękę władzom komunistycznym i tak jak powiedziałem, Sokół został rozwiązany na wiele lat. Dopiero po tych zmianach ustrojowych, po 1989 roku, cały czas grono tych starych Sokołów myślało o odrodzeniu się sokolstwa i tak to się stało.
1: Z Jerzym Piotrem Krakowskim rozmawiamy o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w naszym regionie, o jego działalności, tradycjach i roli, jaką przez lata odgrywało w życiu lokalnych społeczności. W towarzystwie ważne były też kobiety. Właśnie jaką rolę pełniły w przeszłości?
4: Jeżeli często oglądamy zdjęcia, jakieś fotografie stare, to często widzimy właśnie tych ćwiczących mężczyzn, piękna muskulatura i tak dalej, i tak dalej. Natomiast również ćwiczyły panie, ćwiczyły kobiety, druhny, bo my tak mówimy druhna. Prowadziły też zajęcia, na przykład z służby medyczno-sanitarnej. To też później było właśnie historycznie rzecz biorąc w tych czasach przed I wojną światową bardzo ważne, bo te dziewczyny, te kobiety zasilały różne służby medyczne, były przeszkolone. No i działalność kulturalna, organizowanie, tak samo te grupy teatralne, o których wspomniałem, to cały czas dominacja pań. Trzeba powiedzieć, że no, jeśli chodzi o liczebność w Sokołach, to no, mężczyzn było więcej, ale kobiety, te drużyny kobiece były bardzo liczne również.
1: Wspomniał pan o tym wątku patriotycznym. Czy w ogóle w dzisiejszych czasach młodzież jest zainteresowana taką ideą, czy jednak szukają nieco luźniejszych form?
4: No muszę powiedzieć, że z tym jest bardzo różnie. Przynajmniej ja to odbieram, że młodzi nie za bardzo garną się do zrzeszania się w różnych organizacjach. Czasami spoglądają na Sokołów, no, taką organizację niespółczesną, co nie do końca jest prawdą, ale jeśli chodzi o młodych ludzi, zwłaszcza chłopców, chociaż również dziewczęta, to bardzo dużą popularnością cieszą się polowe drużyny Sokoła. To są takie sekcje, takie grupy, które prowadzą szkolenia paramilitarne. Bardzo wiele osób młodych chce się sprawdzić. Często później trafiają do jednostek wojskowych, do różnych służb, ale właśnie szkolą się w polowych drużynach Sokoła. Nie wszędzie to może być, dlatego że potrzebne są też osoby, które mają uprawnienia, które będą mogły te drużyny prowadzić. U nas na naszym terenie bardzo fajnie działa taka polowa drużyna Sokoła w Stalowej Woli. No a oprócz tego bardzo, bardzo prężnie działają takie drużyny troszeczkę poza naszym regionem, czyli Lublin, no i Wielkopolska i Śląska.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Jak według towarzystwa w ogóle kształtowany jest współczesny patriotyzm? Czym to się objawia?
4: Przede wszystkim jest to udział w świętach państwowych, świętach ogólnopolskich, ale również na przykład w Mielcu, i nie tylko w Mielcu, prowadzimy taki konkurs poezji i pieśni Barwy mojej ojczyzny. To jest kilkanaście już edycji tego konkursu, gdzie młodzi ludzie właśnie przez śpiew, przez poezję prezentują ten patriotyzm. To jest jedna z tych akcji. No wiesz, jeszcze w innych tych gniazdach są różne takie patriotyczne spotkania, zloty. Czy to jest metoda, która młodych ludzi przyciąga? Poniekąd tak. Wspaniałą grupą jest grupa z oddziale w Sokole, w Rybanowie, gdzie prowadzi się paradną musztrę i te grupy są zapraszane na różne imprezy patriotyczne, różne święta. To właśnie przyciąga tych młodych ludzi. Ale jak powiedziałem, no młodzi nie za bardzo garną się do jeżeli ktoś nie ma takich zainteresowań takich paramilitarnych, jeśli nie bardzo, jeśli tylko skupione jest na sporcie, to niekoniecznie musi przyjść do Sokoła, bo są też inne kluby, które takiego na tą historię nie zwracają zbyt dużej uwagi. Są nauczane li tylko na sport.
1: Jak w ogóle w obecnych czasach można sklasyfikować Sokoła? Czy jest to organizacja patriotyczna, sportowa, społeczna? Czy są w ogóle jakieś ramy, w które można zamknąć Sokoła?
4: No, można powiedzieć wszystkiego po trochu, bo to jest tak, jak powiedziałem, prawie 80 czy ponad 80 gniazd i każde z tych gniazd jest niezależne, każde prowadzi swoją działalność. Jedni faktycznie mają sekcję jakąś sportowo wiodącą, która pochłania ich w większym wymiarze czasu, a są takie, które prowadzą tylko działalność taką rekreacyjną, jeśli chodzi o sport, a skupiają się bardziej na przykład na pracy teatralnej, na tych spotkaniach towarzyskich, na wyjazdach. Bardzo różnie to jest.
1: To była rozmowa z Jerzym Piotrem Krakowskim o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w naszym regionie, jego tradycjach oraz ludziach, którzy przez lata tworzyli tę organizację. Jak pokazuje ta historia, Sokół to nie tylko sport, ale również ważna część lokalnej kultury oraz społecznego życia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Może jasna maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
5: Granica kojarzy się zwykle z mapą, szlabanem, kontrolą dokumentów albo przejściem, przez które jedziemy dalej na Słowację, Ukrainę czy w inną część Europy. Ale na Podkarpaciu granica ma też swoją historię, swój krajobraz i swoje miejsca. Są wśród nich dawne placówki, strażnice i punkty, w których przez lata toczyło się codzienne życie funkcjonariuszy pilnujących bezpieczeństwa państwa. W Bieszczadach granica nigdy nie była tylko kreską na papierze. Przebiegała przez góry, lasy, doliny, dawne wsi i miejsca, w których mieszały się kultury, języki, historie rodzinne i wielka polityka. Dla jednych była końcem znanego świata, dla innych początkiem drogi. Czasem chroniła, czasem dzieliła, czasem przypominała, jak bardzo pogranicze potrafi kształtować życie całego regionu. Dziś spojrzymy na nią trochę inaczej, nie tylko przez pryzmat współczesnej służby, ale także przez ślady, które po tej służbie zostały. Transgraniczny szlak placówek Straży Granicznej to propozycja dla tych, którzy lubią odkrywać miejsca z historią, zatrzymać się przy niepozornym budynku dawnej strażnicy czy punkcie na mapie i zapytać, kto tu pracował, co się tu działo, jakie historie kryją te mury. To także ciekawy sposób na poznawanie Podkarpacia i Bieszczadów, nie tylko od strony widoków, połonin i turystycznych szlaków, ale również od strony pamięci o ludziach, którzy przez lata pełnili tutaj służbę. O szlaku transgranicznych placówek Straży Granicznej opowie nam Piotr Zakielasz, rzecz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. A w dalszej części programu zostaniemy przy granicy, ale spojrzymy na nią z zupełnie innej strony. Będzie o tym, czego nie wolno przywozić. O kazach CITES, chronionych gatunkach i pamiątkach, które mogą sprowadzić na podróżnych poważne kłopoty. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami.
4: Poznaj historię Podkarpacia.
5: Posłuchajcie, czym jest transgraniczny szlak dawnych placów Straży Granicznej, gdzie prowadzi i co można na nim zobaczyć, bo to nie tylko propozycja dla miłośników historii służb mundurowych, ale też ciekawy sposób na odkrywanie pogranicza, miejsc, które często są blisko, a jednak wciąż pozostają mało znane.
6: Inicjatorem tego projektu są właśnie funkcjonariusze Straży Granicznej z bieszczadzkich placówek, którzy tym pomysłem zarazili wójta gminy Lutowiska. Ten z kolei przygotował projekt i przy pomocy funduszy unijnych zrealizował inicjatywę. To bardzo długi szlak, bo w tej właśnie podkarpackiej części przebiega od źródeł Sanu aż do Orzennej. I w zależności od tego, w jaki sposób skonfigurujemy zwiedzanie tych miejsc, może mieć od 180 nawet do 240 kilometrów. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej od początku wspierał merytorycznie tenże projekt przy wsparciu także Stowarzyszenia Polskich Formacji Granicznych z Warszawy, którzy pomagali nam w lokalizowaniu miejsc i zdobywaniu informacji historycznych odnośnie placówek. Na terenie Bieszczadzkiego Oddziału w Komendzie w Przemyślu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki a przedstawicielami przedstawicielem samorządów o realizacji tego projektu. W 24 miejscach ustawiono znaki symbolizujące właśnie dawne placówki i komisariaty Straży Granicznej zlokalizowane wzdłuż granicy. Były to jednostki, które w okresie międzywojennym pełniły istotną rolę w systemie ochrony granicy polsko-czechosłowackiej. Umieszczone tablice informacyjne przypominają historię tych obiektów. To doskonała okazja, aby przypomnieć historię naszej formacji, jej rozwój oraz ludzi, którzy przez lata dbali o bezpieczeństwo granicy. Projekt skierowany jest zarówno do turystów, jak i do osób zainteresowanych historią regionu. Niewątpliwie dodatkową atrakcją jest możliwość zdobycia pamiątkowych odznak za zdobycie szlaku złotej, srebrnej i brązowej poprzez odwiedzenie kolejnych punktów szlaku oraz pokonanie określonych tras turystycznych. Na tablicach informacyjnych oprócz zdjęć, informacji znajdują się także kody QR, które przekierują nas do aplikacji, w której znajdziemy jeszcze więcej informacji, także regulamin chociażby zdobywania odznak. Bieszczadzki oddział od początku wspierał merytorycznie ten projekt, a uroczysta inauguracja odbyła się w Werniku i był to element uroczystych obchodów 35-lecia powołania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Punkty te zlokalizowane są w miejscowościach, w których znajdowały się te jednostki Straży Granicznej, w miejscach ogólnodostępnych, najczęściej w rejonie dróg oraz szlaków turystycznych. Ciekawym przykładem jest Wernik. To jedyne miejsce, gdzie do dziś budynek, w którym znajdowała się placówka, ten budynek stoi. Dzisiaj jest to dom zamieszkiwany przez rodzinę, natomiast budynek jest na pewno bardzo ciekawym miejscem i wartym odwiedzenia. Wszystkich, którzy są zainteresowani zwiedzeniem tego szlaku, zachęcam do odwiedzenia strony internetowej gminy Lutowiska. Tam znajdują się szczegółowe informacje, w tym regulamin zdobywania odznak dla nas, dla strażników granicznych odpowiedzialnych za ochronę granicy. To bardzo ważny symbol. My chętnie odnosimy się do naszych poprzedników, szczególnie właśnie tych przedwojennych, czy to jest Korpusu Ochrony Pogranicza, czy też tej przedwojennej Straży Granicznej, która była początkiem, zalążkiem do formacji, którą dzisiaj tworzymy. Bieszczady to wspaniały, wyjątkowy obszar, a biorąc pod uwagę właśnie te historyczne aspekty, z pewnością będzie to ciekawa atrakcja turystyczna regionu. Co ciekawe, nasi sąsiedzi, niejako zainspirowani tym szlakiem, rozważają także możliwość kontynuacji tego projektu dalej na zachód Polski. Także niewykluczone, że w kolejnych latach ten projekt będzie się rozrastał i będzie możliwość poznawania historii granicy właśnie przy wykorzystaniu tego szlaku.
5: O transgranicznym szlaku dawnych placówek Straży Granicznej opowiadał Piotr Zakielasz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. I właśnie w takich miejscach najlepiej widać, że historia pogranicza nie zawsze musi zaczynać się od wielkich bitew, pomników i podręcznikowych dat. Czasem zaczyna się od dawnej strażnicy, od budynku stojącego gdzieś przy drodze, od tablicy, od wspomnienia funkcjonariuszy, którzy pełnili tam służbę, albo od trasy, która prowadzi przez miejsca mało oczywiste, jednak ważne dla całego regionu. Transgraniczny szlak dawnych placówek Straży Granicznej można więc potraktować jak zaproszenie do innego zwiedzania Podkarpacia. Nie takiego szybkiego z listą największych atrakcji do odhaczenia, ale bardziej uważnego, takiego, w którym patrzymy na krajobraz i zaczynamy zadawać pytania, dlaczego akurat tutaj powstała placówka, kto tędy przechodził, jak wyglądała codzienna służba, jak zmieniały się granice, zadania i realia pracy funkcjonariuszy. To także dobry pomysł na wycieczkę dla tych, którzy w Bieszczadach i na południowo-wschodnim krańcu Polski szukają czegoś więcej niż tylko widoków. Bo oczywiście połoniny, lasy i górskie drogi są ogromnym magnesem, ale obok nich istnieje jeszcze druga warstwa opowieści. Służba, bezpieczeństwo, dawne przejścia, placówki, ludzie, którzy przez lata pilnowali tego fragmentu granicy. Warto też pamiętać, że takie miejsca dla jednych są fragmentem historii formacji mundurowej, dla innych częścią rodzinnej pamięci, a dla turystów szansą, by lepiej zrozumieć, czym naprawdę jest pogranicze. Nie jako abstrakcyjne słowo, ale jako konkretna przestrzeń, w której mieszają się historia, geografia, polityka i codzienne życie. A skoro jesteśmy już przy granicy, to za chwilę spojrzymy na nią z zupełnie innej perspektywy, nie od strony dawnych placówek, lecz od strony podróżnych, bagaży i pamiątek przywożonych z wakacji. Bo podczas zagranicznego wyjazdu łatwo zachwycić się czymś egzotycznym na straganie. Ozdobą, biżuterią, fragmentem rośliny, nietypowym wyrobem albo przedmiotem, który sprzedawca przedstawia jako lokalną ciekawostkę. Problem w tym, że nie wszyscy wszystko, co można kupić, można później legalnie przewieźć przez granicę i tu pojawia się właśnie CITES, czyli przepisy dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Dla turysty brzmi to może urzędowo, ale w praktyce chodzi o bardzo konkretne sytuacje. Co wolno spakować do walizki, z czego lepiej zrezygnować i kiedy potrzebne są dokumenty. Wielu podróżnych nie planuje łamać prawa. Często po prostu nie wie, że pamiątka może pochodzić z chronionego gatunku albo być wyrobem, którego przewóz podlega ograniczeniom. O tym, na co uważać podczas podróży i dlaczego służby celno-skarbowe zatrzymują niektóre przedmioty na granicy, mówi Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
4: To warto wiedzieć.
7: Takich gatunków, które objęte są ochroną na mocy przepisów konwencji waszyngtońskiej, jest około 30 tysięcy, z czego około 10 tysięcy to zwierzęta. Okazem są nie tylko żywe rośliny i zwierzęta, ale także wypchane zwierzęta i trofea myśliwskie, wyroby z kości, rogów, zębów zwierząt, naszyjniki, pierścionki i inne wyroby, które zawierają części chronionych okazów, ale także odzież, torebki, buty, galanteria wykonane ze skór węży, krokodyli czy waranów. Przypominamy, że przepisy konwencji CITES obowiązują każdego podróżnego. Przywóz skóry węża, wyrobów z kości chronionych zwierząt czy koralowca bez wymaganych dokumentów to ryzyko wysokich kar. Za brak odpowiednich zezwoleń grozi nie tylko konfiskata przewożonych okazów, ale także kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Każdego roku funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych w województwie podkarpackim udaremniają wiele przypadków nielegalnego przewozu przez granicę okazów objętych ochroną. Były wśród nich m.in. muszle skrzydelnika olbrzymiego, kły morsa, fragmenty rafy koralowej, a także liczna odzież i galanteria wykonana ze skór chronionych zwierząt.
5: O przepisach CITES i o tym, dlaczego egzotyczne pamiątki mogą stać się problemem na granicy, mówiła Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Najważniejsze jest to, żeby nie kierować się zasadą, skoro ktoś to sprzedaje, to znaczy, że mogę to kupić i przewieźć. W wielu miejscach na świecie na straganach można znaleźć przedmioty

0: Kopcza w Bóbrce.
1: Z tego słynie Podkarpackie.
2: Wielką wartością muzeum jest autentyczność. Jak ważne jest to, że zwiedzający nie oglądają tylko ekspozycji, ale chodzą po miejscu, gdzie historia naprawdę się wydarzyła.
3: No to jest coś, co jest absolutnie właśnie wyjątkowe, że my nie musimy udawać, tylko te przestrzenie są wiarygodne, one są naturalne i one są takie, jak były właśnie w połowie XIX wieku. To jest ta niesamowitość, to jest ten klimat tego miejsca. Oczywiście w niektórych budynkach są ekspozycje muzealne, one są uzupełnieniem takim naturalnym tej przestrzeni oryginalnych eksponatów. Natomiast to jest ciągle ta opowieść, która jest wypowiedzeniem do tego, co najbardziej wartościowe, czyli do tego, co właśnie pozostało nam z tych czasów Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobasy. Tutaj czuć dalej właśnie ten klimat tej starej XIX-wiecznej kopalni i to jest właśnie coś, co jest największą wartością naszego muzeum i największą wartością Bóbrki.
2: A które miejsce w muzeum pani uważa za takie najbardziej poruszające?
3: Ja lubię wiele miejsc. Natomiast patrząc z perspektywy zwiedzającego, to zdecydowanie zawsze największe wrażenie na zwiedzających ma odwiedzenie takich miejsc, jak właśnie najstarsze szyby. To one robią największe wrażenie i tutaj to poczucie, że zagląda się w głąb tej starej XIX-wiecznej studni i widzi się tam nadal wzburzone lustro ropy naftowej, te bąbelki gazu, które tam na powierzchni się ukazują, że czuje się ten zapach tego naszego czarnego, płynnego, karpackiego złota, to myślę, że jest coś, czego nie znajdziemy absolutnie w żadnym innym miejscu. To jest coś, co robi zawsze największe wrażenie na turystach, no i na nas też.
2: Jak pogodzić ochronę zabytkowego charakteru miejsca z potrzebami współczesnego muzeum?
3: To jest z jednej strony trudne, ale z drugiej strony to jest też olbrzymi atut, że możemy naszym zwiedzającym powiedzieć, że znajdujecie się Państwo na terenie czynnej kopalni ropy naftowej, więc trudności są, ale trudności zawsze będą. Natomiast jest to też naszym największym skarbem, że możemy właśnie się tym chwalić, że muzeum jest tak pięknie lokowane.
2: O miejscu, w którym zaczęła się historia polskiej ropy, opowiadała Barbara Olejarz, dyrektorka Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
2: Heft, kolor spódnicy czy splot chusty. Wystarczy rzut oka na tradycyjny podkarpacki ubiór, by dostrzec coś więcej niż tkaninę. To zakodowana historia naszego regionu, opowieść o ludziach, którzy tu żyli, kochali i pracowali. Świat dawnych tradycji odtworzymy już za kilka minut. Sprawdzimy, jak dziś wyglądają badania i rekonstrukcje strojów naszego regionu. Przyjrzymy się też współczesnym zespołom folklorystycznym. Czy na scenie noszą wierne kopie ubrań swoich przodków, czy to już tylko luźne stylizację. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami. Program zaczynamy jednak od rozszyfrowania zupełnie innych symboli. Przeniesiemy się na podkarpackie ścieżki, by przyjrzeć się znakom malowanym na drzewach, skałach i słupach. O tym, jak powstają trasy i kto dba o to, byśmy nie zgubili się na szlaku. Rozmawiam z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem i znakarzem z rzeszowskiego oddziału PTTK.
1: To warto wiedzieć.
2: Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda praca znakarska od kuchni. Co trzeba zrobić, zanim pojawią się pierwsze oznakowania na drzewie czy słupie?
4: No, żeby tak naprawdę mógł znakować czy odnawiać szlaki turystyczne, już nie mówiąc o wytyczaniu nowych szlaków, bo to jest rzadkość, żeby wytyczać nowe szlaki, no to trzeba przejść taki kurs dwudniowy, trzydniowy, aby właśnie zostać znakarzem szlaków górskich, bo o takich mówimy. No i trzeba trochę posłuchać właśnie historii znakowania, trochę metodyki, nauczyć się trochę właśnie praktyki, także dobierać farby, jakiego sprzętu używać, bo czasem znakarz musi trochę popracować siekierą czy piłą, żeby oczyścić na przykład drzewo, na którym będzie stawiał taki znak. Więc no, potrzebny jest taki kurs właśnie przygotowawczy, aby móc zacząć znakować. Później trzeba trochę popraktykować, najlepiej z bardziej doświadczonym znakarzem. No i można właściwie ruszać do pracy.
2: Jak często szlaki trzeba odnawiać?
4: No to jest tak, że przynajmniej w naszym

0: oddziale, w rzeszowskim oddziale PTTK, że trzeba takie minimum to 3 lata i trzeba ten szlak odnowić. Oczywiście dokonuje się takich dodatkowych przeglądów, może się to zdarzyć, że raz w roku, jeżeli wymaga tego szlak, mamy zgłoszenie od ludzi, na przykład od turystów naszych, że coś na szlaku jakoś się zmieniło, że jest coś na przykład przygrodzone, bo właściciel działki, przez który przebiega szlak, czasami tak się dzieje, nie życzy sobie, żeby ten szlak już przez ten teren przechodził, więc wtedy na przykład musimy przeznakować, więc no takich prac dokonujemy na bieżąco, ale tak minimum co 3 lata gruntownie odnawiamy dany szlak.
1: Jakie są rodzaje oznakowania? Kolory, symbole, tablice i co dokładnie oznaczają?
0: Szlaki są w różnych kolorach. Od czerwonego przez niebieski, żółty, zielony, czarny. I co ciekawe, kolory szlaków górskich czy nizinnych nie oznaczają jakby trudności. Tak jak na przykład w szlakach narciarskich, zjazdowych, gdzie tam dany kolor oznacza jakąś skalę trudności. W górskich szlakach czy tych nizinnych nie ma takiego odniesienia, ale no, czerwony szlak, główny szlak beskidzki, tak zwany GSB, który ma ponad 500 km długości, no i jest koloru czerwonego, no siłą rzeczy właśnie jest najdłuższy, więc może być kojarzony też z takim trudniejszym. No i tak w niektórych pewnie odcinkach jest. Część tego szlaku, głównego szlaku beskidzkiego, przebiega też przez województwo podkarpackie, przez Bieszczady i taki szlak może się wydawać, że to jest kolor czerwony, to długi szlak, trudny. Inne oznaczenia szlaków, które mogą się pojawić, pojawiają się na trasach pieszych, górskich wędrówek, no to są tabliczki, drogowskazy, czyli takie szlakowskazy, które wskazują, gdzie jest właśnie kierunek szlaku. Na tej tabliczce może się też znaleźć nazwa jednostki, która tym szlakiem się opiekuje. Będzie to na przykład napisane PTTK Rzeszów na szlaku niebieskim, też długodystansowym, który ma początek w Rzeszowie, kończy się w Grybowie, albo odwrotnie, zaczyna się w Grybowie, a kończy się w Rzeszowie. W dużej też części biegnie przez województwo właśnie podkarpackie, przez Pogórze Dynowskie, Przemyskie i Bieszczady.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda proces uzgadniania przebiegu szlaku z właścicielami gruntów, gminami czy nadleśnictwem?
0: To jest współpraca właśnie między PTTK, między oddziałami PTTK. To na przykładzie powiem Rzeszowa. Jest to współpraca między nadleśnictwami, właśnie między gminą, na której terenie taki szlak przebiega. No i też prosimy o taką zgodę. Mamy podpisane tutaj takie porozumienia z nadleśnictwami w okolicach, powiedzmy, Rzeszowa, bo PTTK rzeszowskie opiekuje się tymi szlakami, które są no, na Pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim, częściowo wchodzą na Pogórze Przemyskie, takie najbliższe, powiedzmy, okolice Rzeszowa. Więc z tymi nadleśnictwami, po których te szlaki przebiegają, mamy takie porozumienia. Informujemy też właścicieli gruntów, że będziemy w okolicach albo przez ich teren znakować, bo zdarza się tak, że szlak przebiega przez prywatny teren, no i wtedy prosimy o taką zgodę. Najczęściej właściciele się zgadzają, pozwalają, żeby jeżeli to nie koliduje jakoś, przebieg nie koliduje z wejściem na ich teren, to nie ma właściwie takiego problemu, ale zdarza się też tak, że właściciele gruntów no nie życzą sobie, aby ten szlak przebiegał przez ich teren, więc wtedy korygujemy, szukamy jakiegoś innego rozwiązania.
1: A czy zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania przez wandali?
0: Na szczęście coraz rzadziej, ale tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pewnie jakimś narzędziem ostrym, siekierą, taki szlak po prostu usuwa z drzewa, niszcząc tak naprawdę tym samym korę drzewa, no, dewastując taką infrastrukturę. Ale na szczęście, tak jak powiedziałem, zdarza się już to bardzo, bardzo rzadko. Coraz więcej jest takich właśnie świadomych turystów. Widzą, że to jest szlak, że fajnie jest po tym się poruszać. I tak, coraz rzadziej takie sytuacje mają miejsce.
1: Jacek Dziwisz, przewodnik beskidzki, znakarz z rzeszowskiego oddziału PTTK, opowiadał nam o sekretach górskich szlaków, malowaniu oznaczeń w terenie i o tym, co trzeba zrobić, żeby znakarzem zostać. A teraz zamieniamy znakarski pędzel na igłę z nitką. Sprawdzamy znaki ukryte w splotach, kolorach i haftach dawnych ubrań. Jeden detal podkarpackiego stroju wystarczy, by odkryć historię całego regionu. Jak dziś wyglądają badania nad dawnym światem i czy zespoły folklorystyczne noszą na scenie wierne kopie ubrań swoich przodków? O tym rozmawiam z Judytą Sos, kustoszem w Muzeum Etnograficznym imienia Franciszka Kotuli w Rzeszowie.
2: Poznaj historię Podkarpacia.
1: Jakie były najbardziej charakterystyczne elementy wyróżniające strój rzeszowiaków, lasowiaków, pogórzan?
3: Mężczyznę z okolic Rzeszowa poznać można by było po takim komplecie, którym my nazwalibyśmy ciemno-niebieskim, a w tamtych czasach mówiono siwych. Były to siwe sukieniaki i siwa kamizela, czyli kamizela i spodnie wykonane ze sukna o właśnie kolorze ciemno-niebieskim. Kamizela była podszyta czerwonym suknem, a sukieniaki miały naszyte na udach takie oblamówki. Troszkę to można porównać do góralskiej parzenicy. Oczywiście gospodarz zakładał również brązową sukmanę i kapelusz z wstążkami. Mógł być słomiany albo tak zwany makowy, czyli z czarnego filcu. Kobieta w najdawniejszych czasach zakładała oczywiście białą koszulę z cienkiego płótna, ale również spódnicę płócienne i płócienną zapaskę. One od święta były szerokie. Nawet ta zapaska, czyli tak zwany, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, fartuszek, również był szeroki. Miał się stykać prawie, że z tyłu. Te brzegi miały się stykać, czyli też była szeroka ta zapaska. I również starano się tą sylwetkę krynoliny naśladować. Tak więc tych spódnic modnie się zakładały czasami kilka naraz. I oczywiście też najpiękniejszym elementem młodej dziewczyny był gorset. Strój lasowiaków różnił się od tego stroju rzeszowskiego, co wynikało oczywiście z innych warunków zamieszkiwania, innych terenów. Tereny trudne w uprawie, które wymuszały taką samowystarczalność i właśnie lasowiacy, można powiedzieć, dysponowali tymi strojami samodziałowymi, czyli nie mieli możliwości zazwyczaj kupowania tych tkanin fabrycznych, tylko właśnie z wyrobu domowego, nawet te odświętne. Więc jeśli miałabym je określić tak jednym słowem, to powiedziałabym właśnie, że zwłaszcza te kobiece to były samodziałowe i białe w zasadzie. Na takie surowe, ten strój był surowy. Oczywiście mężczyźni również zakładali brązową sukmanę, ale nawet ta sukmana uszyta była z sukna samodziałowego, czyli nie było wykonane w fabryce. Natomiast takim charakterystycznym elementem u lasowiaków to była właśnie niebieska sukmana, jeśli chodzi o strój kobiecy, a mężczyźni zakładali taką ciekawą czapkę zwaną magierą, która była ozdobiona takimi czterema pomponami, z czego jeden był dłuższy i nazywany był kukurydzą. Strój pogórzan był niezwykle ciekawy. Odbijały się w nim takie wpływy strojów małopolskich, ale również i słowackich, i węgierskich. I chyba takim najbardziej charakterystycznym elementem, który nie pojawiał się u nas, to była tak zwana cuwa. Można powiedzieć, że to przypominało sukmanę, ale w przeciwieństwie do tych rzeszowskich nie była ona brązowa, a biała. I różniła się też tym, że rękawy rzadko były zakładane, a raczej narzucane na ramiona, a z tyłu na plecach był kołnierz, który można było ułożyć w formę kaptura. Była ta cuwa też ciekawie zdobiona aplikacjami z sukna o kolorze czerwonym, niebieskim i zielonym. Natomiast jeśli chodzi o ten strój kobiet, to tutaj takim ciekawym elementem, myślę, że możemy wymienić, jest chusta, która była opinana w tak zwany czub. po prostu na środku czoła była ułożona z tego tiulu kulka. Wielkość tego czuba była zależna od miejscowości, bo różnie dziewczęta to związywały.
1: Czy współczesne zespoły folklorystyczne noszą wierne kopie dawnych strój, czy raczej są to takie stylizacje?
3: Są to stylizacje. Dlaczego? Dlatego, że gdybym ja chciała znaleźć, powiedzmy, taki komplecik, nie wiem, czy by mi się udało. Podstawowa różnica jest taka, że te stroje, które my mamy w naszych magazynach, są bardzo różnorodne. Ja nie mam dwóch takich samych koszul, czy nawet dwóch takich samych męskich kamizelek. A oczywiście to, co jest na scenie, to jest jakby takie wszystko do siebie bardzo podobne. Czyli te takie stroje, które widzimy na scenie, są, można powiedzieć, jakąś średnią, którą wyciągnęły krawcowe i po prostu później były one jakby powielane, czy są nadal. Chociaż powiem szczerze, że coraz częściej spotykamy się z tym, że przychodzą do nas panie, które mają za zadanie uszyć dla jakiegoś zespołu regionalnego strój, przychodzą do nas na kwerendę, szukają stroju z konkretnej miejscowości i starają się robić coraz bardziej wierne kopie, na ile to jest oczywiście możliwe, ponieważ bardzo często dzisiaj na przeszkodzie stoi nam właśnie tkanina. My również na naszej wystawie stałej mamy rekonstrukcję stroju rzeszowskiego i chociaż jest to kopia tego, co mamy w magazynie, jednak i to nie wygląda idealnie, ponieważ nie ma na rynku dzisiaj takich tkanin, jakie były używane dawniej. Także jest to taki bardzo złożony problem, ale myślę, że w tej materii jest coraz lepiej. Coraz częściej ludzie się tym interesują, żeby to była wierna kopia i wszystkich zainteresowanych oczywiście zapraszamy do naszego archiwum, gdzie możemy przedstawić nie tylko eksponaty, ale również materiał źródłowy i fotografie i właśnie te jakby teksty wywiadów zebrane i przez Franciszka Kotulę i przez jego następców.
1: O wyzwaniach współczesnej rekonstrukcji i o sekretach dawnych splotów opowiadała nam Judyta Sos, kustosz w Muzeum Etnograficznym imienia Franciszka Kotuli w Rzeszowie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Są takie miejsca, które nie zawsze trafiają na pierwsze strony turystycznych folderów, a potrafią opowiedzieć o regionie więcej niż najbardziej znane szczyty. Na Podkarpaciu takimi miejscami są Pogórza. Łagodniejsze od Bieszczadów, mniej oczywiste od Beskidów, ale pełne historii, krajobrazów, dawnych cerkwi, kapliczek, dworów, zapomnianych dróg i punktów widokowych. O Pogórzach porozmawiamy już za chwilę, a w dalszej części naszego programu spotkamy się z Szymonem Modrzejewskim ze Stowarzyszenia Magurycz. Magurycz od lat robi coś, co trudno opowiedzieć jednym zdaniem. To nie jest zwykłe sprzątanie cmentarzy, ani tylko konserwacja kamienia. To praca przy pamięci, często tej najtrudniejszej, zostawionej bez opiekunów po wojnie, wysiedleniach i zagładzie. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim i innych częściach Karpat ratują nagrobki, krzyże, kapliczki, a razem z nimi imiona ludzi, których domów często już nie ma. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami. A naszym pierwszym gościem jest Michał Tier, przewodnik beskidzki i terenowy.
2: Blisko mieszkańców.
1: Pamięta pan swoje pierwsze wyjście w Bieszczady albo Beskid Niski? Co wtedy zrobiło największe wrażenie?
4: Pierwsze moje wyjście to pierwsza klasa gimnazjum, także troszkę dawno. I to było wyjście z Wetliny na Przełęcz Orłowicza. No i te widoki przede wszystkim. To akurat był czerwiec, do okolicy Dnia Dziecka. No i to piękno przyrody mnie wtedy urzekło. Tak moje pierwsze takie spełnienie właśnie związane z Bieszczadami, a nawiasem mówiąc, wracając z tej wycieczki, to jeszcze miałem takiego małego psikusa, bo koledzy powiedzieli, za mnie jestem, a wycieczka odjechała, ja zostałem na parę minut w sklepie sam.
1: I co, był strach?
4: Może nie strach, ale lekkie zdziwienie, także zapamiętałem sobie akurat tą sytuację dość dobrze.
1: A dzisiaj w których górach czuje się pan bardziej u siebie?
4: Chyba najbardziej u siebie to czuję się na Pogórzu Przymyskim, no bo najbliżej Pogórza mieszkam, na pograniczu w sumie dwóch Pogórzy, dokładnie mieszkam na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego i najczęściej właśnie to Pogórze Przemyskie jest mi znane i odwiedzane, no bo też najbliżej właśnie przy okazji pięknej pogody, czy w sobotę, czy w niedzielę, najłatwiej jest się dziś wybrać, mimo że tych wzgórz mi miejsc widokowych jest raptem kilka, może kilkanaście na terenie Pogórza Przemyskiego, to będąc po ileś tam już razy w tym samym miejscu, zawsze coś nowego odkrywamy. I to jest też piękne, że Pogórze Przemyskie ma niesamowity klimat. To taki troszeczkę klimat podobny, ja bym powiedział, do Beskidu Niskiego z jednej strony, z drugiej strony do Bieszczadów, tak? No bo w Bieszczadach mamy płoniny, my na Pogórzu Przemyskim mamy płoninki, czyli tą formę taką zdrobniałą. Z kolei z drugiej strony też jest to podobieństwo do Beskidu Niskiego, gdyż po prostu tu jest bardzo mało turystów na Pogórzu Przemyskim, więc idąc niejednokrotnie szlakiem, jest szansa, że faktycznie nikogo nie spotkamy.
1: Pana ulubione miejsce na Pogórzu Przemyskim?
4: Dwa mam takie ulubione miejsca, gdzie lubię przebywać. Jest to Wzgórze Żytne w okolicach Kalwarii Pacławskiej. Z tego spuściła się przepiękny widok na masyw Kopystańki, a także panorama na stronę Ukraińską oraz na masyw Suchego Obycza. I też wspomniana przeze mnie Kopystańka, która jest może nie w grupie tych najwyższych wzniesień Pogórza Przemyskiego, bo ma jedynie 541 metrów nad poziomem morza. Mimo wszystko można na nią wędrować z kilku stron, ja przynajmniej od pięciu stron już szedłem na Kopystańkę. Z trzech stron prowadzą na nią znakowane szlaki i zawsze to miejsce jest takie magiczne. Zawsze mnie zachwyca piękną pogodą, widokiem. No i to piękno przyrody, które możemy tam zaobserwować, też dodaje tej magii.
1: Wspomniał pan również o Pogórzu Dynowskim. Co tam ciekawego znajdziemy?
4: Pogórze Dynowskie już położone jest praktycznie na granicy Karpat. Praktycznie od Pogórza Dynowskiego zaczynają się Karpaty. Samo Pogórze posiada zdecydowanie mniej gęstą sieć szlaków turystycznych, ale też jest parę ciekawych miejscowości. Ja bym tutaj wspomniał choćby o takiej miejscowości jak Dubiecko. Dubiecko, które znane jest choćby z tego, że urodził się tam Ignacy Krasicki, ale też nieopodal położona od Dubiecka miejscowość Dynów, która ma bardzo ciekawą historię, w szczególności mało kto wie, że Dynów jest bardzo mocno związany z historią narodu żydowskiego i do dziś dnia właśnie przedstawiciele tej religii bardzo często Dynów odwiedzają. Także to też jest takie miejsce pod tym kątem tajemnicze i ciekawe, szczególnie w okresie, kiedy społeczność żydowska Dynów nawiedza. Widok rzeszy osób, mężczyzn w bardzo charakterystycznych kapeluszach, pejsach na ulicach 100 lat temu nie robiła większego wrażenia, a dzisiaj może takie dość duże wrażenie wywrzeć.
1: Szlak architektury drewnianej na tym terenie jest wyjątkowo gęsty. Do którego kościółka, cerkwi poleciłby pan zajrzeć?
4: Faktycznie ogólnie na terenie województwa podkarpackiego jest kilka szlaków architektury drewnianej. Jest to związane z tym, że na tym terenie bardzo rozpowszechnione jest budownictwo cerkiewne, oczywiście bazujące na materiale, jakim było drewno, które było tutaj materiałem powszechnym i dostępnym. Kilka takich cerkwi, które ja osobiście preferuję, to jest choćby cerkiew w Liskowatym, położona na trasie łączącej Przemyśl z Ustrzygami Dolnymi, więc jadąc w Bieszczady warto na pewno tam zaglądnąć. Oprócz tego nie sposób ominąć cerkwi, które znajdują się na liście UNESCO, tak? W miejscowości Smolnik nad Sanem, miejscowości mamy cerkiew UNESCO w Turzańsku, która też zachwyca swoim pięknem. Oprócz tego również kościoły drewniane, ale też warto wspomnieć, że na naszym terenie, na terenie województwa podkarpackiego znajduje się najstarsza murowana cerkiew obronna w Polsce, położona w Posadzie Rybotyckiej na Pogórzu Przemyskim.
1: O pogórzach na Podkarpaciu miejsca, które czasem są mniej oczywiste niż Bieszczady, ale też mają swoje historie i krajobrazy, do których warto wracać, opowiadał nam Michał Tier, przewodnik beskidzki i terenowy. I pozostajemy w Karpatach, ale wchodzimy w temat dużo bardziej poruszający. Naszym kolejnym gościem jest Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz. Stowarzyszenia, które od lat ratuje stare cmentarze, nagrobki, krzyże i kapliczki, często w miejscach, gdzie dawnych mieszkańców już nie ma, a pamięć została zapisana tylko w kamieniu.
2: Historia, którą warto poznać.
1: Czy Podkarpacie da się zrozumieć bez dawnych cmentarzy, kapliczek, przydrożnych krzyży?
5: Ja powiem tak, właśnie tym bardziej zależy nam na tym, żeby te znaki trwały, żeby właśnie można było tę rzeczywistość czytać. To oczywiście nie jest, znaczy to nie jest wiedza dla wybranych, to jest wiedza dla chętnych. Znaczy, rozumiem, jeśli ktoś obserwuje rzeczywistość i się nad nią jakoś tam pochyla, znaczy, bo mówmy się, jeśli ktoś pędzi samochodem, to dla niego fakt, czy to będzie, chociaż być może dostrzeże, że krzyż ma na przykład trzy ramiona, a nie jedno, ale trudno powiedzieć, czy to spowoduje jakąkolwiek refleksję na temat tego, co mija. No ale powiedzmy, że ci, którzy będą chcieli, to się wtedy zastanowią, no i okaże się wtedy, że to jest krzyż w rozumieniu ikonograficznym prawosławnym, ale to wcale nie oznacza, że prawosławni go postawili, ponieważ prawosławie w obszarze Podkarpacia obecnego jak najbardziej funkcjonowało, ale do końca XVII wieku, później przyjąwszy Unię, Eparchia Przemyska, która obejmowała właściwie całe Podkarpacie, prawosławna Eparchia Przemyska, przekształciła się w grecko-katolicką eparchię, czyli prawosławnych, którzy uznali, powiedzmy, jurysdykcję Rzymu. No więc ten krzyż będzie prawosławny w rozumieniu ikonograficznym, ale raczej kamiennego krzyża przy drodze z, nie wiem, XVII wieku nie znajdziemy, ale znajdziemy, nie wiem, z końca XIX czy początku XX wieku i to oczywiście dla czytania tej rzeczywistości ma kapitalne znaczenie, już nie mówiąc o samej treści inskrypcji, znaczy taki właśnie, że okaże się, że one są cylicą. Pani też zapytała o przydrożne. No więc ja powiem w ogóle tak, że pośród wielu innych zadań, które ja widzę dla takiego przedsięwzięcia, rzecz tym naczelnym jest remontowanie tych rzeczy po to, żeby one trwały, żeby przedłużyć ich żywot. One zczezną z czasem. Natomiast to, co dzisiaj my czytamy często jako znaki przydrożne, de facto nie są znakami przydrożnymi i to jest, z czym no, jakby upraszczamy sobie, jak w wielu innych miejscach czytanie rzeczywistości. To są w większości krzyże przydomowe. Ich naczelnym zadaniem było chronienie mieszkańców, gospodarstwa, budowy i też wyrażanie tego, co mieszkańcy tego domostwa myśleli o świecie. Natomiast oczywiście w tej masie są też krzyże takie typowo przydrożne, stojące na rozstajach, czy w jakichś miejscach, nie wiem, wydarzeń. Natomiast większość tego właśnie, co my dzisiaj odbieramy jako, to na Łękowszczyźnie jest bardzo czytelne, że poruszamy się na przykład przez, no dzisiaj odradzającą się miejscowość, która nazywa się Czarny, znaczy odradzającą w tym znaczeniu, że jeszcze do niedawna były tam, powiedzmy, tak naprawdę było jedno domostwo, 20 lat temu, zamieszkane przez ludzi. Dawniej wieś licząca grubo ponad setkę gospodarstw, po wysiedleniach w latach 45-46 i po akcji Wisła praktycznie opustoszałe, czy pozbawione mieszkańców, czyli Łemków. I właśnie od lat 80. Jeden z ocalałych tam domów znalazł właściciela i on tam mieszka do dzisiaj. Dzisiaj tych tam stopniowo sprzedaje się, wyznacza działki budowlane i tych zabudowań przybywa. Natomiast jest tam kilkanaście krzyży, które właśnie czytamy jako przydrożne. One stoją przy drogach, bo do każdego domu zawsze prowadzi jakaś droga, ale ich funkcja była przydomowa. To wystawiali gospodarze. To też pokazuje strukturę wsi. No i oczywiście to jest tak, że nie każdego było stać na to, żeby sobie tak postawić, podobnie jak nie każdego krzyż czy figurę. Podobnie jak nie każdego było wówczas stać na to, żeby upamiętnić trwale swoich przodków, rodziców, dziadków. A raczej należało to do rzadkości i od bardzo wielu też rzeczy zależało. Na przykład poruszając się w obszarze Podkarpacia, jeśli wybierzemy się do dawniej dużej łemkowskiej wsi, takiej liczącej powiedzmy kilkuset mieszkańców, no to na cmentarzu natrafimy na powiedzmy 20 nagrobków, 30 nagrobków. Pomijam ich stan w tej chwili, ale ich będzie mniej więcej tyle. Im bliżej ośrodka kamieniarskiego, jakiegokolwiek, tym oczywiście będzie ich więcej, im dalej, tym mniej. Chodzi o transport ciężkich rzeczy w górach. No i oczywiście to, że jest ich 20 czy 30, nie oznacza, że jest tam 20 czy 30 pochówków. To znaczy tylko tyle, że 20 czy 30 rodzin stać było na to, żeby taki kosztowny dzisiaj artefakt, a dla nich po prostu nagrobek, żeby on w ogóle powstał. Natomiast jeżeli w obszarze tego samego Podkarpacia wybierzemy się na przykład na Roztocze, to na takim samym cmentarzu, w takiej samej nieistniejącej ukraińskiej wsi, albo daleko różnej w rozumieniu liczby mieszkańców od tego, jak wyglądała, nie wiem, w 1945 roku, na cmentarzu natrafimy na nie 20 czy 30, tylko 200, 300 czy 500 nagrobków. I to wynika z tego, że tamtejszy kamień czy wapień w odróżnieniu od piaskowca fliszowego czy karpackiego, był lżejszy, tańszy. Okoliczności w rozumieniu ukształtowania terenu powodowały, że łatwiej było go przemieszczać. No i też największy ośrodek kamieniarski właśnie na północnym Podkarpaciu, czyli na Roztoczu Wschodnim, oferował wyroby o bardzo dużej rozpiętości, mam na myśli cenę. W latach 30. można było tam nagrobek kupić za 5 zł, ale też za 400 zł. I te formy za 5 zł były bardzo uproszczone, małe, lekkie, wręcz handlowano nimi na bazarach, dosłownie, no tymi za 400 zł nie. Za duże, za ciężkie i nikt nie wytwarzał ich w takich ilościach, żeby wozić po bazarach, natomiast właśnie te małe jak najbardziej. W ogóle z całej tej pracy wynika całe mnóstwo informacji, bo się na przykład okazuje, że ludowe, tak zwane ludowe warsztaty kamieniarskie, im bardziej dążyły do tego, żeby wykonywać nagrobki takie jak w mieście, tym szybciej ulegały, z mojego punktu widzenia, takiej estetycznej atrofii. Znaczy, chodzi o to, że był taki słynny, znaczy dla mnie słynny łemkowski kamieniarz, nazywał się Wazyl Hracoń i bardzo charakterystyczne wykuwał Chrystusy. Natomiast już jego synowie wykonywali nagrobki takie, jakie oferowały warsztaty miejskie. Można by powiedzieć, że oni się rozwinęli. A ja uważam, że utracili właśnie coś, co powodowało, a ich wyroby już nie są tak charakterystyczne i łatwo je pomylić z wyrobami jakichś rzemieślniczych, cechowych zakładów. Jeśli nie są sygnowane, to właściwie nie można ich odróżnić. Oni pieli się w swoich umiejętnościach, ale jednocześnie w sensie estetycznym tracili to, co ich wyróżniało.
1: O miejscach, które łatwo ominąć, jeśli nie wie się, gdzie patrzeć. O starych cmentarzach, krzyżach, kapliczkach i nagrobkach ukrytych czasem w trawie, lesie albo na skraju dawnych wsi opowiadał Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Dla jednych to połoniny, widoki i długie wędrówki, dla innych cisza, drewniane cerkwie, dawne wsie, ślady niełatwej historii. Są Bieszczady turystyczne, znane z map, szlaków i najpopularniejszych miejsc, ale są też Bieszczady mniej oczywiste, zapisane w opowieściach ludzi, w dawnych rzemiosłach, w smakach, przedmiotach i codziennej pracy rąk. W naszym programie spróbujemy spojrzeć na Bieszczady z tych dwóch perspektyw. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam na początek na rozmowę z człowiekiem, który te góry zna jak własną kieszeń, przewodnikiem beskidzkim i terenowym, Michałem Tierem.
2: Bieszczadzkie wędrówki.
1: Co najczęściej zaskakuje turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady po raz pierwszy?
6: Z reguły takiego turystę zaskakuje piękno tych gór, bo Bieszczady, ta część Bieszczadów, która jest po stronie polskiej, bo to też warto tutaj powiedzieć, że mamy jedynie fragment, skrawek Bieszczadów, dokładnie fragment Bieszczadów zachodnich, które są położone na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy. Natomiast druga część Bieszczadów troszeczkę wyższa, położona jest w całości na terenie dzisiejszej Ukrainy, razem z ich najwyższym szczytem Pikujem, ale ich piękno, ich niepowtarzalność. Nie ma drugich gór w Polsce, które są tak piękne, których z jednej strony możemy podziwiać wspaniałą przyrodę, z drugiej strony mamy tu właśnie dzikość, no bo jednak mamy niezamieszkałe niektóre doliny. Z takich czy innych przyczyn to jest zupełnie odrębna kwestia. Natomiast nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie ten, jak to się mówi, nie jest bezkres połonin, jest widoczny. Powiem szczerze, ja zawsze idąc w Bieszczadach, zachwycam się tymi widokami. Mimo że jestem tam po raz już któryś, to zawsze mnie czymś zaskakują i czy będąc w Tatrach, czy nawet w Sudetach, nigdzie nie będziemy mieć, moim zdaniem, takich widoków, które będą aż tak zapierać dech w piersiach.
1: Czy Bieszczady są wymagające?
6: Tak, Bieszczady uczą też pokoju. Bardzo często mówi się, a przecież to nie są wysokie góry, co to 1300 kilka metrów, tak? 1346 metrów to jest wysokość Tarnicy. Nic bardziej mylnego. Bieszczady uczą pokoju, to są normalne góry, gdzie bardzo szybko zmienia się pogoda. Ta pogoda zmienia się nie w sposób bardzo gwałtowny. Tak samo też trzeba pamiętać, że na terenie Bieszczadu na niektórych stokach, przy niektórych fragmentach połoni, szczególnie w tych częściach północnych, występują regiony, gdzie jest również zagrożenie lawinowe, stąd też zagrożenie lawinowe przez GOP na teren Bieszczadów. Stopnie zagrożenia lawinowego na teren Bieszczadów również są ogłaszane.
1: Czy widać różnicę między turystą, który przyjechał zaliczyć szczyt, a tym, który chce przeżyć góry.
6: Tak, myślę, że widać. To jest tak, który chce zaliczyć, będzie szedł, pasz do przodu, byle szybciej, byle dalej. A tego to jest te konosera bardzo często można poznać po tym, że on przy szlaku przysiądzie na kamieniu i będzie po prostu siedział i podziwiał te widoki. To jest chyba ta taka największa różnica. Będzie się zachwycał tym pięknem, będzie korzystał z tej ciszy, natomiast będzie mu przygrywał wiatr, no bo też Bieszczady słyną z tego, że lubi w nich całkiem mocno powiać.
1: A która pora roku, pana zdaniem, jest najpiękniejsza w Bieszczadach?
6: Przede wszystkim jest to jesień. Z reguły okolice połowy października, kiedy te buki przepięknie się nam przebarwiają i jest po prostu widoki, te refleksy światła do tego robią niesamowite wrażenie, te wielokolorowe połacie lasu z tymi pięknymi, pożółkłymi już połoninami. Naprawdę to trzeba koniecznie zobaczyć, ale też Bieszczady są piękne zimą, kiedy jest już troszkę cieplej, w górach jeszcze utrzymuje się pokrywa śnieżna. Polecam Bieszczady zimą, naprawdę robią gigantyczne wrażenie. Biel tych połoni, no właściwie nie kończąca się biel krajobrazów, ale też to, co wiatr potrafi zrobić z roślinnością na szlaku, co zrobić ze śniegiem, jak te kryształki śniegu niejednokrotnie, czy też lodu są powykształcane, to trzeba po prostu zobaczyć. Także i jesienią, i zimą naprawdę uważam, że to są dwie pory roku, które podczas których koniecznie te Bieszczady trzeba zobaczyć.
1: Czy Beskid Niski również potrafi zachwycić?
6: Tak, Beskid Niski ma troszkę inny charakter niż Bieszczady. Mamy zdecydowanie mniejsze wysokości, tym samym nie występują już połoniny. Beskid Niski z kolei zachwyca swoją takim ciszą i spokojem. Ja uważam Beskid Niski za miejsce, gdzie człowiek może porozmawiać sam ze sobą, ale też i z naturą, gdzie faktycznie tu jest bardzo duża szansa, że przez cały dzień nikogo na szlaku nie spotkamy. Jest takie powiedzenie: Beskid Niski sercu bliski. I to faktycznie chyba jest takie, już troszkę może żartobliwie, ale też miejsce, gdzie można w spokoju przyjechać, rozwiązać wszelkie problemy, w tym te sercowe również.
1: A jak turyści reagują, gdy przez kilka godzin idą, no i nie spotykają nikogo na szlaku?
6: Jedni się dziwią, że w ogóle jest to możliwe, no bo bardzo często są to turyści, którzy są przyzwyczajeni, czy w Sudetach, czy w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, czy też na Podhalu, w Tatrach, w Pieninach. Jednak mamy do czynienia już z turystyką masową, tak? Niejednokrotnie te szlaki są bardzo, bardzo zatłoczone. Póki co na terenie Beskidu Niskiego absolutnie z takimi sytuacjami nie mamy miejsca. Rzadziej w Bieszczadach, bardzo rzadko, ale jednak już te nagromadzenia tłumów na szlakach zdarzy się, szczególnie w okresie letnio-jesiennym zdarzają się takie dni. Natomiast w Beskidzie Niskim właśnie jest ta cisza i spokój. To z jednej strony to jest te dziwi, ale z drugiej strony faktycznie ci, którzy chcą odpocząć choćby, nie wiem, od takiej szybkości życia, takiej troszkę może wielkomiejskości tego nagromadzenia innych osób, to jak najbardziej w Beskidzie Niskim takie miejsce myślę, że mogą odnaleźć, gdzie mogą być sami ze sobą.
1: Czy w Beskidzie Niskim trudniej być przewodnikiem właśnie dlatego, że nic tam się nie dzieje?
6: Czy trudniej? Każdy teren górski jest trudny. Jednak przewodnik idąc w teren musi mieć znajomość tego terenu, znajomość sieci rzecznej, znajomość topografii. W Bieszczadach wychodząc na połoninę łatwiej się zorientować. To fakt. Tutaj w Beskidzie Niskim no praktycznie szczyt do szczytu jest bardzo podobny. Mogą być oba zalesione. Mniej jest tych punktów charakterystycznych, więc faktycznie no, wymaga się już tutaj, żeby troszkę tą wiedzę mieć.
1: Naszym gościem był Michał Thier, przewodnik beskidzki i terenowy. Rozmawialiśmy o Bieszczadach i Beskidzie Niskim, o górach, które są blisko siebie, ale mają trochę inną historię i inny sposób przyciągania ludzi. Z górskich szczytów schodzimy prosto do dawnych warsztatów, by przyjrzeć się tradycji rzemiosła. O pracy ludzkich rąk opowiada Magdalena Demkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych. Przeniesiemy się w świat kaligrafii, garncarstwa i zapachu świeżych proziaków. Przekonacie się, że ginące zawody mogą stać się niezwykłym doświadczeniem.
2: Czas wolny w Bieszczadach.
1: Czym jest Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła?
7: Miejsce, do którego każdy może przyjść i doświadczyć takiego powrotu do tego, co było kiedyś i co trochę przywracamy do życia, bo jesteśmy takim żywym muzeum, czyli jeżeli się do nas przyjdzie, to nie jesteśmy w stanie jakby zatrzymać się na chwileczkę i doświadczyć wszystkiego osobiście, bo w takim tradycyjnym muzeum to jak przychodzimy, to zwiedzamy, oglądamy, a u nas to doświadczenie nabywa się przez to, że korzystamy ze wszystkiego i wszystko sami sobie wytwarzamy. A co to jest? To w budynku dawnej szkoły, pierwszej szkoły w miejscowości Buchercach Mineralnych, który został wybudowany na początku XX wieku, to ten budynek wyremontowaliśmy, odrestaurowaliśmy i stworzyliśmy to miejsce właśnie na takiej zasadzie, że jak przychodzimy, mamy salę na górze, jest to taka sala audiowizualna, gdzie zawsze rozpoczynamy nasze spotkania taką krótką prezentacją, która jest wprowadzeniem do tradycji ginących zawodów, bo do tych ginących zawodów sięgamy, a na dole znajdują się sale, to są sale takie warsztatowe, gdzie odbywają się poszczególne spotkania, więc jest piekarnia, tam na co dzień albo na takim tradycyjnym piecu podczas zimowych dni czy wczesnowiosennych, kiedy jest chłodno na zewnątrz, to na tradycyjnej blasze kuchennej pieczemy proziaki, robimy proziaki, czyli nawiązujemy do tego, co jest bardzo ważne w takim naszym doświadczeniu i poznawaniu miejsca i lokalności, ponieważ nawiązujemy do smaku i robimy te proziaki, opowiadamy o proziakach, o dawnym gospodarstwie, jak to w Bieszczadach, Karpatach wyglądało kiedyś, więc jak te proziaki się pieką nam na kuchni, to wtedy też mamy możliwość rozwiązania takiego quizu i te upieczone proziaki później możemy zjeść z marmoladą różaną, je serwujemy, ale jeżeli ktoś chciałby spróbować czy z masłem czosnkowym, czy bardziej na wytrawny sposób, to oczywiście też jest to możliwe, bo przepis jest tak uniwersalny, więc te proziaki to jest, można powiedzieć, coś wspaniałego, bo tak naprawdę z prostych składników robimy pysznego proziaka, którego można zjeść na różne sposoby i proszę mi uwierzyć, że nie było jeszcze osoby, która powiedziała, że ten proziak to jest niedobry. Zawsze powtarzam, że takie proziaki to możemy sobie zrobić w domu szybciej niż wyskoczyć do sklepu po bułki i zawsze zachęcamy do tego, żeby każdy zabrał ten przepis ze sobą, żeby ten proziak był robiony w domu i promowany.
1: Jakie miejsce w szkole robi na gościach największe wrażenie?
7: To jest bardzo różnie, bo są osoby, które nas odwiedzają i są zachwycone właśnie pracą garncarza i tym, że kawałka gliny możemy coś stworzyć i doświadczamy tego, jak podczas każdego naszego ruchu rąk, palców formujemy na kole czy ręcznie naczynko i to powstaje na naszych oczach. To jest takie bardzo relaksujące. Wiele osób to podkreśla. Więc właśnie garncarstwo, ale są osoby, które mówią, że no hitem jest dla nich proziak, że to jest coś pysznego, co na pewno będą robić. Zresztą mnóstwo osób później nam przysyła jakieś zdjęcia czy wiadomości, gdzie pokazują, jak w domu te proziaki robią i mają swoje już takie różne wariacje na temat tego, jak można te proziaki podawać, jak serwować je na miejscu. Dla wielu osób też dużym takim odkryciem jest nasza klasa szkolna, gdzie opowiadamy o kaligrafii i przy pomocy stalówki z obsadką można wykaligrafować sobie pozdrowienia i to jest taki moment właśnie takiego wyciszenia i doświadczenia tego, że wow, mogę coś pięknego napisać i to mnie też bardzo tak uspokaja i to jest takie we współczesnym świecie ponowne odkrycie pięknego pisania, ponieważ my gdzieś tam po drodze odeszliśmy od tej kaligrafii, od takiego pięknego pisania i często właśnie ten komputer, SMS zastępuje wiele rzeczy, ale wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, że jeżeli dostaniemy na przykład taką pocztówkę, która jest ręcznie napisana, to ona jest dla nas dużo, dużo bardziej wartościowa niż wysłany SMS od kogoś.
1: No właśnie, a czy dawne rzemiosło może być atrakcyjne dla dzieci? wychowanych w świecie smartfonów.
7: Właśnie to jest niesamowite, jak obserwujemy, bo przychodzą do nas wszyscy, przeróżne grupy wiekowe, ponieważ formuła jest tak przygotowana, że każdy znajdzie coś dla siebie. I jeśli chodzi o dzieci, to dzieci, które współcześnie mają technologię na co dzień, bo to są smartfony, komputery i inne rzeczy, w których oni się świetnie poruszają. Natomiast to, na co kładziemy nacisk właśnie, to też takie bycie z drugim człowiekiem, bo w każdej sali znajduje się osoba prowadząca to dane spotkanie, która opowiada, pokazuje, jak to zrobić, i ta formuła aktywnego uczestnictwa to jest to, co angażuje je w całości, bo one muszą gdzieś odstawić telefon, odstawić smartfona, skupić się na tym, co robią tu i teraz. I to jest dla nich bardzo często właśnie zachwycające, że jest wow, zrobiłem proziaka i on mi smakuje, albo super wyszło mi to naczynie, albo napisałem pozdrowienia, które mogę zabrać ze sobą, czy też inne rzeczy, które tam na miejscu właśnie wykonujemy, bo to jest również takie malowanie na szkle, więc zaangażowani są od początku do końca. To jest takie bycie tu i teraz i takie uczenie też uważności, staranności i takiego skupienia, co szczególnie dla dzieci w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne.
1: Jeśli chcecie sami spróbować kaligrafii albo upiec własnego proziaka, kierunek jest jeden. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła, o której opowiadała nam Magdalena Demkowicz.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
1: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy sobie nasze najciekawsze radiowe spotkania ze znanymi artystami. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Renata Przemyk za młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk? Poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.
0: Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: O tej porze, moi drodzy, jak zwykle w Radiu Złote Przeboje, czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było, Renata Przemyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Co to znaczy bardzo dawno? Sprawdzałem, kiedy ostatnio się widzieliśmy, no i to był rok 2000, uwaga, uwaga, 17, nie do uwierzenia.
2: To zbyt dawno.
1: Zbyt
2: tak.
1: dawno.
2: Chociaż przyznaję, że tak mi czas szybko leci.
1: Mnie też. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe, znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pisać?
2: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, czy niczego poza właśnie tekstami piosenek, czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry. Mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata. I ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste, bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asum do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
1: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, a ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90-tych lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, no przed laty to było marzenie wielu artystów.
2: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989. I jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że no to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił. Tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, no może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka. W takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, tam liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. Udało mi się zdobyć taki lakier. To też nie było wcale takie oczywiste wtedy. Wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
1: Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026. Rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
2: I myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba jakoś mocno rozgraniczyć jednak, że ten aspekt ludzki no dla mnie będzie niepodrabialny. Na żywo koncerty z żywymi ludźmi, ta energia. Ja bezpośrednio też jadę z trasy, z kolejnych koncertów. I to są takie emocje. To jest kontakt międzyludzki takiego rodzaju, który według mnie to jest niepodrabialne. Oczywiście jest to duża łatwość, duże ułatwienie w komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak zadać zadanie.
1: Tak.
2: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD. Kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi. To nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku, dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą. To było tak niesamowite uczucie. I pamiętam sklepy muzyczne wtedy, gdzie w witrynie były tylko dwie płyty kompaktowe, moja i Obywatela GC. To było cudowne po prostu uczucie, ale jednakowo, że wydawało nam się, że Jezu, kto to kupi, to jest drogie, te odtwarzacze są drogie, że to wszyscy mówili wokół, to się nie przyjmie, to taki gadżet. No jak gruchnęło po prostu, jak się rozwinęło, to po prostu to jak widzieliśmy, przyjęło się i to bardzo. I zdetronizowało nasze ukochane wcześniej kasety, a wcześniej jeszcze te winyle, to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany. Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej na takim właśnie, takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
1: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
0: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
1: Dzisiaj w programie Cała Muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radiu Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
2: Planów było sporo przez całe moje życie, od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć. Bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami. Bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także ja z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój

0: mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty. Jak robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do 3. płyty i wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki i parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to, to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom Bogu, szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
1: Jak tak ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
0: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we 2 tylko. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że a jednak. No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg i trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. Wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
1: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem tak z Renatą Przemyk. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Cohena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
0: A tam daleko. To jest... Fajnie jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. Że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne, jeszcze. I tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze struny. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. Czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże, będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
1: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład nie wiem, rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
0: Życie mnie cudownie zaskakuje i od czasu do czasu pojawiają się propozycje, takie, których bym się wcześniej nie spodziewała, na przykład jak ta z piosenkami Cohena, nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po 1000 razy, tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było

0: Dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super, super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. Zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
1: Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy kilka minut temu o marzeniach gwiazd, o marzeniach Piotra Cuchowskiego, o marzeniach Justyny Steczkowskiej. No właśnie, wspomniana już Justyna Steczkowska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem. No i wspominaliśmy czasy, kiedy na okrągło dzwoniła do niej redakcja magazynu Playboy. Był taki przed laty. Ale ja się dogrzebałem do informacji, że do ciebie też Playboy wydzwaniał.
0: A był taki telefon już lata temu. Ale nie byłam zainteresowana. Jakby nigdy wydawało mi się, że to nawet nie jest kwestia pruderii.
1: Tak.
0: Tylko jakby charakteru pisma, gdyby to była Annie Leibowitz albo Newton i to miało być gdzieś w jakimś takim właśnie, miało się zapowiadać jako jaka wielka, wielka sztuka, albo, co też było moją propozycją, i to nawet nie zdziwiłam się, że odmówili. Ja mówię, że mogę zrobić na przykład topless, żeby jakby dochód z tego przeszedł na badanie raka piersi. Nie, to nie o to im chodziło zupełnie. Także nie byłam zainteresowana pokazaniem swojej cielesności, bo ja uważam, że to jest z jednej strony takie właśnie nasze intymne, ale też niech z tego wynika coś więcej niż, no nie powiem co.
1: Dobrze, to nie mówimy co. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja gdzieś znalazłem twoje słowa sprzed lat, że na początku swojej kariery byłaś osobą chorobliwie nieśmiałą.
0: No tak. I małomówną. Ale jak widać, to się leczy.
1: No to dobrze. Zostawmy w takim razie tematy związane z Playboyem i innymi rzeczami. Skupmy się na muzyce. Słuchaj, na scenie jesteś od lat 80. Patrząc na polską muzykę obecnie, powiedz mi, czego jest za dużo, czego brakuje? Jak ci się podoba, jak oceniasz to, co słychać, to, co widać?
0: To zależy, kto i gdzie nadstawia ucho.
1: Aha.
0: Jak widzimy po internecie, no bo głównie to jest chyba takie miejsce, gdzie najwięcej jest dostępnej tej nowej muzyki, która pojawia się po prostu co sekundę chyba i w Polsce, i na świecie. Jest takie mnóstwo i takie zatrzęsienie nowych piosenek, nowych produkcji i tak różnych, że jak ktoś tylko czegoś cierpliwie szuka, bo nie warto tylko i wyłącznie skupiać się na algorytmach, bo wiemy, że tam jakby te sugestie to nie zawsze są, to są te najwartościowsze rzeczy, to naprawdę może znaleźć mnóstwo dla siebie ciekawych rzeczy. W tak wielu gatunkach, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego brakuje, czy czego jest za dużo. Wszystkiego jest za dużo. Że my gdzieś jakby giniemy pod natłokiem tak wielu różnych propozycji. I to nawet nie jest tak, że one są jakieś strasznie złe. Jest wiele nawet dobrych rzeczy, tylko zbyt wiele. Zbyt wiele. I myślę, że to jest coś w rodzaju klęski urodzaju, że nie ma tego w tym tłoku takiego właśnie świętowania, celebrowania. Fajnie byłoby, gdyby to wróciło właśnie. Ale tak pewnie jest. Czy jakieś kluby dyskusyjne, jakieś muzyczne, jakieś takie skupianie się na tym, żeby się zatrzymać na jakichś wybranych rzeczach. Kiedyś była ten, jak wiemy, w telewizji polskiej, za czasów tej roli misyjnej, i były programy muzyczne, sporo nawet było, takie, które produkowały, Telewizja Polska produkowała teledyski. I nawet ta muzyczna jedynka, która też była traktowana z przymrużeniem oka, że to taka komercja. Wiadomo było mniej więcej, co się w Polsce dzieje, wiadomo było, jaką drogą pójść, żeby gdzieś się zaznaczyć. Wiadomo, że jak ktoś chciał, zależy, czego oczekiwał. No, internet zalewa nas taką ilością produkcji, że na pewno niczego nie ma, nie jest za mało.
1: Ja kiedyś sprawdzałem, podobno dziennie w Spotify pojawia się 60 tysięcy nowych piosenek.
0: No to jest
1: chyba więcej niż ktokolwiek na świecie jest w stanie przesłuchać nawet.
0: No to na pewno.
1: Dobrze, zostawiamy sprawy muzyczne. Muszę cię na koniec zapytać jeszcze o twój pomysł, na który wpadłaś przed laty, żeby wyprowadzić się daleko za miasto. Czy z perspektywy czasu, czy to się sprawdza?
0: Jak już przestałam marzyć o byciu kierowcą dużej, kolorowej ciężarówki w Stanach, to też marzyłam o tym, żeby być leśniczą w leśniczówce i mieszkać z daleka od blokowisk, w których się wychowałam, mieć tę przestrzeń, kontakt z przyrodą i spokój. I jak się okazało właśnie po wielu latach mieszkania w mieście, jak się pojawiła szansa właśnie, żeby na takiej prawdziwej wsi zamieszkać w swoim niewielkim, ale właśnie takim przytulnym domku, ale za to z większym kawałkiem ziemi, to mi się lampka zaświeciła. Jezu, to jest dokładnie to, czego ja chcę. Ten święty spokój, bez hałasu, bez pośpiechu, takiego szybkiego tempa życia. I już 26 lat mieszkam pod Wieliczką. Jestem zachwycona. To jest to moje miejsce. A jednocześnie jak się ma samochód, no to mogę dotrzeć. Asia lubi jeździć od dzieciństwa. Marzyło się. A propos marzeń. Ja jeszcze lubię, jak samochód jest duży, wygodny, z napędem na 4. Bo różne pomysły są i na wakacje, i na drobne wypady. No i w zimie byłoby ciężko u mnie podjechać. No to jest, i tam mam ten święty spokój i swoje studyjko na strychu. Więc w zależności od tego, jaki mam nastrój, czas, ochotę, to mam wybór. Mam tę ciszę, którą mogę sama sobie zapełnić.
1: Czyli innymi słowy, od ćwierć wieku pomysł, na który wpadłaś, doskonale się sprawdza. Jesteś kobietą szczęśliwą, innymi słowy.
0: Mogłabym tak powiedzieć, chociaż zawsze to będzie z odrobiną zawahania, co to jest szczęście. Bo też wiemy, że takie chwile intensywnego szczęścia pojawiają się co jakiś czas. Nie tak bardzo często, ale w momencie, kiedy mamy porównanie, kiedy zdarzyło nam się coś przykrego, coś się nie udało, jakieś były problemy i wiemy, jak to jest, jak jest nieszczęście, to szczęście, jak się pojawia, to ono dużo mocniej, intensywniej smakuje. Warto mieć takie porównanie.
1: Tak. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę zapytać, kiedy widzimy się następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie będzie za 9 lat, bo tyle minęło od naszego poprzedniego spotkania.
0: Polecam się. Ja mogę i codziennie. Jak widać, moja małomówność została w pełni wyleczona. Jeszcze chyba w promocji dostałam jakiś taki dodatkowy pakiet.
1: To było zawoalowane pytanie o datę premiery płyty, ale widzę, że nie.
0: Nie spieszmy się, ale jakby myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne piosenki.
1: Dobrze, będziemy w takim razie wypatrywać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Gorąco was, drogie panie i drodzy panowie, zapraszam na internetową stronę Renaty Przemek, choćby po to, żeby poczytać owe felietony, o których już dzisiaj wspominaliśmy, prawda?
0: A może faktycznie fajnie byłoby wrócić do tego. Pamiętam, że samo pisanie zawsze na ostatnią chwilę było fajnym przeżyciem.
1: No to zapraszamy gorąco w takim razie. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Pięknie, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje w specjalnym wydaniu. Dzisiaj prawdziwa ikona światowej muzyki, bo gdyby nie on, duet Eurythmics nigdy by nie powstał. Dave Stewart. Jak zmienił się show biznes przez tych kilkadziesiąt lat od jego debiutu? Jak doszło do spotkania z Annie Lennox? Zostańcie z nami, będzie ciekawie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki, Dave Stewart. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Mam się bardzo dobrze, dziękuję. U mnie jest dopiero godzina 14.
1: Minęło prawie 50 lat, odkąd świat dowiedział się o zespole Eurythmics. Na pewno porozmawiamy o tym, jak świat muzyczny się zmienił, ale muszę cię zapytać przede wszystkim o jedno. Z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta po wszystkich tych latach na scenie?
4: Still being alive.
3: Z tego, że jeszcze żyję?
4: Yeah.
3: Tak, minęły chyba 43 lata od powstania zespołu Eurythmics. W 1981 wydaliśmy album In the Garden, który był bardzo eksperymentalny. Myślę, że to właśnie on uświadomił mi, że jeśli naprawdę chcesz, by muzyka brzmiała tak, jak tego pragniesz, musisz zacząć robić to samemu. Myślę, że to, z czego byłem wtedy naprawdę dumny, to fakt, że byłem w Niemczech z Connym Plankiem w studiu. Pozwolił mi eksperymentować i zrozumieć, że nie ma żadnych zasad. Możesz ryzykować. Kiedy w końcu udało mi się kupić tani sprzęt, stworzyłem album Sweet Dreams, w zasadzie bez niczyjej pomocy. Mieliśmy kilku przyjaciół, ale głównie stworzyłem go sam z Annie Lennox. Byłem bardzo podekscytowany każdego dnia, że mogę iść do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy ten album, ale to było bardzo dziwne miejsce.
4: But the factory made a lot of noise, like boom. So every time Annie was singing.
3: Nie mieliśmy pieniędzy, więc nagrywaliśmy go na dachu fabryki. Niestety, fabryka generowała dużo głośnych dźwięków, przez co musieliśmy robić wiele przerw, żeby Annie mogła śpiewać w ciszy. No ale udało nam się stworzyć ten album. Pamiętam, że poszedłem zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych winyli. Widziałem, jak je robili, i wtedy pomyślałem, wow, naprawdę zrobiłem ten album od początku do końca. Uważam, że właściwie to jest niesamowite, kiedy decydujesz się zrobić coś samodzielnie od początku do końca. Nieważne, czy to obraz, książka, wyścigi kolarskie, maraton, czy po prostu chcesz nauczyć się, jak przyrządzić lasagne. Po prostu zacznij i zrób to wszystko sam. Jeśli coś wychodzi naprawdę dobrze, jest to wspaniałe uczucie. Ale to nie jest tak, że dopiero kiedy coś staje się hitem, mówisz wow i jesteś z siebie dumny. Cieszyłem się z tego albumu, zanim stał się hitem. Nie spodziewałem się, że w ogóle stanie się rozpoznawalny, ale dokonałem tego.
1: Dave Stewart dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, twoje życie, gdybyś nigdy nie spotkał Annie Lennox?
4: Interesting, I don't know. See, vice versa.
3: To ciekawe pytanie. Szczerze, nie wiem. Oboje nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybyśmy się nigdy nie spotkali. Annie tworzyła piosenki na harmonium, a ja byłem po nauce bluesa i miałem obsesję na punkcie tego typu muzyki. Mieliśmy więc taką mieszankę Annie, która uczyła się muzyki klasycznej, i mnie, człowieka, który miał obsesję na punkcie muzyki od The Rolling Stones aż po The Clash. Trudno powiedzieć, co by się stało, gdybyśmy się nie spotkali. Może byłbym w jakimś innym zespole, ale wiesz, tego po prostu nie da się przewidzieć. To tak jakby spytać, co gdybyś nigdy nie poznał swojej żony albo nie wzięła ślubu z twoim chłopakiem. Nie da się tego przewidzieć. Po prostu jakimś dziwnym trafem spotkaliśmy się. Natomiast dziwne jest to, jak poznaliśmy się z Annie. Ona wyszła z małej restauracji, gdzie pracowała jako kelnerka, a ja stałem na zewnątrz. Myślę, że w sekundzie, w której się poznaliśmy, coś po prostu zaiskrzyło. Praktycznie nie przestaliśmy rozmawiać od tamtej chwili przez jakieś 40 lat.
4: And some people have that happen to them, you know, and
3: niektórym ludziom coś takiego się po prostu przytrafia. Przechodzisz wtedy przez roller coaster wszystkich możliwych emocji. Ale większość ludzi nie przeżywa tego wszystkiego, jednocześnie stając się sławnymi.
4: Annie and I were a couple.
3: Annie i ja byliśmy parą przez 4 lata. Potem zdecydowaliśmy, żeby nią nie być, a zamiast tego tworzyć duet i założyć Eurythmics. A potem Eurythmics stało się ogromnym duetem, grającym na wielkich stadionach. Zazwyczaj jest odwrotnie. Zwykle pary tworzą się będąc w zespole, a dopiero potem się rozstają, przez co często rozpada się też zespół, tak na przykład było ze Stevie Nicks.
4: Was a lot more than being a couple from the beginning. It was like we had some weird connection about ideas.
3: Nasza relacja od początku była czymś znacznie większym niż tylko byciem parą. Mieliśmy ze sobą jakieś dziwne połączenie, od pomysłów przez wszystko, co dotyczyło świata, sposobu życia, muzyki. I to trwało bardzo intensywnie przez całe lata 80.
4: And toured the world constantly, so
3: zrobiliśmy 8 albumów w 10 lat i ciągle koncertowaliśmy po całym świecie. To było mnóstwo pracy. Co dziwne, wiele z tych utworów jest wciąż granych non-stop. Wtedy nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić, a już na pewno nie byłem w stanie wyobrazić sobie tego, że ludzie biorą swoje telefony i korzystając z jakiejś platformy streamingowej, Spotify czy innej, podłączają się do głośników przez Bluetooth i odtwarzają Here Comes the Rain Again. Wiesz, to jest dziwne.
4: And playing Here Comes the Rain Again, you know, it's like weird.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje fantastyczny gość, prawdziwa legenda Dave Stewart. Muszę cię zapytać o to, jak zmienił się show biznes w ciągu tych 50 lat, bo kiedy zaczynałeś, nie było na przykład streamingu. Co sądzisz o serwisach takich jak, nie wiem, Spotify, Tidal?
4: Well, they're two different kind of things, but
3: cóż, to dwa różne typy usług, ale w pewnym sensie wszystkie serwisy streamingowe jak Apple, Amazon czy Spotify rozwiązały jeden problem, ale stworzyły ogromny inny problem dla artystów. Chodzi mi oczywiście o system płatności.
4: Because a lot of artists who had a record label. And then streaming happened. The record labels.
3: Wielu artystów, którzy mieli kontrakty z wytwórniami przed erą streamingu, nadal otrzymuje tantiemy w starym systemie. Teraz te tantiemy to zaledwie procent z procentu z procentu, co oznacza, że ich ostateczny zarobek to mikroskopijna część faktycznych wpływów. Jeśli płyta kosztowała $12, a ty dostawałeś dolara od każdej sprzedanej płyty, to nawet jeśli nie miałeś dobrego kontraktu z wytwórnią, wiedziałeś, że otrzymujesz dolara od każdej sprzedanej sztuki. Jasne, nie miałeś pełnej kontroli nad księgowością i mogły być miliony płyt sprzedanych na lewo, o których nie wiedziałeś. Ze streamingiem jest tak, że widzisz wszystkie fakty. Mogę co miesiąc sprawdzić, ilu mam słuchaczy miesięcznie. Ja na przykład mam chyba około 15 milionów. Tyle, że to wszystko przechodzi przez Universal, Sony, a potem jeszcze przez ten zakątek i tamten. To tak jak Snoop Dogg, który wstaje i mówi: co jest, kurde, mam miliard streamów, a dostaję tak mało kasy? To samo dotyczy zwłaszcza młodych artystów, którzy dopiero zaczynają. Dla nich to praktycznie niemożliwe, żeby dobrze na tym zarobić. Kiedy ja byłem młodym artystą jeszcze w moim rodzinnym mieście, miałem mały duet z moim nauczycielem i nikt nas nie znał. Graliśmy w klubie folkowym, zrobiliśmy nawet winylową epkę, sami opłaciliśmy jej druk i sprzedawaliśmy ją w tym klubie, a co więcej, faktycznie dostawaliśmy za to pieniądze. Myślę, że wszyscy młodsi artyści wracają do tego sposobu myślenia. Musimy po prostu jeździć i sprzedawać nasze koszulki, nasze limitowane winyle czy cokolwiek, co tylko możemy, bo na streamingu nie da się polegać. Nie da się założyć zespołu i jeździć z miasta do miasta, grać koncerty i utrzymywać sprzętu z tantiem ze streamingu.
1: Rozmawiamy o pieniądzach ze streamingu, ale jedna rzecz mnie zastanawia. Czy to dobrze dla przemysłu muzycznego, że słuchacze przestali traktować płyty jako zamkniętą całość?
3: Tak, wiem, widzisz. Jednym z powodów, dla którego mówiłem o tych tantiemach, jest to, że pracuję z wieloma młodymi muzykami, którzy po prostu uważają to za niemożliwe, aby zarabiać na streamingach. Obecnie produkuję muzykę dwóch artystów. Jeden z nich ma dopiero 18 lat, a drugi 23. To, że ludzie nie traktują albumu jako kompletnego dzieła, traci sens tego, że poświęciłeś lata, miesiące czy cokolwiek innego na stworzenie albumu, który ma pewną kolejność, a utwory są ze sobą powiązane poprzez fabułę i narrację. Nieważne, czy to jest Dark Side of the Moon, Pink Floyd, czy Harvest, Neila Younga, czy cokolwiek innego, ale teraz, kiedy coś zostaje wrzucone do streamingu, jest po prostu rozproszone, pomieszane wszędzie. Ludzie mają tendencję do tego, żeby wybierać na przykład dwie piosenki zmiksowane w jedną, albo to, co sztuczna inteligencja im podpowiada, żeby przesłuchali. Lubisz tamten utwór, to na pewno spodoba ci się ten. A ty mówisz nie. AI will become more and more efficient at understanding. Nie lubię tego. Nie, tego nie lubię. Lubię tamto, co sam wybrałem. Oczywiście, sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej efektywna w rozumieniu osobowości człowieka, tego, co lubi, a czego nie lubi, w zależności od tego, jak dużo danych jej dostarczysz lub jak ją nauczysz. To jest jak taki gigantyczny mózg, który zbiera wszystkie dane i mówi, ach, taki właśnie jesteś. A ty na to, wow, 99% racji, ale to nie to samo, co stanie w kolejce na deszczu przed sklepem płytowym, tak jak to robiliśmy, bo David Bowie wydał nową płytę, a sklep miał tylko 20 egzemplarzy, a przed wejściem stało 40 osób. Jest w tym jakieś podekscytowanie, tym robieniem rzeczy razem z innymi ludźi, które było związane z koncertami, z kupowaniem płyt. Kiedy byłem młody na wschodzie Anglii, w Sutherlandzie, może tylko jedna osoba miała pieniądze, żeby kupić płytę. Więc wszyscy szliśmy do niej, do domu, ona ją włączała, a my leżeliśmy na podłodze i słuchaliśmy z obu stron. I wszyscy o tym rozmawialiśmy. Wszystko zmienia się teraz tak szybko z powodu internetu, z powodu AI i miliona innych powodów. Nie można powiedzieć, że to jest wspaniała rzecz dla którejkolwiek z dziedzin. Przemysł fast foodowy, czy te wszystkie inne rzeczy, które są na sprzedaż, tego po prostu jest mnóstwo. A jednocześnie są ludzie, którzy nie mają nic w innych krajach, toczą się wojny, to jest jakby zupełnie inny świat niż ten, w którym się urodziłem. Obviously, if you go back 500 years, there was wars raging, but people had to march to another country and hit them on the head with an axe. But like, oczywiście, jeśli cofnąć się o 500 lat, też szalały wojny, ale ludzie musieli maszerować do innego kraju i uderzać wrogów toporem w głowę. Teraz jednak mamy cyberataki. Któregoś dnia rozmawiałem z przyjacielem, który mieszka w Hiszpanii i zarządza tymi młodymi chłopakami, których produkuje. W pewnym momencie przestał odpowiadać na maile i moje telefony. Po jakimś czasie zadzwonił do mnie z lotniska i powiedział mi, że był cyberatak, dlatego nie odpowiadał na moje wiadomości. Taki cyberatak może zaatakować wiele ważnych miejsc, nawet na system wodociągowy. Teraz wszystko działa zupełnie inaczej i wielu młodych ludzi też na to narzeka.
4: A lot of younger people, you know, are complaining about it too. It's not because I'm older. A lot of my
3: Wielu moich znajomych, w tym znajomi moich dzieci, mówią: Boże, naprawdę chciałbym, żeby było tak jak kiedyś, jak to opisujesz. Widzę, że to bardzo skomplikowany świat do dorastania. Muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami. Kiedy dorastałem, mój tata miał coś, co nazywało się działką pracowniczą. To oznaczało, że po wojnie w Anglii każda rodzina dostawała maleńki skrawek ziemi, ale wystarczający do uprawy warzyw. Świętem na naszej ulicy było, kiedy ktoś miał nowe ziemniaki. Dostał trochę masła i soli, trochę mięty i wszyscy z całej ulicy szli do tego domu, do tej rodziny, żeby to zjeść. A mój tata miał gramofon winylowy i puszczał Franka Sinatra, a wszyscy jedli ziemniaki. To było proste, ale mam z tego piękne wspomnienia. Teraz ludzie mają po 1000 różnych wspomnień dziennie, a wiele, wiele z nich pochodzi z internetu. W Wielkiej Brytanii jest z tym prawdziwy problem, ze spotkaniami poza internetem. Na koncerty, kluby czy zakupy, wszystkie te wspaniałe małe kluby, gdzie zespoły zaczynały grać, jak Mulse Club czy inne, teraz się zamykają, przez co te młode zespoły nie mogą sobie pozwolić na granie w tych miejscach, aby ćwiczyć i się rozwijać. To jest trochę smutne. Nie podoba mi się to. Lubię bardziej te niezależne, małe wytwórnie i małe społeczności.
4: I think there's only 7 companies owning all of the food in the world. I don't think I like that. I like more the indie little labels and the little communities, you know.
1: To była prawdziwa przyjemność gościć dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legendę muzyki Dave'a Stewarta. Pięknie dziękuję Ci za Twój czas. Prawdziwa legenda lat 80., czyli zespołu OMD, będziemy wspominać z Paulem Humphreysem.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda brytyjskiej muzyki, Paul Humphreys, OMD. Witaj.
5: Hello.
3: Witam, miło mi tu być.
1: A tak przy okazji, no to muszę zapytać, co sądzisz o tym słowie legenda?
3: Nie do nas należy mówienie, czy jesteśmy legendami. To znaczy, inni ludzie tak o nas mówią. Myślę, że tak nas nazywają ze względu na naszą długowieczność. Mam na myśli, że to jest kawał historii. W październiku obchodziliśmy 45. rocznicę istnienia zespołu, więc tak sobie myślę, że jeśli przeżyjesz 45 lat na scenie, ludzie będą nazywać cię legendą. Cóż, miło jest być tak nazywanym. Chociaż może to po prostu kwestia czasu.
1: Paul Humphreys, OMD dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Skoro o czasie mowa, z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta?
3: Myślę, że fakt, że udało nam się pozostać na scenie. Wiesz, koncertując i nagrywając płyty, musicie zrozumieć, że Andy i ja założyliśmy zespół w 1978 roku i robiliśmy to jako dzieci. Wiesz, po prostu odważyliśmy się i zrobiliśmy to. Odważyliśmy się zrobić jeden koncert. Powiem ci, że nikt nie jest bardziej zdumiony niż Andy i ja, że wciąż idziemy tą samą drogą przez ten cały czas. Mam na myśli, że mamy tę małą rzecz na scenie, siebie. Electricity to była piosenka, od której wszystko się zaczęło i zawsze byliśmy tak jak w drugiej zwrotce tej piosenki. Spoglądamy na siebie i w pewnym sensie mieliśmy wypisane na twarzach: nie mogę uwierzyć, że wciąż to robimy.
1: 45 lat na scenie. Powiedz mi, pamiętasz, jak zareagowałeś, kiedy usłyszałeś swoją piosenkę po raz pierwszy w radiu?
3: Pamiętam ten moment. Tak, to był niesamowity moment. Wiesz, posłyszysz w radiu wszystko, co znasz, wszystkie zespoły, które kochasz i szanujesz, ale nigdy nie spodziewasz się, że sam będziesz w radiu zagrany. Tak naprawdę myślę, że prawdopodobnie dlatego, że wszyscy nasi przyjaciele uważali, że nie jesteśmy dobrzy. Wiesz, nigdy nie otrzymaliśmy zachęty od naszych znajomych, ponieważ nasze środowisko nie interesowało się muzyką elektroniczną. Oni lubili rock i pop w tym czasie, a my robiliśmy te dziwne elektroniczne rzeczy. Nigdy więc nie mieliśmy pewności, czy to, co robimy, jest okej. A co do radia? Pamiętam, jak to było. Właściwie to się stało, gdy byliśmy w samochodzie. Byliśmy wtedy z naszym menadżerem, który prowadził, siedział za kierownicą. Włączyliśmy radio i myśleliśmy, że puszcza kasetę z naszym kawałkiem Electricity. Ale nie. Okazało się, że to było w radiu.
1: A jak to jest obecnie? Pytam, bo Sting kiedyś mi powiedział, że on często nie zauważa swoich piosenek w radiu, kiedy jego piosenki są na antenie.
3: Nie, zawsze uważam, że jesteśmy grani. Bo wiesz, nie bierzemy niczego za pewnik i wszystko jest bonusem od życia. To zawsze jest ekscytujące, kiedy słyszysz swoją piosenkę w radiu. Bo wiesz, chodzę do supermarketów, tak jak normalny człowiek, i kiedy słyszę jedną z naszych piosenek, na przykład w nagłośnieniu w supermarkecie, to zawsze jest w tym trochę dreszczyku emocji.
1: Paul Humphreys, zespół OMD, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, pamiętasz swój pierwszy koncert w Polsce?
3: Nasz pierwszy koncert w Polsce odbył się w latach 80. To był jedyny występ, który formalnie odbył się za tak zwaną żelazną kurtyną. Wiesz, to było niesamowite, bo graliśmy na stadionie piłkarskim, dokładnie na płycie, ale najdziwniejsze było to, że nikomu nie wolno było przebywać na tym boisku, więc ludzie siedzieli na trybunach z boku, a my graliśmy na pustym, trawiastym boisku. Tak, to było fascynujące. Wiesz, Warszawa bardzo się zmieniła od tego momentu, od tej chwili, kiedy byliśmy tu pierwszy raz. Pamiętam jeszcze jedną niesamowitą rzecz. Płacono nam w złotówkach i oczywiście tych złotówek było dużo, bo to był w końcu koncert stadionowy, a ze złotówkami wtedy było tak, że nie byłeś w stanie ich wymienić, gdy wyjeżdżałeś z Polski. Pamiętam, że mieliśmy dzień wolny po koncercie i włóczyliśmy się po wielu restauracjach i nie byliśmy w stanie wydać tych wszystkich złotówek, a wiedzieliśmy, że musimy się ich pozbyć. Pamiętam, poszliśmy do centrum na Starówkę. Była tam taka starsza pani, która sprzedawała kwiaty. Było przenikliwie zimno i pamiętam, że po prostu położyłem te pieniądze na stole, na którym sprzedawała kwiaty, a ona spojrzała na mnie, rozejrzała się dookoła, włożyła te złotówki do kieszeni, spakowała się i poszła.
1: Znalazłem informację, że wasz ostatni album, czyli płyta Bauhaus Staircase, jest pożegnalnym albumem. Mam nadzieję, że to nie jest prawda.
3: Tak naprawdę nie wiemy tego. To znaczy, myśleliśmy, że Punishment of Luxury to będzie nasz ostatni album, ale potem wydarzył się COVID. Utknąłem na południu Francji. Nie mogłem się wydostać, bo nie było żadnego lotu i żadnego lotniska, z którego można byłoby wylecieć. Andy z kolei był w Liverpoolu i podobnie jak ja utknął, ponieważ byłem we Francji. Byłem chyba mniej znudzony niż Andy, a on ciągle do mnie pisał w sprawie nowych pomysłów. Więc zacząłem wymyślać różne rzeczy i tak wymienialiśmy się muzyką. Niektóre pomysły były naprawdę dobre i tak narodził się ten album. Nie mówiliśmy nikomu, że pracujemy nad nową płytą. Album Punishment of Luxury został bardzo dobrze przyjęty przez media, ale przede wszystkim przez naszych fanów. To chyba najważniejsze, oni pokochali tę płytę. Więc pomyśleliśmy, że każdy album może być naszą ostatnią płytą, ponieważ nie stajemy się młodsi. Pomyśleliśmy, że nie będziemy ogłaszać, że robimy nowy album, dopóki nie będziemy absolutnie pewni, że to jest na takim poziomie, z którego będziemy zadowoleni. I kiedy zbliżaliśmy się do końca, pomyśleliśmy, że trzeba wydać. Ale wiesz, między każdą płytą mija jakieś 5 lat. Mam już 64 lata, to oznacza, że przy następnej będę blisko 70. Czy mamy na to energię? Nie wiem. Na pewno mamy jeszcze mnóstwo energii, żeby koncertować.
1: No ale spójrz na Stonesów.
3: To jest też punkt odniesienia. Mam na myśli, że musimy to po prostu zobaczyć. Wiesz, nigdy nie mów nigdy, ale nie możemy sobie tego wyobrazić, że nagrywamy nową płytę. Musimy to po prostu zobaczyć, naprawdę.
1: Polecam Waze, OMD dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Wasz ostatni album stworzony był głównie przez internet. Czy nie byliście zdziwieni, jak wiele rzeczy można załatwić, nie wychodząc z domu?
3: Tak, dzięki nowej technologii wiele rzeczy jest łatwiejszych. Andy i ja mamy podobne systemy na naszych komputerach, mamy dokładnie takie same wtyczki, używamy tego samego oprogramowania. Mogliśmy sobie pozwolić na to, aby nagranie zostało wykonane przy użyciu wirtualnych syntezatorów. Możliwości oprogramowania, a także wiele syntezatorów komputerowych jest teraz niesamowitych. Naprawdę ledwo można je odróżnić od wersji analogowej. Więc było to naprawdę łatwe. Wysyłaliśmy całe pliki przez internet i każdy z nas otwierał je na swoim komputerze. Mogliśmy to po prostu zredagować, a następnie odesłać. Może nie jest to najbardziej idealny sposób pisania piosenek. Mam na myśli to, że się nie widzimy. Kiedy decydujemy się nagrać płytę, zwykle robimy to w następujący sposób. Jeżdżę do Liverpoolu, do Andy'ego, do jego studio, a potem siedzimy tam tygodniami i po prostu tworzymy. A potem wyjeżdżamy i pracujemy osobno, ale główny pomysł rodzi się zwykle w jednym pokoju. Więc jest to pierwszy raz, kiedy tak się nie stało, ale wiesz, nie sądzę, żeby album tak bardzo ucierpiał z tego powodu. Myślę, że jest na nim kilka dobrych piosenek.
1: Paul Humphreys, zespół OMD, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy kilka minut temu o muzyce w internecie. A skoro mowa o internecie, kiedyś udało mi się porozmawiać z Rodem Stewartem, to było kilka lat temu. Powiedział, że internet jest wspaniały, pod warunkiem, że użytkownicy płacą za muzykę. Co sądzisz o streamingu?
3: Wiesz, nie możemy uciekać przed faktem, że świat jest zupełnie innym miejscem teraz. Przemysł muzyczny jest nie do poznania od chwili, gdy zaczynaliśmy. Nie możesz powstrzymać technologii, nie możesz też powstrzymać postępu na świecie. Myślę, że rewolucja cyfrowa była zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem dla przemysłu muzycznego. Chodzi mi o to, że błogosławieństwem jest to, że masz teraz dostęp do muzyki, do piosenek, których być może nie znalazłbyś wcześniej. Na pewno młodsze pokolenie ma dostęp do muzyki, a dzięki algorytmom poznajesz nowe piosenki. Jeśli lubisz to, polubisz też tamto. I młodsze pokolenie pewnie nawet nie poznałoby wielu zespołów z naszych czasów, gdyby nie wspomniane algorytmy. W jakiś sposób trafiliśmy na playlisty ulubionych zespołów młodych ludzi. Ale są też oczywiście problemy z monetyzacją. Muzyka, tak szybko jak stała się cyfrowa, straciła całą wartość, gdy tylko przestała być wydawana na nośnikach. Ludzie nie chcą już płacić za swoją muzykę, chcą ją po prostu przesyłać strumieniowo za darmo. I to jest problem, który wywarł wpływ na przemysł muzyczny, zmienił go nie do poznania. Moja kariera rozpoczęła się w latach 70., kiedy było mnóstwo pieniędzy w tym biznesie. W tym sensie, że wytwórnie płytowe mogły inwestować w młodsze, nowe zespoły. Teraz jest to znacznie trudniejsze, zwłaszcza dla początkujących zespołów. Teraz bardzo trudno jest zarabiać na muzyce, a wielu muzyków i zespołów musi to robić w ramach hobby, ponieważ wytwórnia płytowa nie ma pieniędzy, aby w ciebie inwestować. Kiedy my zaczynaliśmy, wytwórnie płytowe mogły nas finansować, dopóki nie odnieśliśmy sukcesu, abyśmy nie musieli pracować. Finansowali wszystkie zespoły, które według nich miały potencjał. Teraz zespoły same się finansują, jest to dla nich bardzo, bardzo trudne. Teraz też muszą się same promować.
1: Paul Humphreys, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące internetu i muzyki. Czy to jest w porządku dla muzyki, że słuchacze nie traktują płyty jako całość? gości, bo wybierają poszczególne kawałki.
3: Może jestem po prostu staroświecki, ale podoba mi się pomysł nagrania płyty jako całości. Kiedy muzyka była na winylu, zmiana utworu była kłopotliwa. Trzeba było zgiąć igłę, a wtedy można było porysować płytę, więc kończyło się na tym, że po prostu słuchałeś całej strony. I być może po drodze było kilka piosenek, co do których nie do końca byłeś przekonany, ale potem grałeś to kilka razy. Niektóre z tych piosenek, które ci się nie podobały na początku, stawały się twoimi ulubionymi. Na takiej zasadzie, że potrzebowały trochę więcej czasu, żeby wejść ci do głowy. To wszystko minęło. Ludzie chcą tylko słuchać hitów i po prostu wybierają swoje kawałki. My wciąż myślimy o płycie jako o całości. Wciąż myślimy o płycie jako o podróży i niektórzy fani będą zadowoleni z tej podróży, no ale wielu ludzi będzie wybierać poszczególne piosenki. Nie da się tego obejść. Naprawdę, tak to już działa.
1: Muszę cię zapytać o jedno. Czytałeś recenzję po wydaniu ostatniego albumu?
3: Mamy naszego menadżera, żeby je odfiltrowywał, więc docierają do nas tylko te dobre, ale wiesz, tak naprawdę zależy nam na fanach i chcielibyśmy, żeby nasza muzyka do nich trafiała.
1: Paul Humphreys dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka i to na dzisiaj wszystko. Miłego weekendu.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.